0: Kawa.
1: Z forsą, oni czują samotność, a ja nie

0: oczy patrzą non stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

Tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: Strzelnicy poranek zapowiada się dość pochmurnie, z temperaturą około 12 kresek. Słońce raczej nie przebije się przez chmury, ale przynajmniej nie będzie padać. Wiatr umiarkowany, więc parasole możecie zostawić w domu. Po południu sytuacja nieco się zmieni. Spodziewamy się przelotnych opadów, a temperatura wzrośnie do 21 stopni. Jutro jednak znowu zrobi się mokro, z maksymalną temperaturą do 8 kresek. Ciśnienie stabilne, a jakość powietrza w normie. Zaraz w SC2 newsy.
1: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Ponad 300 strażaków wciąż walczy z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Ogień objął łącznie ponad 200 hektarów kompleksu, ale na szczęście, według ostatnich informacji, pożar już się nie rozprzestrzenia. W trakcji ratowniczej rozbił się ratowniczy dromader, zginął pilot. Szczegóły o poranku ma nasz reporter Jacek Werner. Jacku, jak wygląda teraz sytuacja?
2: Katastrofa oraz przyczyny pożaru zbada prokuratura wraz z Komisją Badania Wypadków Lotniczych. Co prawda ogień się nie rozprzestrzenia, ale jak mówią będący na miejscu strażacy, jest jeszcze za wcześnie, aby mówić, że pożar został opanowany.
3: Wystarczy, że będzie silniejszy wiatr i to może się zmieniać. W godzinach porannych ma wspierać nasze działania śmigłowiec Black Hawk. Około południa ma też być drugi.
2: Mówi Tomasz Stachyra, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie. Służby apelują o to, aby omijać rejon pożaru. Ogień przekroczył linię drogi wojewódzkiej numer 849. Odcinek Józefów Osuchy jest zablokowany, a policja kieruje na objazd.
1: Na miejscu są m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz wojewoda lubelski. Centralna Komisja Egzaminacyjna sprawdza skalę nieuczciwości związanych z maturą z polskiego i matematyki. Do tej pory maturę unieważniono już kilkunastu osobom w kraju, które wniosły na salę telefony lub smartwatche. CKE próbuje namierzyć autorów zdjęć arkuszy.
4: Mamy ponad 5000 szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji i prokuraturze.
1: Zapowiada dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Ci, których matura została unieważniona, będą mogli do niej podejść za rok. Rekord Polski w zwrocie butelek. 5037, tyle opakowań oddał jednorazowo mieszkaniec Krakowa. Denis Połowniczak przez 4 godziny wrzucał butelki do automatu. Zbierał je przez 2 miesiące, głównie w pracy. Łączna wartość to ponad 2400 zł. Jak zapowiada rekordzista, pieniądze trafią na cele charytatywne.
5: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
1: Sport. Arsenal zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zespół z Londynu w rewanżowym spotkaniu półfinałowym na Emirates wygrał 1-0 z Atletico Madryt. W pierwszym meczu był remis 1-1. Będzie to pierwszy finał Arsenalu od 20 lat. Kanonierzy zagrają w nim z wygranym z pary PSG Bayern. Polscy hokeiści dali sobie wyrwać wygraną z Kazachstanem. W meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A po dwóch tercjach Polacy prowadzili. Trzeciej dali się jednak trzykrotnie zaskoczyć. To ich druga porażka w trzecim spotkaniu turnieju rozgrywanego w Sosnowcu.
5: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
6: Dobra, ja już zacząłem, nie ma żartów. To już nie ma żartów. Popatrz na mały palec u mojej prawej ręki.
7: No, jest mały.
6: Widzisz go?
7: Jest malutki.
6: Ten najmniejszy.
7: Tak. Jest malutki, tyci, tak.
6: Taki będę do wakacji.
7: mój drogi.
6: A, nie ma żartów.
7: Tak, nie, no to tak, człowiek tak nie działa, że on maleje. Możesz tylko rosnąć.
6: No dobrze, ale ja chcę wszerz zmaleć.
7: Wszerz
6: chcę zmaleć.
7: Wszerz chcę
6: zmaleć.
7: A, no to się trzeba położyć.
8: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
6: A jak chcesz przytyć, to wstawajcie, ludzie z łóżka.
7: Dzień dobry!
6: 6:03 wstajemy. Meslowicz zastanawia się z rana. Zanim wypije kawę, mieć czy być?

0: Takie dni jak dziś mnie nie złamią.
1: Wspaniały nam dzień dziś nastał.
0: Nie złamią mnie takie dni jak dziś. Nie ma szans. Nie, postanowiłem
1: nie sobie. Świętował dzisiaj?
0: Patrzyłeś na mój mały palec u prawej dłoni. Będę taki do wakacji. Nie, nie złamie mnie.
2: Zacznij od jutra, mówię ci.
0: Dzisiaj nie obchodzę tego święta.
2: Dzień święty należy święcić.
0: Nie.
2: Koniec, kropka.
0: Nie.
2: No, ale ja będę
0: nawet nie wiedziałem,
2: świętował.
0: Że takie święto. Nie wiedziałem i nie mów mi nawet. Nie chcę. Nie.
2: To państwu nie. Powiem w takim razie. Dzisiaj mamy 6 dzień maja, prawda? A co obchodzimy 6 dzień maja? No na przykład obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Bez
0: że
2: diety.
0: Bez.
2: Nie ma dzisiaj żadnych diet. Żadne diety dzisiaj nie wchodzą.
0: Nie złamiesz mnie.
2: Ja? Mój drogi.
0: Nie złamiesz mnie tym dniem.
2: Zobaczymy, mam 3 godziny na to. A jak na ślubę usiądę, to
0: jedyne
2: zobaczymy.
0: Jedyne wytłumaczenie, jakie widzę, to, że dużo kalorii dzisiaj spalę, więc ewentualnie. Ewentualnie nie zaszkodzi.
2: No dobrze, to powiedzmy sobie tak. Możesz się zastanowić. Ja ci daję czas, żebyś się zastanowił. Wymyśl sobie potrawę, ale taką tak bardzo niezdrową, ale tak bardzo smaczną, na którą masz dzisiaj po prostu ochotę. No nie musisz je na razie jeść. Zjesz ją później. Wymyśl sobie taką potrawę i później państwu powiesz, co sobie wymyśliłeś, a państwo również, nasi słuchacze, kochani, niech dzwonią 7268268268 albo niech się odzywają na Messengerze. Na co? Takiego naprawdę...
0: Kalorycznego.
2: Ale takiego niezdrowego, no takiego, co na co dzień się nie powinno tego jeść. Na co dzisiaj macie ochotę? No?
0: Ale to słodkie, słone, obojętnie,
2: no wszystko
0: tak?
2: Może być.
0: No to tak, to na co wam ślina leci takiego, co normalnie byście powiedzieli, nie no, cholesterol,
2: no, tak, no.
0: Nie,
2: lekarz zakazał,
0: nie. Na co macie dziś ochotę, żeby sobie zjeść tak porządnie, solidnie w dzień bez diety, niech będzie.
2: 726-826-826, odbieramy telefony i czekamy na wasze głosóweczki i teksty na Messengerze również.

0: Aj, chodzą wam po głowie kaloryczne myśli, jak usłyszeliście, że dzień bez diety. Aj, chodzą, chodzą. Na południu Polski na przykład chodzą, w Opolszczyźnie, na Opolszczyźnie. Ryszard z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Ja nie wiedziałem w ogóle, że świat nosi tak wspaniałe dania.
0: No, że to tak w ogóle się nazywa i chcielibyśmy wyedukować cały kraj, bo być może jak ktoś nie z tych terenów, bo to takie bardziej regionalne, co Ryszardowi chodzi po głowie, no to już opowiadamy. Ryszardzie, co byś zjadł?
1: Ja bym zjadł pańczkraut, czyli kiszona kapusta z tuczonymi ziemniakami, z boczkiem, cebulką okraszona, przyprawiona, taka na tłusto bardzo, taka elegancka.
0: Elegancka. Pyszna.
2: Pańczkraut, inaczej ciap kapusta, tak się nazywa w innych miejscach.
1: Też tak można mówić.
2: No właśnie. Bo pytanie dzisiaj było, szczególnie w dzień bez diety, a się nie obizuj tutaj przy mnie. W dzień bez diety, co takiego strasznie kalorycznego byście chcieli zjeść? I ja tak sobie patrzę na tego pańczkrauta, no i to jest takie bydle kaloryczne.
1: Bydlak. Jest bardzo. Bo to jest boczek, ta cebulka podsmażona na... Tam jest... Na masełku jeszcze z przyprawami, to jest...
2: Taka typowa porcja dostarcza 466 kalorii.
0: A typowa to jest
2: No to jest 350 gramów, co to jest dla mnie?
0: Co to jest?
2: Co to jest?
0: To nie typowa, ja to jest dla dziecka. Typowa. To dla dziecka.
2: Jest.
0: Pańczkraut, bardzo ładnie. A powiedz mi, czy to się gotuje na jakieś święta? Przyrządza tę potrawę?
1: Nie, to w tygodniu.
0: Pospolite.
1: Pospolity
0: pańczkraut. Patrz, jaka ksywka fajna.
1: Ale przepyszny.
0: Możesz, od dzisiaj Jarząbek będzie miał ksywkę pospolity pańczkraut.
2: Nie mogę od dzisiaj. No bo jeżeli to się jest pospolite i się nie gotuje od święta, no to dzisiaj nie można
0: tego świętować. No to jutra będziesz pospolity pańczkraut. Ryszard, pięknie, zrobiłeś nam smaka. Ja od razu wpisałem, popatrzyłem sobie, jak to wygląda ten pańczkraut i też bym zjadł, chociaż nie skusicie mnie. Ja tylko sobie patrzę. Ślina mi leci, ale ja sobie tylko patrzę. Ryszard, gadżety do ciebie wysyłamy, dziękujemy bardzo za głos. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Sekretarkę włączamy i oczywiście możecie do nas dzwonić i nagrywać się na sekretarkę, co byście w dzień bez diety takiego kalorycznego przekąsili.
2: I na Messengerze też zapraszamy. Nie zapominaj o Messengerze.
0: Nie, na Messengerze też.
2: Nie, to nie zapominaj.
0: Też. Nie zapominam o Messengerze.
2: Cholesterol ci padł na mózg i powoli zapominasz, więc przypominam.
0: Tyś widział cholesterol w mózgu.

0: 26 minut po 6 ONA, ja Rzębek przegląda gazetę, ale ty nie widzisz, co jest na ostatniej stronie. Złóż tę gazetę.
1: No nie, no mam ostatnią stronę.
0: Złożyłeś?
1: No, zobacz.
0: Zobacz, jaka piękna pani.
1: Posłuchajcie, ta pani to jest Emily Palini, jest to ukochana Nikoli Zalewskiego, naszego piłkarza. Aha. Jest taki tytuł, Zalewski zabrał ukochaną nad jezioro.
0: Ale jak ta pani jest pięknie ubrana, jakie ona ma te rozgwiazdy założone na siebie.
1: A właśnie.
0: Muszle jakąś ma założoną na siebie.
1: Czy ona nie wie, że w jeziorze nie żyją rozgwiazdy?
0: Oj, proszę coś, to zrzucić. Coś czuję, że nad jeziorem... I nad jeziorem Nikola strzeli gola.

0: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie.

0: dzieją. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
2: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
5: I po reklamie.
6: Poranek w Trzebnicy przywita nas pełnym zachmurzeniem, a temperatura sięgnie 12 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie. W ciągu dnia możemy spodziewać się przelotnych opadów, które przyniosą odrobinę wilgoci, ale termometry pokażą nawet 21 stopni. Wieczorem temperatura spadnie do 19 kresek, a na niebie pojawi się delikatny deszcz. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
7: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Sytuacja powoli się stabilizuje, ogień już się nie rozprzestrzenia. Akcja potrwa jeszcze wiele godzin, a nawet dni. To po potężnym pożarze lasów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Strażacy pracowali całą noc. Na miejscu jest nasz reporter Artur Mazurek.
8: Jestem na miejscu, dokładnie w Józefowie, zaledwie 10 kilometrów od miejscowości, w których strażacy walczą z ogromnym żywiołem. Słychać też syreny alarmowe, słychać, że strażacy działają. Bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru.
7: Ogień objął około 250 hektarów, a w działaniach brało udział około 400 strażaków. Ewakuacja 3 pasażerów z objawami hantawirusa. Śmigłowce zabiorą chorych z pokładu holenderskiego wycieczkowca. Na statku zmarły już 3 osoby, holenderskie małżeństwo i obywatelka Niemiec. Pod Alpami powstaje najdłuższy kolejowy tunel świata. Będzie miał aż 64 km i połączy Austrię z Włochami. Podróż między Innsbruckiem a Bolzano skróci się do około 25 minut.

0: Mam już z kim. Piąte miejsce naszej polskiej gorącej dwudziestki, przypominam.
1: Dalej prawda? Dobrze, solidnie, dalej Doda dobrze, się Doda, trzyma.
0: Super, super.
1: Nasze liście przebojów kolejne w piątek, tak przypominamy.
0: A wiadomo, kim jest Doda. Co Doda robi, czego nie robi. Doda na przykład nie świętuje dnia bez
1: nie,
0: diety, coś czuje.
1: Doda ma dzień z dietą cały rok, w przeciwieństwie do Artura, który nagrał głosówkę na Messengerze.
2: Nie wiedziałem, że jest takie święto jak dzień bez diety, bo w moim kalendarzu taki dzień przypada 365 dni w roku. Ale co ja bym sobie dzisiaj zjadł z tej okazji? Myślę, że jakieś dobre literowe lody, kawał torta, chyba naprawdę specjalnie do cukierni po niego pojadę. Do tego jakieś pyszne ciasto, żeby się dopchać. I do tego jakiegoś fajnego, smacznego, pysznego kebabika, popitego kolą.
1: Już myślałem, że tylko na słodko będzie mówił Artur, że jest team słodki, ale na końcu jeszcze kebab popity kolą.
0: No kebab to jest sama słodycz, mój drogi. To jest nekra, to jest ambrozja. To jest pączek, turecki pączek naszych czasów. Peska 2.
1: Wiesz, jaki on ma turecki pączek, jakie to jest ładne.
0: Wiesz, jakie on ma nadzienie? Wspaniałe? Kurczaczek, baraninka, sosiwo. O! Panie.
1: Nie, na to mi się akurat nie poleciało. Tak samo jak ty. A wilki by zjadły, jak słychać.

0: Oj, też się nieźle możemy zaskoczyć, jak sobie ten dzień bez diety przedłużymy do 12 maja.
1: Tak
0: 12-13 maja, bo przecież będzie grillowanie, będą burgery, steki, oj, ja to doświadczyłem rok temu.
1: Karkóweczka będzie.
0: Wszystko będzie i to przez specjalistów smażone, nawet specjalne warsztaty zrobienia tego pysznego mięsiwa będą. Mówię o naszej mazurskiej majówce z radiem SK2 Vol 2.
1: Dzisiaj środa, więc dzisiaj wybieramy trzecią osobę, która zabierze kolejną osobę ze sobą i razem z nami uda się na taką majówkę all inclusive do Mikołajek.
0: Czyli jak dzisiejszy dzień się skończy, to będziemy już mieli w sumie 6 osób, no, które 6, z nami pojadą, tak?
1: Tak jest.
0: No to fajnie, 6, to już 6, jeszcze, to jest fajna ekipa już.
1: I później jeszcze 4, to już będzie 10. No, i jeszcze ktoś od nas. No.
0: Jeszcze
1: fajnie.
0: Potem grupa Kuba i Kuba.
1: To
0: i
1: już dwa.
0: I jeszcze
1: dwa,
0: ci panowie, no, co robią te mięsiwa. To też fajna ekipa jest, poznałem tych facetów.
1: Tak jest.
0: No, to się robi niezła kolonia.
1: No, jeszcze...
0: No, w Mikołajkach, nad jeziorem.
1: Mnie
0: w dobrym,
1: jedno,
0: luksusowym hotelu.
1: Jak oni tego świniaka do samochodu jeszcze włożą?
0: No, oni mają swoje sposoby.
1: Mają.
0: No. No.
1: Tak więc posłuchajcie, wchodzicie na sk2.pl, jeżeli chcecie do nas dołączyć, na tej wielkiej majówce z radiem SK2. Jeżeli to akurat na was padnie, no to wy z nami jedziecie, dostajecie kasę w ogóle na dojazd, prawda? Więc wszystko jest w pakiecie, zapraszamy.
2: SK2.
0: Powiem ci, że świniak to nic, oni nawet byczka potrafią przywieźć.
1: Naprawdę?
0: Tak, i go potem usmażyć. Na, wiesz, na medium rare, na rare, na surowo, jak chcesz.
1: Czy ja też się mogę zgłosić w ogóle jeszcze?
0: Jak nie możesz, nie możesz. Trzeba było myśleć wcześniej. Trzeba było myśleć wcześniej.
1: A jak się podpisze Patrycja? Zobaczymy.
0: To będziesz dużą Patrycją.

0: Safe.
1: Gdzie?
0: Safe.
1: Ja nie mam. Będzie nie mam co w nim chować.
0: Nie masz. A, nie ten safe. Safe. To safe. Źle ci powiedziałem. Safe.
1: A, chodzi ci o ten program.
0: O safe.
1: Mhm.
0: Chodzi mi, się z nim chodzi mi o tą szafę.
1: I co w tej szafie jest? Kwity na kogoś pewnie.
0: Jednak ominęli pana Karola I.
1: Naprawdę?
0: Ominęli, sprytnie ominęli. Pomimo weta prezydenta, ten program europejski Safe będzie podpisany. Już wszystko podobno gotowe, już przyklepane, oplute. Donald zapluł, Ursula zapluła i se przybili rękę. I będzie podpisywane w tym tygodniu.
1: Oj się Karol weźmie, za nich coś czuję.
0: Oj się Karol weźmie, ale najpierw więcej o tym nowym programie Safe, który ma zostać podpisany z Unią, bo w ogóle mamy być pierwszym krajem, który ten Safe podpisze.
1: Zresztą posłuchajcie, bo tam jest dużo takich zawiłości, ale wszystko wytłumaczymy w newsach punktualnie.
0: Jeszcze Litwa, ojczyzna nasza.
1: Ty jesteś też, jak zdrowie.
0: Też będzie podpisywać.
2: Zdrowie potrzebne. Może się zakocha.

0: nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
2: Uf, jakieś 5 minut.
1: Żartujesz.
2: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
3: Szukasz pomysłu na udany wieczór lub wyjątkowe spotkanie? Restauracja Piętro w Miliczu to miejsce, gdzie smak spotyka się z rozrywką. Soczyste burgery, pyszne koktajle i kręgle, które eliminują nudę. Zorganizujesz tu spotkanie ze znajomymi, rodzinny obiad lub imprezę okolicznościową. Restauracja Piętro, Milicz, ulica Kopernika 8.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
8: I po reklamie.
9: W Trzebnicy poranek zapowiada się raczej pochmurnie, z temperaturą około 12 kresek. Niebo zasnute ciemnymi chmurami, a wiatr, choć słaby, będzie wyczuwalny. Ciśnienie pozostanie stabilne. Po południu spodziewamy się przelotnego deszczu, a temperatura wzrośnie do 21 stopni. Wieczorem znów możliwe są opady, a termometry pokażą 19 kresek. Pogoda więc trochę kapryśna, ale nie zapomnijcie o parasolach. Już za moment Wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
10: Zbliża się 7 Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Front pożaru powoli się przesuwa, jego tył i boki zostały ugaszone. To najnowsze informacje od strażaków na temat akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie. Płonie las w rejonie miejscowości Kozaki. Ogniem było objęte nawet około 250 hektarów. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek podkreśla, że pożar nie zagraża mieszkańcom.
11: Na ten moment nie, to są trudno dostępne tereny leśne. Do zabudowań jeszcze mamy tam kilka, co najmniej kilometrów, chyba około 6. Te zagrożenia nie stanowią dla nas poważnej kwestii, bardziej kwestii rozprzestrzeniania się właśnie w te kolejne przestrzenie leśne.
10: Istotne z punktu widzenia strażaków jest wsparcie z powietrza, mają je zapewnić policyjne śmigłowce. Tymczasem, jak donosi będący na miejscu nasz reporter Artur Mazurek, sytuacja w okolicy wciąż jest trudna, a służby wysyłają do mieszkańców alerty w formie SMS-ów.
12: Jestem na miejscu, słychać śmigłowce, słychać też syreny alarmowe. Po drodze mijałem też miejscowość, w której widoczna była mgła, ale to nie była mgła, lecz bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaczęło wysyłać alerty w formie SMS-ów do mieszkańców regionu, szczególnie gmin Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Chodzi o nieotwieranie okien i słuchanie poleceń służb. To w związku z pożarem lasu i dużym zadymieniem.
10: Polska jako pierwsza podpisze umowę pożyczkową SAFE z Unią Europejską. W piątek do Warszawy mają przyjechać unijni komisarze. Zaliczka wyniesie około 6,5 miliarda euro. Pieniądze mają trafić jeszcze w maju. Łącznie do Polski ma wpłynąć blisko 190 miliardów złotych, a środki zostaną przeznaczone na armię i przemysł uzbrojeniowy. Do ręki albo mailem spór o rozliczenia PIT. Prawie 60% ankietowanych nadal chce otrzymywać PIT od pracodawcy. Wynika tak z badania pracowni Research, a około 27% uważa, że wystarczą dane w systemie rządowym.
13: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
14: SK2 Sport.
10: Feta w Londynie. Arsenal wygrał 1-0 z Atletico i awansował do finału Ligi Mistrzów. Zdecydowało o tym trafienie z końcówki pierwszej połowy. Dziś drugi półfinał. W pierwszym meczu między PSG a Bayernem górą byli Paryżanie, którzy wygrali 5-4. Jakub Kiwior z transferem definitywnym w Arsenalu do FC Porto. Do tej pory reprezentant Polski grał w portugalskiej drużynie na zasadzie wypożyczenia. Smoki za Polaka zapłaciły 17 milionów euro. Jego kontrakt obowiązuje do 2030 roku, a klauzulę wyznaczono na 70 milionów euro.
13: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
15: Czemu patrzysz na mnie maślanymi oczami?
16: Przeszło panu już?
15: Ale co mi przeszło?
16: Ta fanaberia?
15: Nie.
16: Nie?
15: Nie.
16: A powiedz w ogóle, co ty chcesz osiągnąć tą dietą? Co ty chcesz osiągnąć?
15: Cud.
16: Jaki cud?
15: No cud, schudnąć. Schudnąć.
16: No i po co ci to chudnięcie? Na co ci to chudnięcie?
15: Żeby był cud.
16: No. W wakacje chcesz się chwalić, tak?
15: Tak,
16: no.
15: Ja ci
16: powiem tak. Lepiej się wstydzić przez 2 tygodnie, niż męczyć przez cały rok. O.
14: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
15: Pod górkę mam z nim całe życie.

0: Dla Jarzomka piękny dzień. On go I love you.
1: Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Gdyby ktoś dzisiaj wstawał i zastanawiał się, co zrobić sobie na śniadanie, to żadna sałata, żadne pomidorki, żadne ogórki, tylko od razu z grubej rury, lodziska jakieś, proszę bardzo, ciasteczka można dzisiaj.
0: Lodziska?
1: A ja co?
0: W środę? Z rana?
1: A jak? Znasz inny lepszy dzień?
0: No, no właśnie. Tak. Ale powiem wam tak, wy, drodzy słuchacze, jesteście monotematyczni a propos tego, co bardzo kalorycznego byście zjedli i mamy na to dowód.
2: No, ja w ten dzisiejszy dzień to bym taką tłustą goloneczkę z chrzanikiem.
3: Golonko takie tłuste z przyprawami pyszne.
4: Dzień dobry, ja wszystkim polecam dzisiaj dobrą golonę, kapuchę na kwaśno i dobre zimne piwo.
5: Z tej strony Emilia. Ja na przykład dzisiaj bym zjadła golonkę na piwie, popiłabym jakimś soczkiem dobrym, kawałeczkiem chlebka, no i to by było na tyle. Dziękuję.
0: O, zobacz, od samego myślenia tak. O golonce idzie się zmęczyć i kilka kalorii spalić, nie?
1: A tu cztery były golonki.
6: SK2.
0: A ty po ilu golonkach się uśmiechniesz?
1: Ja golonka i kopytko jeszcze bym chciał. Dzień święty należy święcić, dzisiaj dzień bez diety przypominamy. O.

0: Ja mam pytanie do pana ministra Sasina i pana premiera Morawieckiego. No. Ile trzeba włożyć do koperty?
1: Ale czemu akurat do...
0: pamiętasz tych wyborów, co to miało być, jak nie było?
1: Milionów,
0: oni
1: tak?
0: się po 70 milionów wkładali. No. Na szczęście...
1: Wydaje mi się, że jakby wszyscy komuniści się zebrali tegoroczni, to mogłoby być nawet więcej niż 70 milionów. Tak, bo komuniści idą do komunii... Znaczy, wróć. Młodzież idzie do pierwszej komunii świętej. Teraz dobrze powiedziałem.
0: Tak, bo to maj się zaczął, prawda? No i teraz pewnie się zastanawiacie, ile to takiemu małemu komuniście trzeba włożyć w kopertę,
1: znaczy,
0: żeby był zadowolony.
1: Jednak idziemy w tą nomenklaturę, że to jest komunista i
0: skrótowo.
1: Dobra, słuchajcie, dotarliśmy do takich statystyk, ile się daje. Ile się daje, ile się powinno dawać i to jest na rodzinę podzielone. Znajomi i dalsza rodzina. To jest od 200 do 300 zł.
0: Ciocie i wujkowie, tutaj już jest więcej, bo tak 500 to 700.
1: Dziadkowie dają tak 700 do 1500 zł.
0: A rodzice chrzestni, moi drodzy, tak między 1000 a 2 patyki. No tak wychodzi, 2000 zł.
1: Chrzestni aż do 2000 zł. To brzmi trochę jak nowy rodzaj oszustwa. To taka metoda na chrzestnego.
0: Tak jest, wyobraźcie sobie, oszuści proszą o podanie dziecka do chrztu, prawda? A 9 lat później, pyk, trzeba kupić kładak.

0: Formacja nieżywych schabów. Dzisiaj schabik wskazany w dzień bez diety. Też można. No on już jest nieżywy, on jest opanierowany, on jest dobrze przyprawiony, wystarczy go usmażyć i ślina leci o 8.25. A co?
1: W Radiu SK2 taki schab dostajecie zupełnie za friko i za friko dostajecie bardzo ciekawą informację. Otóż Główny Urząd Statystyczny stwierdził ostatnio, że populacja Polski znowu poszła w dół. Zmierzamy do bycia 36-milionowym krajem.
0: I może to jest jakieś rozwiązanie, jak będzie nas nie 37,2 miliona jak obecnie, tylko na przykład 36,6, to może w tym kraju w końcu będzie zdrowo.

0: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
6: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszeńska, Żernicka, Kiełczowska.

0: Karkonoska, a teraz także Aleja Karkonoska.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
2: Jakieś 5 minut.
0: Żartujesz?
2: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki, wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamery cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł, a Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. motorpolwrocław.pl.
3: I po reklamie.
4: Dziś w Trzebnicy poranek przywita nas pełnym zachmurzeniem, a temperatura wyniesie około 15 kresek. Wiatr będzie słaby, ale da się go odczuć, co może sprawić, że będziemy potrzebować cieplejszej odzieży. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 21 stopni, jednak po południu spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Pamiętajcie, żeby mieć przy sobie parasol. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
5: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Prezydent składa kondolencje rodzinie i bliskim pilota, który zginął podczas gaszenia pożaru na Lubelszczyźnie. Od wielu godzin setki strażaków i służb walczą z ogniem. W działania włączyli się także lubelscy terytorialsi. Wojska Obrony Terytorialnej wspierają strażaków w powiecie biłgorajskim, mówi Marta Gaborek, oficer prasowa lubelskich terytorialsów.
6: Żołnierze z Zamojskiego i Kraśnickiego batalionu wspierają działania Państwowej Straży. Pierwsze zespoły działają już na miejscu.
5: Pozostałe siły utrzymują gotowość do działań. Odzież z Chin zamiast do Hiszpanii została w Polsce. Nieprawidłowości wykryła Krajowa Administracja Skarbowa oraz Europejski Urząd OLAF. Pełne kontenery miały trafić do Hiszpanii, ale nigdy nie opuściły Polski. Funkcjonariusze znaleźli je w województwie mazowieckim wraz z rozładowanym towarem. Zbiórka na Fundację Cancer Fighters bez podatku, potwierdza to Ministerstwo Finansów. Z kolei środki wpłacone na fundację mogą zostać odliczone od podatku dochodowego. Przypomnijmy, podczas streamu prowadzonego przez Łatwo Ganga zebrano ponad 280 milionów złotych na fundację.

0: tu się już nic nie zmieni. La la la la la la la la la. Śpiewaj Shrek. La la la la la. 21 minut do godziny 9. Tu na na utwór. No dosyć dawno zrobiony, to też taki powrót do przeszłości. No i my to kultywujemy w Radiu SK2, bo mamy przecież nasz kącik odkurzający.
1: Odkurzamy stare newsy, które wydarzyły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku, czyli cofamy się dzisiaj. Akurat to będzie o 4 lata.
0: 4 lata, 4 zawsze lata. To coś. To niedaleko, ale
1: jednak.
0: Ale jednak.
1: Być może już o tym zapomnieliście, tak. To wam przypomnimy.
0: I w 2022 taki na przykład nagłówek był. Piorun trafił w sedes. W łazience rozpętało się piekło.
1: Do osobliwego zdarzenia doszło w miasteczku 160 km na wschód od stolicy stanu Oklahoma. Jak donosiła 6 maja właśnie 2022 roku lokalna telewizja Oklahoma's Own News. W czasie burzy piorun wpadł do mieszkania przez otwór wentylacyjny i uderzył wprost w znajdujący się u jego wylotu muszlę klozetową, rozbijając ją na kawałki.
0: Drobny mag!
1: Totalnie.
0: Jarząbek, powiedz mi, co ty robiłeś 6 maja 2022 roku w Oklahomie?
1: A dlaczego ja akurat?
0: Przecież to ty zawsze szukasz łazienki piorunem.
1: A tu się nic nie zgadza, mój drogi.

0: nas na dobre.
1: Zapomnieć, tego się nie da zapomnieć.
2: Nie, to zostanie z wami na całe życie.
1: Dokładnie.
2: Nie wyzbędziecie się tego.
1: Nie. Jak już z nami będziecie, jak już z nami pogrillujecie, z nami pobiesiadujecie.
2: Ktoś wam będzie ostatnią szklankę wody podawał, a wy będziecie wspominali, ale to była Ognicho, to było...
1: Ale to był koncert grupy Kuba i Kuba.
2: Ale to była Majóweczka z Radiem SK2. Nigdy w życiu nie przeżyłem czegoś takiego.
1: Tak, tak będziecie mówić. Przynajmniej już raz, dwa, trzy, cztery osoby. Dzisiaj będzie 5-6.
2: Jutro będzie 7-8.
1: 7-9-10.
2: 10 w piątek.
1: No,
2: no i taką pakę zabieramy do Mikołajek na Mazury i tam będzie po prostu zabawa. Piszecie do nas, zgłaszacie się na sk2.pl, podajecie różne motywy, które wami kierują.
3: Znaczy, ja dlatego, że chciałabym gdzieś z mężem pojechać.
4: Mm-hmm, no dobrze, a kto się w tym momencie będzie opiekował dziećmi, jeżeli już ten wyjazd dojdzie do skutku? Tak z troski pytam.
3: Ciocia. Mamy wspaniałą ciocię, także
4: cudownie.
3: I sprzedamy dzieci.
1: Angela chciałaby dzieci sprzedać cioci i z mężem na majówkę jechać i tak się najprawdopodobniej wydarzy.
2: Pytanie, czy ciocia będzie miała na tyle kasy, żeby te skarby kupić?
1: Na pewno wy macie kasę na dojazd, jak już zgarniecie. Słuchajcie, dzisiaj kolejna osoba z osobą towarzyszącą dzisiaj zgarnie taki dwudniowy pobyt.
2: Ale to trzeba wejść na sk2.pl, wypełnić formularz i czekać cierpliwie. Być może to do ciebie, lub ciebie, lub ciebie, lub ciebie zadzwonimy.
1: Lub jeszcze tamtego.
2: Tamtego też?
1: I tego.
2: I do tamtego też.
1: I no. Ten tego.
2: Ale musi się zgłosić.
5: SK2.

0: Nie dałem się przez cały program złamać. Nie dałem się, on jadł pączki, on jadł kanapki, on pił jakiś kefir, ja nie wiem, co tu jakiś bufet z tego studia się zrobił.
1: No tutaj tłuszcz się z ciebie wylewał, bo
0: a ja nic.
1: Takie maślane oczy po prostu.
0: Czarna kawa bez cukru i jeszcze raz czarna kawa bez cukru.
1: I rozumiem, że teraz na rowerku, tak, do domku?
0: I na rowerku do domku.
1: No
0: i
1: dobrze, niech ci będzie.
0: Pamiętasz mój mały palec u prawej albo lewej dłoni? Taki będę do wakacji.
1: Taki będziesz.
0: Ale
1: to wiesz, że to jakaś dietka jest też potrzebna taka.
0: No i jest. I to mnie to nie interesuje, że dzisiaj jest dzień bez diety.
1: Tak?
0: Ja i tak będę dalej swoją dietę utrzymywał. Co więcej, nawet zastanawiam się nad zakupem diet.
1: Tak?
0: Tak.
1: Chcesz taką dietkę sobie kupić?
0: Tak.
1: To weź od razu dwie, bo jedną się nie najesz.
2: Wajda i Jarząbek. Radio SK2. SK2.
0: Na twoją odpowiedzialność.

0: Gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
8: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: I po reklamie.
10: W Trzebnicy dzisiaj rano czeka nas pochmurne niebo, a temperatura będzie oscylować wokół 14 kresek. Wiatr powieje delikatnie z południowego zachodu, więc nie powinien przeszkadzać w planach. Ciśnienie będzie stabilne, co pozytywnie wpłynie na samopoczucie. W drugiej części dnia możliwe są przelotne opady, ale temperatura wzrośnie do 21 stopni. Jeśli planujecie wyjście, warto mieć parasol pod ręką. Zaraz w radiu SK2 Newsy, dlatego zostańcie z nami, by być na bieżąco.
11: Jest 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Prokuratura i komisja badania wypadków lotniczych będą ustalały przyczyny katastrofy dromadera, który pomagał w działaniach gaśniczych lasów w powiecie biłgorajskim. Pilot maszyny zmarł na miejscu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
12: Czekamy na komisję badania wypadków lotniczych, czekamy na prokuratorów. Oni mieli być od 16 godzin rannych. To oni będą teraz prowadzić dochodzenie, jeżeli chodzi o to, co było przyczyną tego strasznego wypadku.
11: Pożar zaczął się na terenie lasów prywatnych, gdzie nie ma dróg. Stąd akcja jest taka utrudniona, opowiada Mariusz Kiciński z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
13: Pożar jak się rozprzestrzenił, poszedł na państwowe, więc już linia była bardzo duża i stąd trudność w opanowaniu, bo gdyby sam pożar wybuchł na lasach państwowych, mamy dojazdy, linie oddziałowe, na pewno byłoby to dużo szybciej.
11: Jak tłumaczą leśnicy, pali się m.in. odwodniony torf, a ten potrafi się tlić nawet przez kilka dni. Nagłe zatrzymanie krążenia, to jak wstępnie ustalono, było przyczyną śmierci 40-latka. Doszło do niej po interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Kluczowe będą jednak wyniki sekcji zwłok, a ta zaplanowana jest na jutro. Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Maturzyści właśnie zaczynają pisanie trzeciego obowiązkowego egzaminu. Dziś mierzą się z językiem obcym. Zdecydowana większość wybrała angielski i jak mówili nam przed wejściem na salę, są spokojni o dobry wynik.
14: No angielski mam w szkole od dziecka, więc myślę, że też luźno raczej, bez stresu.
15: Żeby rozszerzenia z angielskiego, to myślę, że na spokojnie.
16: W porządku będzie. Nie będzie źle na pewno.
11: Mówili maturzyści z Radomia, a pisemne egzaminy potrwają do 21 maja.
9: SK2.
17: 2 News. Trzebnica.
18: Sebastian Stelmach, czy Marek Długozima wróci do urzędu? Decyzję zapadnie dzisiaj. Sąd rejonowy w Opolu będzie dzisiaj rozpatrywać zażalenie burmistrza Marka Długozimy na zastosowane wobec niego zawieszenie w czynnościach służbowych. Jeżeli sąd przyzna rację burmistrzowi, ten będzie mógł wrócić do urzędu. Posterunek policji w Krośnicach oddany do użytku. Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby dla krośnickich mundurowych. Szefem jednostki została Joanna Wacławek. Na początku działalności posterunku będzie tam 5 etatów.
19: Kto by pomyślał, że tak dobrze nietypowe święto zgra się z grafikiem maturalnym, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Tuby, a na angielskim też będą tuby ćwiczyli. Tuby or not tuby. Tak to jakoś było. Trzymamy kciuki za maturzystów i gramy wam najlepsze polskie hity. Kasia Grodzka, dzień dobry.
3: No to gramy.

0: kołysanie. No to dobrze, bo to kołysanka od zespołu Sumptuastic. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Ja mam nadzieję, że maturzyści dzisiaj się elegancko wyspali i podeszli do egzaminu z języka angielskiego luzem, bo wczoraj w przypadku matematyki no, luzu nie było, a nawet jest afera. CKE unieważniło kilkanaście matur, a to dlatego, że ludzie wnosili telefony na salę. No cóż, może pomylili maturę z milionerami i liczyli na telefon do przyjaciela.
1: SK2.

0: Tytuł tej piosenki bardzo pasuje mi do tego, jak człowiek może się poczuć, słuchając jej. Oczywiście bardziej chodzi mi tutaj o aksamit niż kamień. Naprawdę, Marek Kościkiewicz dobrze ten kawałek sobie wymyślił. Zespół Demono, kamień i aksamit gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się godzina 10:00, za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
3: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
4: Ach, jakieś 5 minut.
3: Żartujesz.
4: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł, a Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.
7: Przedpołudnie w Trzebnicy zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie zobaczymy zarówno słońce, jak i chmury, a temperatura wyniesie około 16 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie trzeba się martwić o jego wpływ na nasze samopoczucie. Po południu termometry pokażą nawet 23 stopnie, co zachęci do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Jutro natomiast możliwy jest przelotny deszcz, a temperatura spadnie do 8 stopni. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 Trzebnica za godzinę.
0: Minęła 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Akcja gaśnicza na Lubelszczyźnie może potrwać nawet dobę. Wracamy do pożaru lasu w powiecie biłgorajskim. Na miejscu pracują kolejne zastępy straży wspierane przez policyjne Black Hawki. Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip przekazał, że spłonęło ponad 100 hektarów lasu, a linia ognia ma około 800 metrów. Strażacy uspokajają, ogień nie zagraża zabudowaniom, jest oddalony o kilka kilometrów. Z mieszkańcami na miejscu rozmawiał nasz reporter Artur Mazurek.
8: Jak pani zareagowała na wieść o tym pożarze?
9: Oj, strasznie. Strach.
8: Kojarzy pani ten rejon?
9: Kojarzę. Wiele osób tutaj chodzi po lasach, odwiedza dużo turystów, także strach ogólnie. Coś niesamowitego.
10: No, niewesoło było, patrząc na takie zalesienie blisko budynków, jak się mieszka, to każdy czuł niepokój i niebezpieczeństwo.
11: No, szok dla mnie.
8: Czy to jakoś pana dotknęło?
12: Nie, no tak, akurat nie wiedziałem o tym, tylko wracałem.
8: To dopiero się pan dowiedział o tym?
12: Tak.
11: Okropnie, bo myśmy niedawno po sąsiedzku mieli pożar.
0: W akcji uczestniczy obecnie kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej i śmigłowce. Polska umowa SAFE zaakceptowana. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że porozumienie zostało zatwierdzone. Otwiera to drogę do podpisania umowy w piątek w Warszawie. Polska jest pierwszym krajem, który osiągnął porozumienie z Brukselą w sprawie programu SAFE, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
13: W piątek umowę mają podpisać ze strony Brukseli unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius, a ze strony polskiego rządu szefowie resortów obrony narodowej i finansów. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że zaakceptowanie polskiej umowy jako pierwszej potwierdza pozycję Polski jako lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.
14: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, szczególnie dla polskiej grupy zbrojeniowej, ale wszystkich kooperantów, to czas wytężonej pracy.
13: Polska z programu SAFE ma otrzymać ponad 43 miliardy euro. Pierwsze pieniądze, 15% zaliczka, trafią do polskiej armii w najbliższych tygodniach. Środki w 89%, według zapewnień rządu, będą wydane w Polsce.
0: A z pożyczki SAFE Polska sfinansuje kluczowe programy obronne. Rekord Polski w zwrocie butelek. 5037. Tyle jednorazowo oddał mieszkaniec Krakowa. Jak sam przyznał, zbierał je przez 2 miesiące, głównie w pracy. Wrzucanie ich do automatu zajęło mu 4 godziny. Łączna wartość to niespełna 2,5 tysiąca złotych, a rekordzista zapowiada, że pieniądze przekaże na cele charytatywne.
1: SK2 News, Trzebnica.
15: Sebastian Stelmach, ponad 1,5 miliona na wsparcie kół gospodyń, strażaków i stowarzyszeń. To środki, które władze Dolnego Śląska przekazały na wsparcie przedsięwzięć promujących odnowę wsi. Dotacje w kwotach do 12 tysięcy złotych otrzymały m.in. klub Kometa Kryniczno, OSP w Potaszni czy Stowarzyszenie Prusiczanin. Rusza projektowanie ścieżki rowerowej od Złotówka do Czeszowa. Gmina Zawonia ogłosiła przetarg na projekt drugiej części ścieżki, która docelowo połączyć ma Zawonię z Czeszowem. Projekt ma być gotowy w ciągu 1,5 roku.
16: Tu Radio SK2, wasz dom polskiej muzyki w eterze. 3 minuty po godzinie 10:00. Może już poczuliście akcenty lata, bo jest ciepło i słonecznie, ale jak wam za mało, to w tej godzinie, do tej właśnie pory roku piechotą zabierze nas zespół Baim, a na początek tej godziny muzycznie Paweł Domagała, Kasia Grodzka, dzień dobry.
2: Bez reklam. Jeden po drugim.

0: Masa energii od Golec, orkiestry i Gromiego. Górą Ty, gramy Wam w Radiu SK2. Górą też Maj, który póki co bardzo ładnie nam się prezentuje. O maju w muzyce opowiada nam w tym tygodniu też i Michał Hanczak w pięciu hitach na piątkę.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Jestem, melduje się ponownie Michał Hanczak z tej strony. W tym tygodniu gram Wam piosenki o maju. Kalendarz mnie zainspirował do takiego wyboru oczywiście. A który polski hit zaczyna się od słów "To był maj, pachniała Saska Kępa"? Wiecie na pewno doskonale, to jest bardzo prosta zagadka dla każdego, kto choć trochę interesuje się polską muzyką. Wiadomo, że za chwilę na antenie Radia SK2 Małgośka, czyli wielki hit Maryli Rodowicz. Ta piosenka ma ponad 50 lat, powstała w 73 roku, a słowa napisała Agnieszka Osiecka. Początkowo ta piosenka miała mieć inną melodię, ale kompozytor uznał, że tekst do niej nie pasuje. I tak oto na jakiś czas Małgośka trafiła do szuflady. Kiedy z niej wyszła? Ano wtedy, gdy Osiecka spotkała się z Marylą Rodowicz i Katarzyną Gertner w kawiarni słynnego Grand Hotelu w Sopocie. No i Katarzyna Gertner, która inspirowała się wtedy warszawskimi kataryniarzami, skomponowała nową melodię do Małgośki i w ten oto sposób narodził się jeden z największych polskich hitów wszechczasów. Zresztą nie tylko w Polsce ten hit był kochany, bo Maryla Rodowicz nagrała też niemiecką wersję, była wydana w NRD, zaśpiewała też duet z czeską gwiazdą Heleną Wondraćkową, no i też kolejne pokolenia artystów Małgośką się inspirowały i po nią sięgały. Był na przykład remix od Wet Fingers, czyli taka wersja skrojona pod kluby i dyskoteki. To było ponad 15 lat temu. Były kolejne wykonania, nie zliczymy ich tak naprawdę nawet na palcach dwóch rąk, bo było ich mnóstwo. A nie tak dawno dostaliśmy nową wersję. Maryla Rodowicz oddała swoje wielkie hity młodym artystom, którzy zrobili je po swojemu i z Marylą na nowo nagrali. Na przykład Małgośkę po liftingu zaserwowała nam Małgośka Uściłowska, czyli Lanberry po prostu. Ale ja Wam puszczę teraz oryginalną wersję z 73 roku, tak żeby wszyscy mogli zaśpiewać, że to był maj, pachniała Saska Kępa. Mam nadzieję, że tam, gdzie teraz słuchacie radia, też ładnie wiosennie pachnie.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Trzy Umy od Kaśki Sochackiej. Gramy wam w Radiu SK2. Chociaż przy recyklomatach to raczej słychać taki trzask plastiku bardziej i sporo. Natrzaskał się pewien mieszkaniec Krakowa, który za puszki i butelki odebrał rekordowe 2341 zł właśnie z recyklomatu. Co prawda pan w ogóle zapowiedział, że ta cała kwota pójdzie na cele charytatywne, ale jednak w dobie szalejącej inflacji i takich dziwnych kryptowalut pan z Krakowa udowodnił, że portfel inwestycyjny najlepiej budować na plastiku i szkle.
1: SK2.
2: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
3: O nie, nie tym razem.
2: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
3: Mazurska majówka, SK2.
2: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba.
5: My też tam będziemy i zagramy dla was.
6: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
10: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
11: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
12: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz pomysłu na udany wieczór lub wyjątkowe spotkanie? Restauracja Piętro w Miliczu to miejsce, gdzie smak spotyka się z rozrywką. Soczyste burgery, pyszne koktajle i kręgle, które eliminują nudę. Zorganizujesz tu spotkanie ze znajomymi, rodzinny obiad lub imprezę okolicznościową. Restauracja Piętro, Milicz, ulica Kopernika 8.
15: I po reklamie.

0: Bardzo wiosenna piosenka w gruncie rzeczy, bo jak wiadomo, wiosna jest usłana różnymi decyzjami, które musimy podjąć każdego dnia. Czy wystarczy bluza, czy brać kurtkę, jakiś szalik, a może jednak parasol, czy zostawić, czy wziąć i tak dalej, o tych decyzjach. Vito Bambino i Zalia w Radiu SK 2. Zbliża się 11 i newsy, a po 11 opowiem Wam o cudzie inżynierii, który niebawem ma się pojawić w Polsce.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.
12: Dziś w Trzebnicy czeka nas przyjemny dzień. Termometry pokażą około 20 kresek, a słońce będzie się przebijać przez chmury. Wiatr z południowego zachodu będzie delikatny, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Powietrze w normie, dlatego oddychamy pełną piersią. Po południu temperatura wzrośnie do 21 stopni, co zapewni nam komfortowe warunki. Zachmurzenie może się nieco zwiększyć, ale deszczu nie przewidujemy. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
13: 11. Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Prokuratura rozpoczęła oględziny miejsca katastrofy samolotu gaśniczego na Lubelszczyźnie. To w ramach śledztwa, które właśnie ruszyło. Przypomnijmy, dromader rozbił się podczas akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Zginął pilot. Na miejscu dalej trwa akcja strażaków. Pożar w szczytowym momencie obejmował 250 hektarów lasu. Widok był przerażający, relacjonuje nam jeden z mieszkańców, pan Wiesław.
14: Ten dym to taki był, ognia nie było widać, nie, bo to drzewa. Takie był bardzo przerażający, bo trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać.
13: A jak sytuacja wygląda teraz, o to pytamy naszego reportera Mazurka, który jest na miejscu.
15: Jestem obecnie w Józefowie, przed chwilą byłem też w miejscowości Aleksandrów, gdzie to zadymienie jest nieco bardziej odczuwalne. Służby przypominają, żeby w miarę możliwości ograniczyć dzisiaj spacerowanie, w szczególności w tych miejscowościach w pobliżu pożaru, ale wiatr też roznosi to zadymienie po okolicy, więc nawet w nieco oddalonych miejscowościach, takich jak Aleksandrów, to zadymienie jest odczuwalne.
13: Dziękujemy, to był Artur Mazurek, a przypomnijmy, w akcji gaśniczej udział bierze też policyjny śmigłowiec Black Hawk. Pożar nie jest zagrożeniem dla domostw. Sądowy finał tragedii, która wstrząsnęła Polską. Dziś zapadnie wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Przed miejscowym sądem okręgowym jest nasz reporter Rafał Rożycki.
16: Po wielomiesięcznym procesie toczącym się z byłą
1: połączoną jawnością sędziowie ogłoszą kary dla oprawców chłopca. Głównym oskarżonym jest ojczym dziecka Dawid B., któremu prokuratura zarzuca zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Według aktu oskarżenia mężczyzna miał między innymi polewać dziecko wrzątkiem i kłaść na rozgrzanym piecu. Na ławie oskarżonych zasiada także matka Kamilka Magdalena B., która miała nie reagować na przemoc. Obojgu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
13: A rozprawa rozpocznie się już za pół godziny. Łatwo, szybko i sprawnie. Tak tegoroczną maturę z angielskiego oceniają uczniowie z trzeciego LO w Zielonej Górze.
16: Pierwszy wychodzę, nie to, że bije rekordy, ale tak po prostu jakieś słuchanie, to sobie staram inne zdania też robić, nie?
17: W mailu trzeba było napisać jakieś miejsce, gdzie się było jako dziecko i się teraz do niego wróciło i czemu się do niego wróciło.
13: Tegoroczne matury potrwają do 30 maja, a wyniki 8 lipca.
3: SK2 News, Trzebnica.
18: Sebastian Stelmach, burmistrz Trzebnicy, Marek Długozima nie wróci do urzędu. Sąd rejonowy w Opolu nie uwzględnił zażalenia na zastosowane wobec niego zawieszenie w obowiązkach.
19: Dziś sąd rejonowy w Opolu nie uwzględnił środka odwoławczego i zaskarżone postanowienie utrzymał w mocy.
18: Informuje Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu. Przypomnijmy, że władze w gminie Trzebnica pełni obecnie zastępca burmistrza Krystyna Haładaj. Nauka w Mielickiej Dwójce będzie przyjemniejsza, to za sprawą klimatyzacji, która w tej chwili montowana jest w bibliotece, czytelni, w salach plastycznych i muzycznych.
0: W tym mailu o miejscach z dzieciństwa, co to był do napisania na maturze z angielskiego, wystarczyłoby zacytować i też przetłumaczyć. Lubię wracać tam, gdzie byłem od pana Wodeckiego. Na pewno ktoś z komisji by docenił, bo my każdego dnia doceniamy polską muzykę w Radiu SK2. Zespół Mysłowic na początek tej godziny. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 11.
20: 10

0: Bardzo chętnie gramy wam takie klasyki. Meluzyna od Małgorzaty Ostrowskiej w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. A co nas czeka już niedługo, już niebawem? No niezłe bajery, słuchajcie. Autonomiczne taksówki jeszcze w tym roku mają pojawić się na polskich ulicach. No byłby to naprawdę duży skok technologiczny. No właśnie, może by zastąpiły takie zwykłe taksówki, choć to byłoby jeszcze większe wyzwanie dla inżynierów zaprogramować taką autonomiczną taksówkę, tak żeby co 500 metrów ciężko wzdychała i mruczała z niezadowoleniem, że to a Corsa znowu mu się wypchała.
1: SK2.
2: A wieczorami zmarnowany błądzę, chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam, szukam i ciągle.

0: Mroczne, skąpane w przestępczości Gotham od Metznera w Radiu SK2. Na szczęście nie do Gotham, a nad piękne Jezioro Mikołajskie wysyłamy Was w ramach tegorocznej mazurskiej majówki z Radiem SK2. Póki co skład bardzo mocno kobiecy. Przedwczoraj zaproszenie odebrała Basia, wczoraj Angelika. Może dzisiaj jakiś pan będzie chciał dołączyć wraz z osobą towarzyszącą. My stawiamy luksusowy hotel nad brzegiem jeziora, pełne wyżywienie, dojazd. No, będzie też grill i ognisko i w ogóle też występ duetu Kuba i Kuba, na pewno kojarzycie ich z naszej anteny. Zgłoszenia niezmiennie zbieramy na sk2.pl. Chodzi oczywiście o mazurską majówkę w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
3: Uff, jakieś 5 minut.
2: Żartujesz.
3: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
4: Szukasz pomysłu na udany wieczór lub wyjątkowe spotkanie? Restauracja Piętro w Miliczu to miejsce, gdzie smak spotyka się z rozrywką. Soczyste burgery, pyszne koktajle i kręgle, które eliminują nudę. Zorganizujesz tu spotkanie ze znajomymi, rodzinny obiad lub imprezę okolicznościową. Restauracja Piętro. Milicz, ulica Kopernika 8.
5: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: I po reklamie.

0: Jak słuchałam tej piosenki od Pauli, przypomniała mi się moja matura, bo zdawałam ją w tym samym roku, w którym premierę miało od dziś, które gramy wam w Radiu SK2, oczywiście rok 2008. Ja mam nadzieję, że i wy zdążyliście powspominać. Tu Radio SK2, gramy wam najlepsze polskie hity punktualnie w samo południe newsy.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
11: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
12: W Strzelnicy dziś po południu słońce będzie próbowało przebić się przez ciemne chmury, a temperatura osiągnie przyjemne 19 kresek. Powietrze w normie, ciśnienie stabilne, więc nie wpłynie na wasze samopoczucie. Wieczorem możliwe opady deszczu, a temperatura spadnie do 18 stopni. Jutro czeka nas mokry dzień z przelotnymi opadami, a termometry pokażą maksymalnie 8 kresek. W piątek też mokro, z drobnymi opadami i temperaturą do 13 stopni. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
13: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Szokujące ustalenia śledczych z Wielkopolski. 15-latek miał zabić 13-latkę z okolic Nowego Tomyśla i upozorować jej samobójstwo. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
14: Funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
13: Przyznaje Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Podejrzanym zajął się sąd rodzinny. Trafił do schroniska dla nieletnich. Służby ze względu na wiek ofiary i zatrzymanego oraz charakter sprawy nie podają szczegółów. Przypomnijmy, w ubiegłym roku zaginięcie 13-latki zgłosiła rodzina. Następnego dnia w lesie odnaleziono jej ciało. Początkowe ustalenia wskazywały, że targnęła się na swoje życie. Już za moment premier Donald Tusk weźmie udział w sztabie kryzysowym z szefami służby w związku z pożarem lasów w powiecie biłgorajskim. Akcja gaśnicza na terenie Puszczy Solskiej trwa od wtorkowego popołudnia. Pożar w krótkim czasie objął 150 hektarów lasów. Lada moment mają ruszyć też policyjne oględziny miejsca katastrofy Dromadera. Wieczorem runął na ziemię w czasie akcji gaśniczej, mówi Andrzej Fijołek, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie.
15: Niebawem rozpoczną się formalnie oględziny tego miejsca. Jest 5 sektorów wyznaczonych, 5 prokuratorów w każdym sektorze, oczywiście z policjantami.
13: Oględziny mogą potrwać kilka godzin. Policjanci apelują do mieszkańców o niewchodzenie do lasu. Na ruch czekają szczególnie spłacające kredyty. Dobiega końca posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Poznamy po niej decyzję w sprawie stóp procentowych. W tym roku Rada obniżyła je raz o 25 punktów. Stopa referencyjna jest teraz na poziomie 3,75%.
16: SK2 News, Trzebnica.
17: Sebastian Stelmach, 6,5 tony żywności trafi do potrzebujących rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej otrzymał dary z Banku Żywności. Dzięki otrzymanej dostawie do ponad 100 potrzebujących rodzin z terenu gminy Wisznia Mała trafi ponad 250 paczek z żywnością. To m.in. miód, pasaty, groszek, mleko oraz sery. Posterunek policji w Krośnicach oddany do użytku. Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby dla krośnickich mundurowych. Kierownikiem posterunku została Joanna Wacławek.
0: Oficjalnie wpadliśmy do drugiej połowy tygodnia. Już 2 minuty po godzinie 12 na zegarach, a i myślę, że za maturzystami już najcięższe egzaminy. Teraz już wszystkim będzie z górki. Prosto do weekendu. Lady Punk, Roxy, Faust, ich usłyszycie w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Hit kalendarzowy, środa, czwartek od zespołu wideo, gramy wam w Radiu SK2, ale uwaga, trzeba być czujnym, bo Kamil Nosel to wkręca przez cały tydzień.
1: Nosel wkręca.
2: Tak, słucham.
3: Dzień dobry, czy ja do pana Marka się dotelefonowałem?
2: Tak.
3: Kierowca, piętaszek przemysłał po tej stronie. Ja mam pana na liście autokarowej na pielgrzymkę do Medjugorji. To jest pan?
2: Tak.
3: Dobra, proszę pana, ja teraz muszę z panem ustalić, bo albo to będą Czechy, albo to będzie Austria. Będziemy chcieli skorzystać z depozytu na koszt kanistrów. Pan mi powie, gdzie pan chcesz, żeby później nie było problemu.
2: No raz ja rozumiem, tylko jeśli to jest 50 osób w autokarze i paliwo jest drogie, to jakby wyszło 20 zł więcej, to by pewnie to wyszło.
3: No właśnie nie, właśnie nie wyjdzie 20 zł więcej, proszę pani. No minimum po 150 zł tam i 150 z powrotem może wyjść. A jak my skorzystamy z depozytu i na korzyść, proszę pana, walizek, damy kanistry z paliwem, no to wtedy nie dopłacacie nic.
2: Dobra, ja trochę jestem też zdziwiony sytuacją, bo jeśli tych kanistrów będzie tam, nie wiem, 10,
3: no.
2: To nie wiem, czy zgodne z przepisami, czy to bezpieczne jest do końca. No.
3: Proszę pana, ja mogę wziąć do 12 kanistrów, jeżeli są te 5-litrowe. I teraz, jeżeli ja będę miał i kanistry, i walizki, ja nie pomieszczę ani jednego, ani drugiego.
2: No tak, ale pan nie mówi mi, że nagle tak paliwo zwariowało, że pan musiał depozyt jakiś załatwiać, bo my jeździliśmy co roku, no kurczę, ludzie. No.
3: Pan mnie dalej nie rozumie, proszę pana. Po to biorę kanistry, żeby mieć zabezpieczenie i nie kupować gdzie indziej drogiego paliwa.
2: Jak to ma wyglądać? Zostawiamy w depozycie i co później z tymi walizkami?
3: I te walizki czekają w depozycie, jak wracacie, zabieracie, a ja mam, proszę pana, kanistry z paliwem.
2: To po co walizkę brać?
3: Jak to po co?
2: No, jak biorę z ciuchami walizkę i zostawię ją w depozycie i nie mam walizki.
3: To proszę pana, możemy się domówić, że walizkę pan będzie miał do Słowenii. W Słowenii pan da do depozytu.
2: Dlatego nie rozumiem pana, jak mam walizkę brać do Słowenii i ją zostawiać w Słowenii na 6 dni czy na 8 i później ją zabierać. To po co mam
3: pan? Proszę pana, to może pan u Faustyny to zostawi.
4: Zostałeś na to wkręcony, spokojnie.
2: No to udało wam się, no nie. Nosel wkręca.

0: Pamiętam, jak serce biło, gdy otwierało się paczkę chipsów i szukało tam Tazosa z Gwiezdnych Wojen właśnie, albo z Pokemonami. I o tym wspomnieniu Dawid Podsiadło śpiewa w Tazosach, tutaj Radio SK2. No właśnie, a teraz, jak się okazuje, chipsy to wcale nie jest taka dobra opcja, bo jak mówią najnowsze badania, nawet ich mała porcja dziennie może zwiększyć ryzyko demencji w przyszłości. Wiadomo, lepiej być zdrowym, ale gorzej, jak ktoś zapomniał, czy wczoraj wsunął paczkę, czy nie.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
8: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 2 plus 1 gratis oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: piosenka idealna do śpiewania przy ognisku, nad jeziorem, być może podczas mazurskiej majówki, na którą Was wysyłamy w tym tygodniu. Może Kuba i Kuba zaśpiewają a cappella. To zespół Ira i Nadzieja, a po godzinie 13 na ten luksusowy mazurski wypad wysyłamy kolejnego słuchacza albo kolejną słuchaczkę. Warto zostać z Radiem SK2, a właśnie zgłoszenia cały czas na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Do Leroy, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
6: Uf, jakieś 5 minut.
5: Żartujesz?
6: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej!
16: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: I po reklamie.
18: Przed nami popołudnie w Trzebnicy, które zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą około 20 kresek, a słońce będzie się przeplatać z chmurami. Możliwe są przelotne opady, więc warto mieć parasol pod ręką. Wiatr umiarkowany, ale nie powinien przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Wieczorem temperatura nieco spadnie, osiągając maksymalnie 18 stopni, co stworzy całkiem komfortowe warunki. Jakość powietrza w normie, dlatego można odetchnąć pełną piersią. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
19: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Jest wyrok dla ojczyma i matki 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu. Na linii nasz reporter Rafał Różycki, który jest w częstochowskim sądzie okręgowym. Jakie wyroki usłyszeli oskarżeni?
20: Ojczym chłopca, Dawid B., którego prokuratura oskarżyła o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, został skazany na 25 lat więzienia. Magdalena B., matka dziecka, spędzi w więzieniu 16 lat za pomoc orzecznictwo i nieudzielenie pomocy synowi. Uzasadnienie wyroku odbyło się bez udziału mediów, podobnie jak cały proces, który toczył się z wyłączeniem jawności.
19: Wyrok nie jest prawomocny. Przypomnijmy, jak ustalili śledczy, ojczym polewał chłopca wrzątkiem, uderzał i rzucił na rozżarzony piec węglowy. Kamilek zmarł po miesiącu walki o życie w szpitalu. Największym zagrożeniem jest teraz silny wiatr, meldują służby podczas sztabu kryzysowego z premierem. To odprawa w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Obecnie w akcji jest ponad 370 strażaków i 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. A z powodu nowego zarzewia pożaru na miejscu w Józefowie trzeba było przenieść sztab strażaków, donosi nasz reporter Artur Mazurek.
1: Cały czas jestem na miejscu w Józefowie, w pobliżu zalewu, z którego śmigłowce nabierają wodę. Robi się tu coraz bardziej siwo i szaro, coraz więcej dymu zawiewa tutaj do Józefowa. Z nieoficjalnych informacji dowiedziałem się, że ogień zbliżył się już nawet na kilometr od tej miejscowości. Z nieba zaczyna też lecieć już popiół.
19: Przypomnę, od wczoraj strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim w nadleśnictwie Józefów, który objął około 300 hektarów lasu. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, zginął pilot tej maszyny. W czwartek na stacjach taniej. Znamy już maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 46 groszy, benzyny 98 6 zł i 95 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 26 groszy.
7: SK2 News, Trzebnica.
21: Sebastian Stelmach rusza projektowanie ścieżki rowerowej od Złotówka do Czeszowa. Gmina Zawonia ogłosiła przetarg na projekt drugiej części ścieżki rowerowej, która docelowo połączyć ma Zawonię z Czeszowem. Projekt ma powstać do końca przyszłego roku. A teraz rowerowe powitanie wiosny na stawach milickich. Rybacy wspólnie z Nadleśnictwem Żmigród zapraszają nas na rajd rowerowy przez stawy i lasy Doliny Baryczy. To już 16 maja. W rajdzie weźmie udział ponad 200 uczestników. Zapisy trwają.
22: Prawie 3 minuty po 13, tak? Za chwilę zadzwonię i za chwilę powitamy kolejną osobę w ekipie, naszej ekipie, która na mazurską majówkę do Mikołajek wybierze się już w przyszłym tygodniu z nami, z duetem Kuba i Kuba, więc zapraszam, zgłaszajcie się na sk2.pl, a jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, tę dziesiątkę rozpoczyna Sylwia Grzeszczak hitem Tamta dziewczyna. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: sumie to właśnie tak jak zespół Lemon mogą śpiewać wszyscy ci nam, ST2, którzy mają chrapkę na to, żeby na mazurskiej majówce razem z nami w Mikołajkach być. I tak będę z tobą. Lemon to jest 10 hitów jeden po drugim w Radiu SK2.
1: Sponsorem konkursu jest producent wyrobu medycznego Ranigast SOS.
0: A jeżeli chodzi o ekipę naszą mazursko-majówkową, to jest duet Kuba i Kuba. To jest nasza ekipa, ekipa SK2, ale też słuchaczka Basia, która zabiera męża, słuchaczka Angelika, która zabiera męża, męża Irka. I jest jeszcze Jakub, słuchacz, który po drugiej stronie telefonu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam was serdecznie.
0: Kuba, ty masz jakiegoś wyjątkowego pecha, jeżeli chodzi o majówki, tak napisałeś w swoim zgłoszeniu. Opowiadaj, ten pech tak od 2023 się ciągnie za twoimi majówkami.
2: Tak, dokładnie.
0: Co tam się...
2: Niestety, jak nie choroba dziecka, to musiałem zostawać w pracy, bo pilne zlecenia się pojawiały, a jak, no nie będę ukrywał, jak się ma trochę wolnego czasu, to wszyscy Polacy wtedy wiedzą, co robimy, czyli robimy jakiś remoncik.
0: A czyim pomysłem, tak jakoś... czyim pomysłem był ten remoncik, który ci majówkę 2024 przeorganizował? No tak szczerze.
2: Jedynej ukochanej w moim serduszku osoby.
0: Tak czułem. Kuba, słuchaj, ale jest teraz już 2026, pora tę pasce przerwać, pora odczarować majówkę i tak, żeby fajnie była najlepsza majówka przed nami, to będzie mazurska majówka. Co byś powiedział na to, żeby z nami być właśnie w Mikołajkach, w hotelu Amax?
2: Z olbrzymią chęcią z wami się wybiorę.
0: To słuchaj, to w takim razie zabieramy ciebie. Koniecznie będziesz tam z nami. Będzie pyszna lokalna kuchnia. Będą oczywiście lasy, jeziora, jak to na Mazurach. Będzie spa, będzie też ekskluzywny mini koncert. No i właśnie, koncert duetu Kuba i Kuba, ale ty też masz na imię Kuba, więc jak dołączysz, to już nam się tercet zrobi.
2: Dokładnie, będę uczestniczył w tym koncercie.
0: Na pewno jeszcze będą warsztaty grillowe i inne niespodzianki. To teraz dobrze, to teraz powiedz, jak już tak zrzuciłeś winę za ten remont w majówkę 2024 na ukochaną, to kogo ze sobą na mazurską majówkę zabierasz?
2: No oczywiście swoją ukochaną. Teraz no, nie wykręci się żadnym remontem.
0: Ale powiem ci, jesteś dżentelmenem, jednak wyszedłeś z tego z twarzą. Kuba, już za tydzień, już w przyszłym tygodniu mazurska majówka w Mikołajkach. To jest wydarzenie, w którym ze swoją ukochaną uczestniczycie. Więc ja się bardzo, bardzo cieszę i do zobaczenia.
2: Super, dzięki, do zobaczenia.
0: Dzięki piękne. Moi drodzy, no właśnie, jeszcze kompletujemy ekipę, to jeszcze nie koniec. Jeszcze was brakuje, dokładnie. Dlaczego to właśnie wy powinniście z nami zasiąść przy mazurskim ognisku? Napiszcie nam na sk2.pl, tak się zgłaszacie. Zgłoszenia są za darmo po 13 i jutro znowu do kogoś zadzwonię i znowu ktoś dołącz.
1: Sponsorem konkursu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: Tak jak Budka Suflera śpiewa na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2, do tanga trzeba dwojga, a my na mazurską majówkę potrzebujemy was, bo to musi być dobra, fajna ekipa. Zgłoszenie na sk2.pl. Przed chwilą do tej ekipy dołączył Jakub, który zawiera swoją ukochaną. 23 minuty, będzie godzina 14, już za chwileczkę miał być ślub i Monika Brodka.
1: Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
1: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina?
4: Agawa.
3: Kolor?
4: Też agawa? Nie.
3: Abażur?
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
2: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
1: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
2: Reklama.
1: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem!
6: Przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
1: Spróbować czekolady.
6: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Wrocław na dobrej drodze. To pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku. 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach. Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
8: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41...
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
1: 8, 11... A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.

0: To Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, Młodość. Tak nam panowie zaśpiewali w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, a kolejny Kuba dołączył do naszej ekipy na mazurską majówkę. Mówię kolejny, no bo będzie też duet Kuba i Kuba. Tymczasem też nasz słuchacz Kuba pojawi się na tej majówce. Oczywiście nie sam. Słuchajcie, my cały czas kompletujemy ekipę, cały czas jeszcze macie ochotę, to nawet to nie wątpię, ale szansę, żeby do nas dołączyć, więc zgłaszajcie się na sk2.pl zupełnie za darmo. Dajcie znać, dlaczego powinniście z nami zasiąść przy mazurskim ognisku. Zgłoszenia są za darmo, a ja w tej sprawie będę ponownie dzwonił jutro po godzinie 13. Tymczasem my teraz zbliżamy się do 14.
1: Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
11: W Trzebnicy po południu czeka nas przyjemne ciepło, bo termometry pokażą 22 stopnie. Jednak nie zapomnijcie o parasolu, bo możliwe są drobne, przelotne opady. Ciśnienie pozostanie stabilne, a wiatr umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać. W nocy jednak wiatr się nasili, co może utrudniać jazdę. Temperatura spadnie do 19 kresek. Jutro znowu możliwe przelotne opady, a temperatura maksymalna wyniesie 8 stopni. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
10: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
12: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Strasburg nakazał dopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego do pracy. To przełomowe orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Decyzja, jak przekazała ta instytucja, jest natychmiastowa i wiążąca dla wszystkich organów państwa. W jej uzasadnienie wczytał się nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Co to oznacza w praktyce?
13: Czworo sędziów, których nie uznaje prezes TK Bogdan Święczkowski, powinno natychmiast otrzymać sprawy do rozpatrywania. Te powinni też móc normalnie przychodzić do pracy w gmachu przy Alei Szucha w Warszawie, bo według orzeczenia szef Trybunału powinien stworzyć im warunki umożliwiające wykonywanie przez nich obowiązków. Przypomnę, sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm, którzy mimo powołania nie zostali dopuszczeni do orzekania. Wątpliwości w oparciu o analizę prawną w sprawie ich zaprzysiężenia miała też Kancelaria Prezydenta.
12: Mateusz Chłystun, dziękujemy. W akcji ponad 370 strażaków i 50 terytorialsów. Służby walczą z ogromnym pożarem lasu pod Biłgorajem w Nadleśnictwie Józefów, który objął już około 300 hektarów. Największym zagrożeniem jest silny i wzmagający się z każdą godziną wiatr. Domy, jak słyszymy, są bezpieczne, ale mieszkańcy nie ukrywają obaw.
14: Jest po prostu tragedia. Nas wszystkich spotkała.
15: No załamuje ręce, płakać się chce.
16: Pali się tam dalej, samoloty latają.
15: Wczoraj zginął ten odważny człowiek. Dzisiaj walczą też same zastępy tych strażaków, gdzie jesteśmy im bardzo wdzięczni. Ja jestem przerażona.
12: Na miejscu są już cztery śmigłowce lasów państwowych. państwowych i 4 samoloty Dromader. Niedługo do działań przystąpi kolejny Black Hawk. Gwiazda FC Porto już po kolejnych zmaganiach maturalnych. Oskar Pietuszewski w białostockim liceum zdawał dziś egzamin z języka obcego.
17: Już tak naprawdę takie ostatnie nie ciężkie rzeczy, ale jeszcze trzeba tą śrubkę dokręcić.
12: Na zawodnika tuż po egzaminie czekali fani. Dodajmy, Oskar Pietuszewski leci dziś do Porto na mecz ligowy, a następnie wraca do Białegostoku na maturę ustne.
1: SK2 News, Trzebnica.
18: Sebastian Stelmach, 6,5 tony żywności trafi do potrzebujących rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej otrzymał dary z Banku Żywności. Dzięki otrzymanej dostawie do ponad 100 potrzebujących rodzin z terenu gminy Wisznia Mała trafi ponad 250 paczek z żywnością. To m.in. miód, pasaty, groszek, mleko oraz sery. Rusza tydzień bibliotek na Dolnym Śląsku. Do akcji dołączyła m.in. Miejska i Gminna Biblioteka w Trzebnicy, zapraszając nas na wystawę porcelan nowych lalek oraz na spotkanie autorskie z Olgą Ptak i Ewą Cielesz.
0: 3 minuty po godzinie 14. Skąd to się wzięło? Za chwilę powiem wam, skąd się wzięły bajki w telewizji. Tak chętnie oglądane również przez dorosłych. Ale też zagram najlepsze polskie hity, bo od tego tutaj jesteśmy w Radiu SK2. Będzie Happy Set, będzie Wiktoria Kida z Oskarem Cymcem, a na otwarcie Mysłowic. Dla ciebie, Rafał Adamczak. Dzień dobry.
19: Bez reklam. Jeden po drugim.
1: Teraz gram.

0: Obudź we mnie Venus to 16 w dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Niektórzy takiego obudzenia teraz by sami potrzebowali, bo jakoś tak po południu czasami oczko poleci, jakoś tak ciężej się robi. To normalne. Kawka zrobi swoje albo odpowiednio głośno ustawiona SK2 21 po drugiej.
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd się wzięły filmy animowane, bajki rysunkowe w telewizji i ogólnie ten cały bajkowy świat? Otóż najpierw była animacja. Na początku XX wieku twórcy zaczęli ożywiać rysunki, tworząc krótkie filmy poklatkowe. Jednym z pionierów był oczywiście Walt Disney. W latach 20-30 rozwinął technikę animacji i stworzył takie postacie jak chociażby myszka Miki. W kinach wyświetlano krótkie kreskówki przed głównym filmem. To był ich taki pierwszy dom. Potem pojawiła się telewizja. W latach 50 telewizja zaczęła trafiać się do domów. Stacje potrzebowały wtedy tanich i atrakcyjnych treści. Animacje idealnie się do tego nadawały. Można je było wielokrotnie emitować i łatwo dubbingować. Jednym z przełomów był serial z Flintstonami z 1960 roku. Pierwsza kreskówka emitowana w prime time dla całych rodzin, nie tylko dla dzieciaków. W tym samym czasie studio Hanna-Barbera zaczęło produkować masowo seriale animowane specjalnie dla telewizji, na przykład Scooby-Doo, wykorzystując uproszczoną, tańszą animację. To sprawiło, że kreskówki stały się stałym elementem ramówek telewizyjnych. W Polsce bajki rysunkowe pojawiły się wraz z rozwojem telewizji, lata 60. i 70. Między innymi dzięki studiom takim jak Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, które stworzyło kultowe serie jak Bolek i Lolek czy Reksio. Przez długi czas kreskówki w telewizji emitowano w głównie weekendowe poranki, stąd w wielu krajach, także w Polsce, powstał zwyczaj sobotnich bajek albo no właśnie wieczorynek, dobranocek. Dobranocka z TVP przez lata była świętością emitowana codziennie o godzinie 19. A dodam jeszcze, że, bo nie wiem, czy wiecie, Bolek i Lolek na przykład był eksportowany do ponad 80 krajów. Taka nasza duma. Reksio do dziś z kolei uchodzi za jedną z najbardziej uniwersalnych polskich animacji.
1: Skąd to się wzięło?

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: O nie, nie, z tym duetem, duetem Kuba i Kuba, Lato na mnie wystygnie, mazurska majówka, na którą was zabieramy, do Mikołajek też nie, bo oni też tam z nami będą, a Kuba i Kuba to nieźli dowcipni się tak naprawdę. Ostatnio, kiedy wieszali swoje zdjęcie na naszej tutaj eskowo-dwójkowej ściance pamiątkowej w studiu, podpisali jako Wiktoria Kida. Jaką osobowość przyjmą na mazurskiej majówce i co tam się wydarzy? No to się okaże, oczywiście przekonają się ci, którzy z nami będą. Dzisiaj do tego grona dołączył, o, proszę bardzo, kolejny Kuba, wcześniej Basia, która zabiera męża, i Angelika też jedzie z mężem. Jutro po godzinie 13 oddajemy kolejny wyjazd, kolejne miejsce w naszej majówkowej, mazurskiej ekipie. Można dołączać, dlaczego to właśnie wy powinniście być z nami i zasiąść przy mazurskim ognisku. Dopiszcie na sk2.pl, tam się zgłaszacie za darmo. Jutro po 13 w tej sprawie na pewno znowu do kogoś zadzwonię i poznamy kolejnego szczęściarza. 18 minut tymczasem do godziny 15. Mam nadzieję, że już jesteście tak powoli, powoli po robocie, a nawet jeżeli jeszcze wy, no to wiadomo, jak ta praca teraz wygląda, nie ma co się oszukiwać. Luna, a może już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
1: kto powie ci całą prawdę.
6: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
7: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
6: Jarząbek, prawdę ci powie.
1: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
6: Reklama.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
11: Ach, jakieś 5 minut.
10: Żartujesz.
11: Poważnie, w salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki, wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł, a Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. motorpolwrocław.pl.
12: Szukasz pomysłu na udany wieczór lub wyjątkowe spotkanie? Restauracja Piętro w Miliczu to miejsce, gdzie smak spotyka się z rozrywką. Soczyste burgery, pyszne koktajle i kręgle, które eliminują nudę. Zorganizujesz tu spotkanie ze znajomymi, rodzinny obiad lub imprezę okolicznościową. Restauracja Piętro, Milicz, ulica Kopernika 8.

0: Gram 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama!

0: To wszystko sprawił grzech. Tak zaśpiewał Krzysztof Krawczyk w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Za chwilę będzie godzina 15 i punktualnie o 15 sprawdzimy, co się dzieje w kraju, co się dzieje na świecie, co się dzieje na naszym podwórku, czyli będą najświeższe newsy w Radiu SK2.
1: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
10: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
11: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
16: Strzebnicy dzisiaj po południu możliwe przelotne opady, ale będzie ciepło, bo termometry pokażą 22 stopnie. Wiatr południowo-zachodni lekki, więc nie powinien przeszkadzać. Ciśnienie stabilne, dlatego nie wpłynie na samopoczucie. Wieczorem i w nocy spodziewajcie się silniejszego wiatru, który może utrudniać jazdę. Jutro znowu mogą pojawić się przelotne opady, a temperatura maksymalna spadnie do 8 kresek. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Trzebnica wiadomości.
17: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
18: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Wyrok w sprawie ojczyma i matki Kamilka zostanie zaskarżony, zapowiedziała rzeczniczka praw dziecka. Kara nie jest adekwatna do winy, podkreśliła po wyjściu z sali rozpraw siostra skatowanego ośmiolatka. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma chłopca, na 25 lat więzienia. Matka Kamilka ma spędzić za kratami 16 lat.
19: Oboje trafią do więzienia za znęcanie się nad Kamilkiem.
20: Jedno i drugie mają takie zarzuty. Są dwa różne zarzuty? Ale najpoważniejszym czynem to jest to spowodowanie małoletniego Kamila ciężkiego uszczerbku na zdrowie, którego następstwem była śmierć małoletniego pokrzywdzonego. Wyrok nie jest prawomocny.
18: Zaznaczał Dominik Bogacz z Sądu Okręgowego w Częstochowie, z którym rozmawiał Rafał Różycki. Przypomnijmy, ta sprawa wstrząsnęła Polską. Jak ustalili śledczy, ojczym polewał chłopca wrzątkiem, uderzał i rzucił na rozżarzony piec. Kamilek zmarł po miesiącu walki o życie w szpitalu. Silny wiatr utrudnia akcję gaśniczą. Na miejsce ściągani są kolejni strażacy i jednostki lotnicze. To najnowsze informacje w sprawie pożaru pod Biłgorajem, który, jak wynika z najnowszych meldunków, objął już około 300 hektarów lasu.
21: Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Ustawiana jest kolejna linia obrony przez Straż Pożarną.
18: Mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Akcję gaśniczą utrudnia też sucha ściółka leśna. 30 niepełnosprawnych uczniów zespołu szkół specjalnych z Sosnowca zdobyło szczyty Beskidu Śląskiego. Mogli wejść na górę z pomocą wolontariuszy z Fundacji Szarpowie Nadziei.
22: Ruszamy. Jak ci idzie?
23: Dobrze.
22: Dasz radę?
23: Chyba tak.
24: Kasia Hutyra. Dwie osoby były z niepełnosprawnością ruchową i potrzebowały takich specjalistycznych wózków. Dwie osoby korzystały z takich nosideł.
18: W wyprawie pomagali też przewodnicy ze Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach.
25: SK2 News. Trzebnica.
26: Sebastian Stelmach. Ponad 1,5 miliona na wsparcie kół gospodyń, strażaków i stowarzyszeń. To środki, które władze Dolnego Śląska przekazały na wsparcie przedsięwzięć promujących odnowę wsi. Dotacje w kwotach do 12 tysięcy złotych otrzymały m.in. Klub Kometa Kryniczno, OSP w Potaszni czy Stowarzyszenie Prusiczanin. Bryska Dżem oraz Agnieszka Chylińska. To niektóre z gwiazd tegorocznych Dni Obornik Śląskich organizowanych w ramach SK Music Tour. Wydarzenie to odbędzie się 30 i 31 maja na targowisku miejskim w Obornikach Śląskich.
0: Jak ktoś jeszcze nie zdążył, albo przespał, albo nie wiem, coś innego się wydarzyło, nacieszyć się wiosną, zachwycić się wiosną, no to będzie mógł to zrobić w tej godzinie razem z Markiem Grechutą. Będzie też Roxy, a na otwarcie Sydney, Polak i PZ otwieram wino. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity, 3 po 3, jak się ładnie ułożyło. Rafał Adamczak, dzień dobry.

dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

To jest Pletka i dwa dni. To jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity. Środowe południe, 15 po trzeciej. Też lubicie wrzucać się do tych butelkomatów, butelki i patrzeć, jak wam tam kasa rośnie, jak przybywa. No to nieźle musiał nawrzucać się mieszkaniec Krakowa, który pobił rekord i stał się nowym rekordzistą. Oddał do butelkomatu 5683 butelki i puszki, za które otrzymał 2430 zł. Ale teraz uwaga, to jest jeszcze inna sprawa związana z tym wydarzeniem. Butelki i puszki wrzucał do automatu przez 4 godziny. Oj, to już wiem, co czuli ci, którzy stali w kolejce za nim. Ale najważniejsze na końcu mamy. Pieniądze zamierza przekazać na fundację. No bardzo ładnie, brawo, szlachetny cel, pięknie. 4 godziny wrzucał do butelkomatu te wszystkie butelki i puszki. Nieźle, co? To teraz wy pokażcie, na co was stać, ile wam z tego wyjdzie i czy wy pobijecie ten rekord? A na końcu najważniejsze, co z nim zrobicie? To już film w SC2. 16 po trzeciej.

0: Tak a propos zagrajmy, pamiętać jakieś gry z dzieciństwa, które się grało, kiedy już byliśmy po szkole i wychodziliśmy na podwórko? No właśnie. No może właśnie zagrajmy, idąc za propozycją Wiktora Waligury. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Zaraz będzie wideo, będzie Sanach z Kwiatem Jabłoni, będzie Wanda i Banda. A na zegarkach jest 15.30, właściwie już minęła, więc czas najwyższy na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Jest komunikat Narodowego Banku Polskiego. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Do tematu będziemy wracać. Alert RCB dla trzech województw. SMS-y trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny, Podkarpacia i Małopolski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów i apeluje o ostrożność i nieużywanie ognia. Przypomnijmy, strażacy cały czas walczą z gigantycznym pożarem w powiecie biłgorajskim, który wybuchł wczoraj. Ogień objął tam blisko 300 hektarów lasu. Będą mogli malować legalnie i to w samym centrum miasta. Graficiarze z Nowego Sącza dostali miejsce do swojej twórczości. To metalowy płot wzdłuż bulwaru Narwiku.
2: Ta brama na pewno byłaby pomalowana przez różnych przypadkowych, nazwijmy to, artystów, ale lepiej to zrobić według kontrolowanych pewnych zasad.
1: Mówił sądecki artysta magister Mors. Płot ogradza teren budowy parku handlowego.

0: Głośno teraz zagrało wasze radio albo w pracy, albo w domu, albo w samochodzie. Jak zawsze przy tym momencie, kiedy Wanda i Banda z Hi-Fi Superstar pojawia się w Radio SK2. No, to ja się bardzo cieszę. Właśnie tak miało być. Za 17 minut będzie godzina 16. Za chwilę Igo i Bruce u nas najlepsze polskie hity.
1: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
2: O nie, nie tym razem.
3: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
2: Mazurska majówka SK2.
3: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
5: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz pomysłu na udany wieczór lub wyjątkowe spotkanie? Restauracja Piętro w Miliczu to miejsce, gdzie smak spotyka się z rozrywką. Soczyste burgery, pyszne koktajle i kręgle, które eliminują nudę. Zorganizujesz tu spotkanie ze znajomymi, rodzinny obiad lub imprezę okolicznościową. Restauracja Piętro, Milicz, ulica Kopernika 8.
16: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i piosenka jego najnowsza, która miała premierę o dziko nocnej porze, to druga w nocy była, Sezon, tak nazywa się ten numer. No taki sezon, że Dawid Podsiadło też szykuje się na koncerty, obrotowy tour już za chwilę, koncerty i spotkania z wami, więc mam nadzieję, że kolejne fajne przeżycia od Dawida dostaniecie. Oczywiście mam nadzieję, to tylko taka gra słowna, bo mam przecież pewność, jak my wszyscy. Za chwilę będzie godzina 16, o 16 punktualnie najświeższe newsy, potem odpalamy kolejne najlepsze polskie hity i już przygotowałem Dawida Kwiatkowskiego, zespół Jemmy i Wiktorię Kidę. Będzie też Jarząbek ze swoją kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
3: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
4: Ach, jakieś 5 minut.
3: Żartujesz.
4: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
12: W Trzebnicy popołudnie zapowiada się z przewagą chmur, ale słońce czasem się przebije. Termometry pokażą 22 stopnie, a ciśnienie będzie stabilne, więc nie wpłynie na wasze samopoczucie. Wieczorem wiatr się nasili, co może utrudniać jazdę. W nocy temperatura spadnie, a jutro możliwe przelotne opady i maksymalnie 9 kresek. W piątek znów chmury z przebłyskami słońca, a temperatura wzrośnie do 12 stopni. Za chwilę wracamy do waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
11: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
13: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Stopy procentowe stoją w miejscu. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wskaźniki na tym samym poziomie. To oznacza, że główna stopa referencyjna NBP nadal wynosi 3,75%. Ekonomiści nie są zaskoczeni, wskazują na konflikt na Bliskim Wschodzie, wzrost cen ropy i ryzyko skoku inflacji. I przyznają, że obecnie bardziej prawdopodobne są podwyżki stóp procentowych.
14: To by oznaczało, że w przypadku kredytów opartych właśnie o stawkę WIBOR 6M rata mogłaby wzrosnąć o 208 zł, a w przypadku WIBOR 3M o 191 zł.
13: Mówi analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz, w marcu o 25 punktów bazowych. Kolejna linia obrony pozostaje w gotowości. Ponad 350 strażaków walczy z pożarem lasu pod Biłgorajem. Ogień od wczoraj objął około 300 hektarów terenu. Akcja gaśnicza jest prowadzona z ziemi i z powietrza. Utrudnia ją silny wiatr, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek.
15: Według naszych prognoz 17-18 godzina są to godziny, w których powinien ustać.
13: Strażacy zaznaczają, że na razie nie ma zagrożenia dla mieszkańców, ale ci nie kryją obaw.
16: Tu się boję o te budynki, bo tu mam te budynki drewniane wszystko.
17: Tak ciężko w ogóle się oddycha, tak duszno jest.
18: Cały czas słyszymy helikoptery nad głowami, straszne.
13: Przypomnijmy, wczoraj podczas akcji doszło do katastrofy gaśniczego dromadera. Zginął pilot. Sprawę wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Mazurski celebryta Bocian Krutek wraz z partnerką w tym roku oczekują sporej gromadki piskląt. W ich gnieździe pojawiło się aż 5 jaj.
19: Co dobrze wróży. Jeżeli udałoby się, że wszystkie jajka się wylęgną, byłby to nie lada sukces, ponieważ 5 raczki to jest naprawdę ogromna rzadkość.
13: Mówi Krzysztof Witbrot, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Pisklęta mogą wyląć się już w połowie maja.
1: K2 News. Trzebnica.
7: Sebastian Stelmach, burmistrz Trzebnicy, Marek Długozima, nie wróci do urzędu. Sąd rejonowy w Opolu nie uwzględnił zażalenia na zastosowane wobec niego zawieszenie w obowiązkach.
8: Dziś sąd rejonowy w Opolu nie uwzględnił środka odwoławczego i zaskarżone postanowienie utrzymał w mocy.
7: Informuje Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu. Przypomnijmy, że władze w gminie Trzebnica pełni obecnie zastępca burmistrza Krystyna Haładaj. Wkrótce ruszy rowerowa wiosna na Stawach Milickich. Rajd rowerowy przedstawi Lasy Doliny Baryczy. Odbędzie się 16 maja.
0: Jeżeli używacie smartfonu albo innych elektronicznych wynalazków, to ważną prawdę będzie miał dla was za chwilę Jarząbek. Ale zanim on, to ja wam zagram oczywiście najlepsze polskie hity. Będzie Wiktoria Kida, będzie Dżem, a na początek Dawid Kwiatkowski, Café de Paris. Rafał Adamczak, dzień dobry, to już 3 po czwartej.

0: po czym poznasz, że ktoś jest fanem bądź fanką Wiktorii Kidy, a potem, że teraz na przykład uśmiechnięty, bo Wester 2 naiwna ja było. No, nawet się zrymowało. Na kogo czekacie? No oczywiście, że na Jarząbkę i oczywiście, że prawda bardzo ważna teraz będzie.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Od 2027 roku szykuje się spora zmiana dla wszystkich, którzy korzystają ze smartfonów albo też innej elektroniki. Unia Europejska wprowadza przepisy, które mają ułatwić życie użytkownikom i trochę utrudnić producentom. Chodzi przede wszystkim o baterie. Nowe zasady są proste. Jeśli kupisz telefon, będziesz mógł samodzielnie wymienić w nim baterię. Bez wizyty w serwisie, bez specjalistycznych narzędzi i bez kombinowania. Sprzęt ma być zaprojektowany tak, żeby dało się zrobić to przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi, a producenci będą musieli dołączyć instrukcje, jak to zrobić. Jeśli firmy się nie dostosują, to ich produkty wylatują z europejskiego rynku. A przepisy obejmą nie tylko telefony, bo również i inne urządzenia. Od okularów technologicznych, po rowery elektryczne. Są wyjątki, na przykład sprzęt medyczny czy urządzenia do pracy pod wodą. Cel: mniej elektrośmieci i dłuższe życie sprzętu. Producenci będą musieli też zapewnić dostęp do części zamiennych przez kilka lat. Wygląda więc na to, że wkrótce, jak bateria będzie już nam powoli zdychała, to największym wyzwaniem będzie nie to jak, tylko czym ją wymienić, bo te małe śrubokręty to zawsze giną wtedy, gdy najbardziej są potrzebne.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: A ja to nawet znam takich, którzy śrubokręt potrafią zepsuć, więc to dopiero będzie problem. Loka, prawdziwe powietrze już teraz w Radiu SK2. Jarząbek wróci jutro po 16:00.

0: człowiek zajęty pracą albo tym, co do ogarnięcia po pracy, a to takie propozycje, więc moja miła tańcz. Tak śpiewały one. One, czyli Wiki, Gabor i Kaja, ramię w ramię. To jest SK2 u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Szymon Wydra i Carpe Diem. Jak ja jej to powiem, tak wam zagramy, a zbliża się już 16.30, czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alarmuje. Sytuacja zagrożenia pożarowego na Lubelszczyźnie i w sąsiednich regionach jest krytyczna. To z powodu długotrwałej suszy i wysokich temperatur. Dziś dodatkowo silny wiatr sprawia, że ogień może się rozprzestrzeniać błyskawicznie.
2: To zagrożenie będzie podlegało pewnej redukcji w ciągu kolejnych dni, niemniej jednak dalej ono będzie istotne.
1: Mówi Piotr Szuster z IMGW. Przypomnijmy, strażacy od wczoraj walczą z żywiołem na południu Lubelszczyznę. Łapówka w Pomorskiem i policja w akcji. W Pucku zatrzymano dwie osoby, w tym inspektora nadzoru budowlanego. Podejrzani mieli przyjąć 10 tysięcy złotych za pozytywną decyzję o użytkowaniu lokalu. Usłyszeli zarzuty m.in. o korupcję. Grozi im nawet 8 lat więzienia. Hubert Hurkacz bez awansu do drugiej rundy turnieju ATP. To na kortach ziemnych w Rzymie. Po ponad dwugodzinny mecz z polskim tenisistą wygrał Niemiec Janik Hanfmann. We'll be right back.

0: O tej porze już prawie po robocie, oczy mogą być mocno zmęczone, prawda? Taki błędny wzrok, patrzący w nicość. O was mówię? To są wasze oczy? Spokojnie, też mam takie. Ale potem to my odpoczniemy, a jak odpoczniemy, to wiadomo. Cilla w Warszawa za nami, to jest Karwagramy, najlepsze polskie hity. Za 18 minut będzie 17.
1: Reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty, nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz pomysłu na udany wieczór lub wyjątkowe spotkanie? Restauracja Piętro w Miliczu to miejsce, gdzie smak spotyka się z rozrywką. Soczyste burgery, pyszne koktajle i kręgle, które eliminują nudę. Zorganizujesz tu spotkanie ze znajomymi, rodzinny obiad lub imprezę okolicznościową. Restauracja Piętro, Milicz, ulica Kopernika 8.
12: I po reklamie.

0: Mrozu i Thompson, jak nie my, to kto? No właśnie to o nas było zdecydowanie, bo kolejny dzień w pracy, w szkole albo na uczelni, albo po prostu kolejny dzień matur, który po prostu przybliża nas do wolnego. W najprostszym układzie do kolejnego weekendu mamy już za sobą i znowu daliśmy radę, bo to jest środa i za chwilę godzina 17. Po 17 z wami już Kinga Baryga i kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
17: Wieczorem w Trzebnicy czeka nas pochmurne niebo, ale temperatura będzie całkiem przyjemna. Osiągnie 21 kresek. Wiatr z południowego zachodu będzie łagodny, więc nie powinien przeszkadzać w wieczornych planach. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza brak większych zmian w pogodzie. W nocy jednak szykujcie się na silniejszy wiatr i intensywne opady deszczu, które mogą utrudnić powrót do domu. Jutro temperatura spadnie do 9 stopni, a deszcz może pojawić się przelotnie. Zaraz w SC2 Newsy.
16: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
18: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Sytuacja jest trudna. Straż pożarna ustawia kolejne linie obrony. To informacje w sprawie pożaru lasu pod Biłgorajem. Z żywiołem, który objął już około 300 hektarów, walczy ponad 350 strażaków. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak długo jeszcze może potrwać akcja gaśnicza?
19: Nikt nie chce deklarować, ile jeszcze mogą potrwać te działania. Najpewniej będzie to wiele godzin. Akcję utrudnia silny wiatr, który zgodnie z prognozami powinien w najbliższych kilkudziesięciu minutach się uspokoić. Odległość domów od pożaru jest bezpieczna, okoliczni mieszkańcy są jednak pełni obaw.
20: Budynki drewniane, wszystko.
21: Bardzo przeżywam, bo to zakłady z drzewem związane.
19: Prewencyjnie mieszkańcy kilku domów ze względu na duże zadymienie mogą zostać przeniesieni czasowo w inne miejsce.
18: Michał Skolimowski, dziękujemy. Niezbędne są kolejne badania. Sekcja zwłok 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji w Poznaniu, nie wyjaśnia jednoznacznie przyczyny śmierci. Biegły potwierdził jednak wstępne ustalenia.
22: Charakter samoistny, choroby.
1: chorobowy, ale żeby to ostatecznie potwierdzić, potrzebne są poszerzone badania.
18: Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Śledczy zabezpieczyli również nagrania z kamer nasobnych policjantów i przesłuchali funkcjonariusze. Przypomnijmy, interwencja dotyczyła pomocy mężczyźnie z przeciętym gardłem. W trakcie działań policjanci użyli gazu wobec 40-latka, który miał przeszkadzać policjantom. Ten chwilę później stracił przytomność, po czym zmarł. Stadion w Sosnowcu jako pierwszy w Polsce będzie miał hybrydową murawę. Jest wykonana w technologii pionowego wszywania włókien syntetycznych. Podobną mogą pochwalić się najważniejsze areny Europy.
20: Wchodzimy na jeszcze wyższy poziom rozwoju technologicznego. Będziemy areną porównywalną do tych wielkich, do Barcelony, do Chelsea, do Juventusu.
18: Mówi Karina Skowronek z Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Nowa murawa pozwoli na częstsze rozgrywanie meczów.
22: SK2 News, Trzebnica.
23: Sebastian Stelmach, nauka w dwójce będzie przyjemniejsza. Szkoła podstawowa nr 2 z Milicza realizuje projekt instalacji klimatyzacji w salach lekcyjnych. Mogą z niej korzystać uczniowie przebywający w auli i stołówce, a także w 6 klasach. Teraz trwa montaż klimatyzacji w bibliotece, czytelni, gabinetach plastycznym i muzycznym. A skoro o bibliotekach mowa, rusza tydzień bibliotek na Dolnym Śląsku. Do akcji dołączyły biblioteki z Trzebnicy, Milicza oraz Zawoni. W planach jest wiele spotkań autorskich oraz warsztatów. Szczegółowe programy sprawdzicie w sieci.
24: 2,5 minuty po godzinie 17. Mamy środę, środa to taki mały piątek. Ta 17 to jest też taki moment, gdzie większość was opuszcza już swoje miejsca pracy. Kuba, ja wiem, nie patrz tak na mnie, ty jeszcze zostajesz, bo za godzinę wracamy z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami też, ale najważniejszymi informacjami z kraju i ze świata. Ale zanim to nastąpi, to gramy. Cookies i piersi, całuj mnie. No powiedz coś, bo pomyślał, że mikrofon ci wyłączyłam.
18: Nie no, jestem, ale faktycznie będę jeszcze za godzinę.
24: Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Wasze, nasze radio, najlepsze polskie hity, Radio SK2, tak się składa, 22 minuty po godzinie 17. A dzisiaj 6 dzień maja i dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Diety. To jest święto, którego nie można pominąć, moi drodzy, bo często jest tak, że się katujemy, że formę na lato trzeba robić, ale taki jeden dzień totalnego luzu i odpoczynku każdemu z nas się mocno przyda. Więc ja przychodzę do Was z jednym krótkim pytaniem. Gdy świętujecie ten dzień, to na co chcielibyście sobie pozwolić? Na co macie największą ochotę? Gdybyście mieli właśnie świętować ten Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Dajcie znać na Messengerze Radio SK2. Czekam na Wasze wiadomości, czekam na Wasze głosówki. Co prawda tego jedzenia Wam może nie zagwarantuję, ale przynajmniej podzielę się kubkiem Radia SK2. SK2. A już teraz Ania Karwan i W to mi graj.

0: Vito, Bambino i Zalia. Decyzje. Tak wam gramy w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Diety i ja już za was podjęłam decyzję, że dzisiaj możecie sobie pozwolić na wiele. Na przykład na to, żeby nie liczyć kalorii. I pytałam się też was, co was dzisiaj kusi. Na jakie pokusy się skusicie, jeśli chodzi o jakiekolwiek dania i potrawy, może jakieś zachcianki. No i tutaj odezwała się Kasia, że ona wróciła z pracy i postanowiła, że usmaży schabowe. Takie polskie, prawdziwe na smalcu, jak zawsze robiła jej babcia. Ale to nie jedyna wiadomość od was, bo odezwał się też Mateusz i on napisał, że pozwoli sobie dzisiaj na hot doga z bułką. No to życzymy wam smacznego, drodzy słuchacze. Oczywiście dla was mam kubki Radia SK2. Jeśli ktoś jeszcze chciałby się podzielić tym, co dzisiaj będzie jadł, to niech pisze. Na Messengerze Radia SK2 czekam na wasze wiadomości. Gadżety Radia SK2 również czekają na was. A ja wracam do was już za chwilę, a razem ze mną Oskar Cyms i niech mówią.
1: SK2.
2: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
3: O nie, nie tym razem.
4: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
1: Mazurska majówka, SK2.
4: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
5: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
6: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
13: Szukasz pomysłu na udany wieczór lub wyjątkowe spotkanie? Restauracja Piętro w Miliczu to miejsce, gdzie smak spotyka się z rozrywką. Soczyste burgery, pyszne koktajle i kręgle, które eliminują nudę. Zorganizujesz tu spotkanie ze znajomymi, rodzinny obiad lub imprezę okolicznościową. Restauracja Piętro, Milicz, ulica Kopernika 8.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
16: I po reklamie.

0: A wszystko to, bo Ciebie kocham. Taki klasyk, który wszyscy bardzo lubimy. I śpiewamy głośno, często na imprezach, często w samochodzie. No jeżeli słuchacie teraz Radia SK2, to możecie śpiewać gdziekolwiek jesteście. Zbliżamy się do godziny 18 i za chwilę najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
3: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
1: I po reklamie.
7: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Siostra skatowanego Kamilka z Częstochowy zaskarży wyrok. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał dziś ojczyma chłopca na 25 lat więzienia. Matka za kratkami ma spędzić 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny.
8: Rozmawiałam z Magdą Mazurek, siostrą Kamilka i Fabianka. Na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Sprawa będzie dalej prowadzona przez sąd wyższej instancji.
7: Mówi Monika Horna-Cieślak, rzeczniczka praw dziecka. Apelacji nie wyklucza też prokuratura. Przypomnijmy, Kamilek zmarł 3 lata temu po ponad miesięcznej walce o życie w szpitalu. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Opiera się na trzech filarach: ochronie konsumentów i inwestorów, realnym nadzorze państwa nad rynkiem i zabezpieczeniu praw przedsiębiorców. Kwestią wprowadzenia przepisów zajmie się Sejm. Dziś poznamy drugiego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W wielkim finale czeka Arsenal, zagra z nim Bayern lub Paris Saint-Germain. Przypomnę, mistrz Francji przed tygodniem wygrał 5-4. Pierwszy gwizdek rewanżu już o 21:00.
0: Kuba, mam do Ciebie pytanie, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Ty co prawda nie musisz być na żadnej diecie, ale chciałabym zapytać, co byś zjadł?
7: Co
0: jakbyś
7: zjadł?
0: Nie miał żadnych limitów.
7: Na chwilę obecną, bo dzisiaj bez obiadu jestem, to co by mi dali, to bym zjadł.
0: A, no dobrze, tak. To ja Cię zaraz nakarmię, a w tym czasie nakarmię słuchaczy najlepszymi polskimi hitami w Radio SK2. I Was też zachęcam, na Messengerze Radio SK2 możecie pisać wiadomości. Co byście dzisiaj zjedli i na co się skusili. A teraz gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

Mecne Rigotam to jest numer, który bardzo Wam się podoba, tak Wam gramy w Radio SK 2, 14 minut po godzinie 18. A dzisiaj z racji tego, że obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Diety, to ja pytam Was, na co się dzisiaj skusicie? Co dobrego zjecie? O czym marzyliście od dawna, ale wstrzymywaliście się? Bo dieta, bo trzeba robić formę na lato. I tak odezwała się do nas Karolina. Karolina napisała i wysłała też zdjęcie, więc uwierzcie mi, ja zrobiłam się głodna. Młoda kapustka na boczku. To jest dzisiaj ta zachciewajka. Ale okazuje się, że Karolina nie jest jedyna. Odezwała się też do nas Ela. Ela napisała tak. Cześć, z okazji Dnia Bez Diety razem z moją mamą grzeszymy dzisiaj na słodko. No i co? Podjadają puszyste pianki, co chwilę kropiąc oczy. Dzięki, że umilacie nam czas, nic bardziej ekskluzywnego lub szalonego nam do jedzenia nie potrzeba. Elu, dajcie trochę. Albo przyślijcie do radia. O, taki dzień bez diety, to ja rozumiem.

0: Czujecie ten klimat? Jakby to się dobrze śpiewało przy ognisku, na przykład w Mikołajkach, już 12 maja. Brzmi jak plan, ależ oczywiście, bo najlepsza majówka dopiero przed Wami. Pogrillujemy, pośpiewamy, będzie prawdziwa petarda, będzie prawdziwy ogień. Z tego co wiem, planowane są też warsztaty. Więcej zdradzać Wam nie będę. Będzie też, no dobra, jeszcze zdradzę jedną rzecz. Będzie też prywatny koncert Kuba i Kuba, bo to oni zagrają dla Was wieczorem. Będzie klimacik. Moi drodzy, a żeby razem z nami być, bawić się razem z nami, mieć pakiet All Inclusive w hotelu, w Mikołajkach, dostać 300 na dojazd, warsztaty kulinarne z mistrzami grillowania i właśnie koncert, prywatny koncert zespołu Kuba i Kuba, no to wszystko możecie mieć. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam znajdziecie szczegółowe informacje, wejdziecie, wypełnicie formularz, dlaczego to właśnie wy powinniście zasiąść przy tym mazurskim ognisku razem z nami. I jedziemy. I się widzimy. Będzie fajnie, obiecuję, więc wchodźcie, wypełniajcie formularz, a my będziemy się z Wami wkrótce kontaktować. A teraz gramy. Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku.
1: SK2.
0: Uwaga, dodam jeszcze, że sprawdzałam pogodę i tutaj ewidentnie będzie lato. Nie wiosna, nie jesień.

0: Jego głos to miód na nasze uszy. Naprawdę, na nasze serca. Gips i strach, tak wam gramy w Radiu SK 2, 19 minut przed godziną 19. I tak się składa, że będziemy grać dalej, bo już za chwilę Bledka. Komu miałabym powiedzieć? O ten numer często pytacie w wiadomościach prywatnych. I proszę bardzo, gramy wam go tak jak chcecie.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
1: Choć pytania mogą wydawać się proste,
2: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina?
4: Agawa.
3: Kolor?
4: Też agawa? Nie. Abażur?
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
1: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
2: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
1: Reklama.
5: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
1: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz pomysłu na udany wieczór lub wyjątkowe spotkanie? Restauracja Piętro w Miliczu to miejsce, gdzie smak spotyka się z rozrywką. Soczyste burgery, pyszne koktajle i kręgle, które eliminują nudę. Zorganizujesz tu spotkanie ze znajomymi, rodzinny obiad lub imprezę okolicznościową. Restauracja Piętro, Milicz, ulica Kopernika 8.
1: I po reklamie.

0: Jaki dobry to jest numer. Stanisław Sojka, Tolerancja. Tak pięknie kończymy godzinę 18. Po 19 zabawa Nie mów tak, nie mów nie, ale także najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Papa Dance, ale będzie też Sanach i Vito Bambino.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Sebastian Stelmach, ulice Miasto, okiem fotografów. Przed nami wernisaż wystawy kolektywów Street Photo, na której zobaczymy najciekawsze fotografie uliczne i dokumentalne. Wernisaż rozpocznie się w piątek o 18 w kinie Kapitol w Miliczu. Zdjęcia będziemy mogli podziwiać do końca czerwca. A teraz muzyczna propozycja na dzień mamy, konkretnie operetkowa. Przed nami koncert operady Mamma w Gminnym Ośrodku Kultury w Zawonii. To 24 maja o 17.
0: 19 wybiła, tę godzinę rozpoczniemy sobie razem z Sanach i Vito Bambino. Ale jazz, ten numer wszyscy dobrze znają i większość lubi go śpiewać. Tak jak my w Radio SK2 lubimy wam go grać. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Już za chwilę wyjaśniam zasady naszej zabawy. Nie mów tak, nie mów nie. Kto jeszcze chętny, można się zgłaszać na Messengerze Radio SK2. Czekam, zostawcie tam swój numer telefonu. Ja mam kubki Radio SK2, którymi bardzo chętnie się podzielę.
1: SK2.

0: Ale to są dobre i mocne brzmienia, szczególnie na koniec. Virgin i Jaga, tak wam gramy w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. I uwaga, uwaga, przyszedł czas, aby wyjaśnić wam zasady zabawy. Zabawy nie mów tak, nie mów nie, bo to jest propozycja, z którą za chwilę do was przyjdę, wrócę, ale najpierw zasady. 6 pytań. Na te pytania odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedź się nie powtarzała. Jeśli uda wam się przejść przez te wszystkie zasady, to zgarniacie ode mnie kubek Radia SK2. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Wystarczy, że na Messengerze zostawicie swój numer telefonu, a ja już za chwilę do kogoś z was zadzwonię. A teraz gram dalej.
1: SK2.
0: Czas na pszone i złe.

0: Lor, wszystko jedno, wszystko źle. Tak wam gramy w Radiu SK2, a już teraz wspólnie się pobawimy.
1: Nie mów tak.
2: Nie mów tak.
1: Nie mów nie.
0: A razem z nami będzie bawiła się Kasia. Cześć, Kasiu.
3: Cześć.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
3: Na smażeniu naleśników.
0: A, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety, więc sobie tak pozwalacie.
3: Tak jest.
0: Wszystko jasne.
3: Sobie i jemy naleśniki z dżemem.
0: O, z dżemem. Właśnie chciałam dopytać, z czym one są, ale pycha. No, zrobiłam się głodna, przyznaję, ale dobra. My teraz nie o jedzeniu, a o zabawie, bo wspólnie będziemy bawić się w nie mów tak, nie mów nie. Czyli ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz, nie używając słowa ani nie, ani tak. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały i na to wszystko masz, moja droga, 30 sekund. Czy zasady są jasne?
3: Jasne.
0: Dobrze, to w takim razie zaczynajmy. Lubisz iluzjonistów?
3: Może.
0: Widziałaś kiedykolwiek iluzjonistę w telewizji?
3: Owszem.
0: A w cyrku?
3: Bywa.
0: Znasz może jakieś magiczne sztuczki?
3: Potrafię.
0: Podasz mi monetę?
3: Podam.
0: Sprawię, że zniknie, dobrze?
3: Zniknie.
0: No brawo, przed czasem, co tu się wydarzyło? Ja nie wierzę. Kasia, normalnie pobiłaś jakiś rekord, mam wrażenie. Bardzo ci dziękuję.
3: Mega, chyba
0: te naleśniki cię chyba tak natchnęły do tego. Ta energia po prostu z tych naleśników, z tych słodkości spowodowała, że tak dobrze ci poszło. Wielkie gratulacje oczywiście dla ciebie, Kubek Radio SK2.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Dziękuję, trzymaj się. Dzięki. I życzę ci miłego wieczoru.
3: Pozdrawiam wszystkich, moją rodzinkę pozdrawiam, męża i Bruna i Błażejka.
0: Pozdrawiamy również całą waszą rodzinę i życzymy smacznego. Podzielcie się trochę.
3: Dzięki.
0: Dzięki, pa.
3: Pa.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: No dobra, ja mogę upaść na kolana przed Kasią, bo Kasia dała radę. A już teraz druga Kasia. Kasia Cerekwicka i na kolana.

0: Vixen i Moja Pani. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą do godziny 20 zostało nam 21 minut. To oznacza, że raczej już te wszystkie takie domowe obowiązki zakończyliście. Przypominam, że jest środa. To jest taki półmetek. Zbliżamy się, prawie zbliżamy się do weekendu. A to oznacza, że każdy z nas potrzebuje chwili na odpoczynek. No i przypominam, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety. To odpuśćcie. Zamówcie tą kolację, nie stójcie w kuchni, odpoczywajcie. A my będziemy grać do tego najlepsze polskie hity. W Radiu SK2 będzie m.in. Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów, czyli Gdy Będziesz Sam. Ten numer bardzo wszyscy lubimy.
1: SK2. Reklama.
2: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: I po reklamie.

0: przy najlepszych polskich hitach czas płynie zdecydowanie szybciej. Przyznajcie sami, a że ten czas szybko musi lecieć do weekendu, to bardzo dobrze się składa, bo my wam gramy najlepsze polskie hity, które umilają te chwile wieczorne. Po godzinie 20 kolejne najlepsze polskie hity będzie Bledka, ale będzie też Ewa Farna czy Sobel.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Sebastian Stelmach, rusza Tydzień Bibliotek na Dolnym Śląsku. Do akcji dołączyła też Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebnicy, zapraszając nas m.in. na wystawę porcelanowych lalek oraz na spotkanie autorskie z Olgą Ptak i Ewą Cielesz. Szczegóły sprawdzicie w sieci. Teraz stawy miliskie, które przywitają wiosnę. Ponad 200 amatorów jazdy na dwóch kółkach weźmie udział w rajdzie rowerowym przez stawy i lasy Doliny Barycze. Sezon turystyczny na stawach milickich ruszy rajdem 16 maja.
0: Wybiła 20, a jeśli chodzi o to, co mówiłam niedawno, że powinniśmy znaleźć czas na relaks, to odezwała się Justyna, która napisała: my właśnie wybieramy się całą rodziną na spacer. I to jest bardzo dobry pomysł. Mam nadzieję, że będziecie mieć ze sobą taki mały głośniczek albo słuchawki z najlepszymi polskimi hitami, bo na tę godzinę przygotowaliśmy naprawdę fajne numery. Bledka 2 dni to już za chwilę, ale zanim Bledka, to Lady Punk i Siódme Niebo Nienawiści. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK

to Belly kochasz. No to jak już powiecie, że kochacie, to warto by było się trochę poprzytulać. Bo eksperci mówią, że objęcia i przytulanie mogą zwalczyć depresję, złagodzić lęk, poprawić skórę i wzmocnić układ odpornościowy. Czyli jednym słowem, jeśli nie zapamiętaliście, to same plusy. Same plusy. Więc, moi drodzy, bierzemy partnera, bierzemy partnerkę i przytulamy się, bo to przytulanie robi dużo dobrego, ale to samo robią najlepsze polskie hity. I jeszcze tak się playlista ułożyła, że jak już się poprzytulacie, to później, tak jak kombi, możecie pośpiewać o naszym randewu. SK2. No daję wam powody, żebyście byli romantyczni wzajemnie do siebie. Proszę to odpowiednio wykorzystać, a my gramy.

Ania wyszkoni lampa i sofa. To jest takie połączenie idealne na wieczór. 26 minut po godzinie 20. Najlepsze polskie hity, Radio SK2 i lampa i sofa. Można odpoczywać, można poleżeć. Można sobie pomyśleć, że jeszcze tylko 2 dni i rozpoczynamy weekend. Chociaż pogoda się troszeczkę jutro zepsuje, to mimo wszystko będzie ciepło. Spokojnie przetrwamy te takie troszeczkę gorsze dni i później znów wróci słońce. Ale całe szczęście. Najlepsze polskie hity powodują to, że słońce świeci zawsze. Już teraz Zalia i Diament. No, ona jest jak taki nasz

0: Marisa i Odkochaj, tak wam gramy w Radio SK2. Mam nadzieję, że wy nigdzie nie odchodzicie, że zostaniecie, że kochać nadal będziecie, bo Radio SK2 gra wam najlepsze polskie hity, a do tego organizuje bardzo fajne akcje, bo u nas majówka wcale się nie skończyła, ona trwa przez cały miesiąc i już 12 maja możecie razem z nami pojechać do Mikołajek, a tam kieszonkowe na dojazd, super hotel ze spa, ognisko i prywatny koncert Kuby, zespołu Kuba i Kuba. Co wy na to? Myślę, że jesteście na tak, a jeśli jesteście na tak, to wchodźcie koniecznie na sk2.pl, tam szczegółowy formularz. Wystarczy, że napiszecie, dlaczego to właśnie wy powinniście pojechać z nami. Takie proste, takie przyjemne, a gwarantuję 3 piękne dni w Mikołajkach. SK2. To co, wy się zgłaszacie, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Dawid Podsiadło i najnowszy klip.
1: Reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem.
1: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
2: Spróbować w czekolady.
1: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Młodzi, przystojni, utalentowani i spokrewnieni. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski z numerem Młodość. Tak gramy na zakończenie naszego wspólnego spotkania, ale spokojnie. Słyszymy się jutro o 17:00. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Sebastian Stelmach pokażą, że choć są niepełnosprawni, to są arcysprawni. Przed nami 9. edycja pikniku Arcysprawni, organizowanego w ramach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Będzie wystawa rękodzieła i prac plastycznych podopiecznych WTZ-ów oraz ich występy artystyczne. To 14 maja od 10 na Deptaku, a wcześniej, bo już w najbliższy piątek, najmłodsi żmigrodzianie pobawią się na kolejnej edycji Dragon Festiwalu. To w piątek o 18:30.
10: Magazyn lokalny.
11: Sebastian Stelmach. Średnio 18,5 tysiąca samochodów każdego dnia przejeżdża po drogach krajowych na Dolnym Śląsku. To czwarty wynik w kraju. To wyniki generalnych pomiarów ruchu, które w ubiegłym roku przeprowadziła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. O tym, które z dolnośląskich tras oblegane są najmocniej i jak te wyniki wypadły w powiatach trzebnickim i milickim, informuje nas Magdalena Szumieta z wrocławskiego oddziału GDDKiA.
12: Co 5 lat wykonujemy generalny pomiar ruchu, który jest największym w skali całego kraju projektem pomiarowym, który daje nam obraz sytuacji ruchowej na głównej sieci drogowej w kraju. Uzyskane wyniki pomiaru będą wykorzystywane m.in. do podejmowania decyzji o budowie nowych dróg, do oceny potrzeb modernizacji istniejącej sieci drogowej, ale także wspierają procesy planistyczno-projektowe w instytucjach publicznych, ale także w instytucjach prywatnych. Z pomiarów, które były przeprowadzone w 2025 roku, wiemy już, że odcinki autostrad i dróg ekspresowych odpowiadały za 61% całej pracy przewozowej dróg krajowych. Największy tutaj udział przypadł autostradom A4, A1, A2, ale także drogom ekspresowym S8 i S5. Średni dobowy ruch roczny na Dolnym Śląsku to niemal 18,5 tysiąca samochodów, co daje nam czwarte miejsce w skali kraju. Pomiary ruchu w 2025 roku były realizowane z zastosowaniem automatycznych urządzeń pomiarowych, ale także były analizowane na podstawie materiałów wideo. Na S3 na Dolnym Śląsku największy dobowy ruch zauważyliśmy w okolicy Polkowic i Lubina i jest to ponad 36 tysięcy pojazdów. Na węźle łączącym S5 z autostradową obwodnicą Wrocławia, czyli węzłem Wrocław Północ, średnio przejeżdżało 40 tysięcy samochodów. Tak więc ten ruch na drogach jest coraz większy, dlatego budujemy wiele nowych dróg, aby usprawnić ten ruch. Natomiast nawet najlepsza infrastruktura nie zapewni pełnego bezpieczeństwa i tak naprawdę to bezpieczeństwo zależy od kierowców, więc tutaj zawsze apelujemy o ostrożność, przestrzeganie przepisów i odpowiedzialne zachowanie, ponieważ to wszystko ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Na drodze ekspresowej S5 w okolicy Żmigrodu średni dobowy ruch roczny utrzymuje się na poziomie około 23 tysięcy pojazdów. Poprzedni GPR, który był wykonywany w 2020 roku, wskazał, że średni dobowy ruch samochodów w tej samej okolicy wynosił nieco ponad 15 tysięcy pojazdów. Obecnie w okolicy Trzebnicy przejeżdża około 37 tysięcy pojazdów. Ruch zwiększa się na węźle łączącym S5 z węzłem Wrocław Północ na autostradowej obwodnicy Wrocławia, gdzie średni dobowy ruch wynosi już nieco ponad 40 tysięcy samochodów. Średni dobowy ruch roczny na drodze krajowej nr 15 w okolicy Trzebnicy, w zależności od skrzyżowania, z drogą wojewódzką 340 klaruje się na poziomie niecałe 9 tysięcy pojazdów, natomiast z drogą wojewódzką 359 to jest już ponad 12 tysięcy samochodów. Z kolei średni dobowy ruch roczny na drodze krajowej nr 15 w Miliczu wynosi około 9 tysięcy pojazdów.
11: Bryska, Dżem oraz Agnieszka Chylińska to niektóre z gwiazd tegorocznych Dni Obornik Śląskich organizowanych w ramach SK Music Tour. Wiosną w Obornikach Śląskich czekają nas także występy Don Wasyla oraz kabaretu Hrabi, nie zabraknie nocy świętojańskiej i letnich zajęć dla dzieci. O przygotowanych wydarzeniach rozmawiałem z Lilianą Karambidu z Obornickiego Ośrodka Kultury. Zaczniemy od najważniejszego wydarzenia, które przed nami na koniec maja. 18. edycja Dni Obornik Śląskich w ramach cyklu SK Music Tour. Będziemy się razem bawić w Obornikach Śląskich, a o tym, jak te dwa dni pełne wydarzeń i muzycznych występów będą wyglądać, o tym opowie nasz gość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Jest mi bardzo miło, że u Państwa gościć i zaprosić na 18. Dni Obornik Śląskich, zaprosić w imieniu burmistrza gminy i kulturalnych Obornik Śląskich oraz właśnie SK Music Tour. W tym roku obchodzimy Dni Obornik 30 i 31 maja. Będą to dwa dni pełne różnych atrakcji i niespodzianek. Niektóre z nich mogę już ujawnić.
11: Poprosimy, tak, oczywiście.
1: Tak, dobrze. Zaczynamy 30 w sobotę o godzinie 15 i tradycyjnie, tak jak co roku, ruszamy paradą, którą rozpoczynamy przed budynkiem Obornickiego Ośrodka Kultury. Tam będą różni przebierańce, dzieci kolorowo ubrane i ruszamy taką paradą do miejsca, gdzie odbywa się koncert. Jest to na targowisku w Obornikach. I tam o godzinie 16 następuje oficjalne rozpoczęcie, celebrowanie Dni Obornik Śląskich. Będzie przywitanie przez burmistrza. To jest taka oficjalna strona tego wydarzenia. Natomiast oczywiście mamy tutaj bardzo dużo fajnych wydarzeń animacyjnych, muzycznych. Będzie bardzo duże zaplecze gastronomiczne, food trucki. Jest też planowana strefa chilloutu Radia SK oraz taki mały zakątek, gdzie będą mogli Państwo spotkać się z nami osobiście, czyli właśnie stoiska kulturalnych Obornik Śląskich, gminy oraz ośrodka sportu i rekreacji Oborniki Śląskie. To tak od strony organizacyjnej, natomiast strona muzyczna, może o tym troszkę opowiem.
11: No właśnie, kto wystąpi w Obornikach Śląskich? Zawsze mieszkańcy dociekają, kogo udało wam się zaprosić. Zatem odkryjmy karty, z kim będziemy się bawić na Dniach Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour.
1: No myślę, że w tym roku, jak i w tamtym, zapewnimy Państwu nie lada atrakcji. Ten line-up muzyczny jest tak przygotowany, żeby było coś fajnego dla każdego w różnym wieku. Zaczynamy występem Miju, czyli Macieja Jakuba Sekulskiego. To jest młody twórca, który właściwie zasłynął z internetu. Łączy muzykę i modę. Jest to po prostu rap dla młodzieży. Także tutaj mamy Miju. Następną taką gwiazdą jest Bryska. Jest to też młoda wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, która bardzo często jest porównywalna swoim brzmieniem do Sanach. Współpracuje już między innymi z Dodą, z Marylą Rodowicz, także jej koncerty przyciągają energią, lekkością i jest po prostu świetną artystką. Ten koncert sobotni 30. Wzbogacą też występy dzieci z Obornik Śląskich oraz nasza taka lokalna gwiazda, zespół Tadeusza Boguckiego Sobie Amuzą. Natomiast wieczorem mamy, no myślę, że taką super niespodziankę. Jedną z najbardziej charyzmatycznych i rozpoznawalnych postaci na scenie rockowej w Polsce. Artystkę, która zadebiutowała, tutaj taka mała dygresja, w 1994 roku na festiwalu piosenki francuskiej w Stargardzie Gdańskim. No i tutaj, no myślę, że teraz ciężko by było ją z tą właśnie, z tym wydarzeniem skojarzyć, bo dzisiaj jej głos taki drapieżny i ta muzyka, którą tworzy, odbiega od tego, co było, kiedy debiutowała. Występowała w latach 94 i 2003 z zespołem ONA. Natomiast w 2006 roku zdecydowała się na karierę solową i od tego czasu gra i jeździ ze swoim zespołem. Mowa tu oczywiście o Agnieszce Chylińskiej. Ja miałam osobiście przyjemność poznać Agnieszkę we Wrocławiu i tutaj tak historia zatacza koło, bo spotkałyśmy się właśnie na nagraniu w telewizji. Też zapowiadałam imprezę. imprezę. Agnieszka wtedy była młodziutką dziewczynką, miała 18 lat, dopiero debiutowała właściwie na scenie muzycznej w Polsce, a już wtedy była naprawdę ciekawą osobowością i no miała coś takiego w sobie, że ta kariera fajnie się rozwinęła. Później kończymy ten koncert, będzie grał DJ, także jeszcze będzie można się chwilkę pobawić. No i przechodzimy do niedzieli, 31 maja. Ten dzień zaplanowaliśmy ze względu na to, że jest to zbliżający się też Dzień Dziecka, bardziej właśnie rodzinnie, zabawowo, chociaż na koniec dnia też mamy takie mocne rockowe uderzenie. Zaczynamy też o godzinie 15:00. Oczywiście będą też zaproszone dzieci ze szkół i przedszkoli z Obornik Śląskich, a później mamy występ jednego z najpopularniejszych dziecięcych zespołów popowych w Polsce, Małe TGD. Także myślę, że tutaj też niezła gratka dla dzieci i też może rodziców, bo rodzice też słuchają muzykę z dziećmi. Natomiast gwiazdą tego wieczoru niedzielnego jest, no mogłabym powiedzieć, że dinozaury, ale może to zabrzmieć troszkę niefortunnie, natomiast na pewno legenda polskiego bluesa i rocka, zespół, który gra od lat 70. Przechodził różne turbulencje, zmieniał się skład, występowali na największych muzycznych festiwalach, jak Jarocin, bluesowych. Ich chyba najpopularniejszy album to Cegła, który był debiutem w 85 roku. Ich utwory są po prostu ponadczasowe. Muzyka, którą grają, trafia do bardzo szerokiej publiczności i myślę, że będziemy mieli tutaj też bardzo dużo ludzi. Mowa tu o zespole Drzem. Także zapraszam w niedzielę wieczorem na koncert zespołu Drzem.
11: Jak słyszymy, muzyczny program tegorocznych Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour jest tak naprawdę dla każdego. Dla najmłodszych Małe TGD, dla młodzieży Miu czy Bryska, a dla tych nieco starszych Chylińska oraz zespół Drzem. A czy poza tymi muzycznymi atrakcjami przygotowaliście też jakieś dodatkowe wydarzenia, czy dodatkowe magnesy, które przyciągną nas w ostatni weekend maja właśnie do Obornik Śląskich?
1: Tak, oczywiście, oprócz tej właśnie oferty muzycznej będzie na pewno wiele atrakcji, między innymi karuzele, dmuchańce, różnego rodzaju konkursy, tak jak mówiłam, szeroka strefa gastronomiczna, food trucki, konkursy zorganizowane przez Ośrodek Kultury, przez gminę, będzie też nadleśnictwo, bo Oborniki to piękny teren wokół naszego miasta, jest pięknie i zielono, także no zapraszam, na pewno każdy coś znajdzie dla siebie fajnego. To jest 30 i 31 maja, godziny popołudniowe, około godziny 15 zaczynamy. Na targowisku w Obornikach Śląskich, to jest niedaleko stacji kolejowej, także oprócz samochodów można wybrać się pociągiem, to jest tylko 15-20 minut pociągiem z dworca głównego z Wrocławia.
11: Oznacza to jedno, na Dniach Obornik Śląskich i w Obornikach Śląskich spotkają się nie tylko mieszkańcy gminy Oborniki Śląskie, nie tylko mieszkańcy powiatu trzebińskiego, ale też na przykład goście z Wrocławia, do czego oczywiście zachęcamy. A jeżeli nie chcecie uczestniczyć w tak dużej, masowej imprezie, jaką są Dni Obornik Śląskich, to do tego miasta warto zajrzeć też na wiele różnorodnych, choć zdecydowanie mniejszych wydarzeń, o których teraz opowiemy, bo wiosna w kulturalnych Obornikach Śląskich zapowiada się równie ciekawie. Pierwsze z takich wydarzeń w połowie maja to właściwie dwa wydarzenia pod jedną nazwą. Mowa o podróży do Omanu. W jaki sposób tak naprawdę zabierzecie oborniczan i swoich gości do Omanu właśnie?
1: Już 13 i 14 maja, bo będą to dwa dni, kulturalne Oborniki Śląskie zapraszają do naszej biblioteki, która właściwie mieści się właśnie w budynku dworca, także też można sobie podjechać pociągiem dla tych, którzy nie są z Obornik. Będzie to spotkanie podróżników Fary, pani Joanny i Jarosława Podolaków, którzy od lat podróżują praktycznie po całym świecie. Tym razem spotkamy się z nimi właśnie w bibliotece, będą opowiadać o Omanie. Kraju, który teraz jest odkrywany turystycznie, na pewno pokażą nam te inne strony tego miejsca. Będą pokazywać filmy, opowiadać o właśnie swoich podróżach. Także 13 maja w środę o godzinie 18:00 i 14 w czwartek o godzinie 11:00. To będą dwa spotkania z tym małżeństwem.
11: Kolejna, tym razem muzyczna propozycja już już 17 maja, można powiedzieć koncert dla nieco starszej widowni, bo przed nami jubileuszowy występ Don Wasyla, który odwiedzi kulturalne oborniki śląskie w ramach swojej jubileuszowej trasy po Polsce. Co to za wydarzenie?
1: Ponieważ staramy się zadowolić czy wzbogacić naszą ofertę o różne propozycje, mamy też coś właśnie dla starszej publiczności, chociaż pewnie i też młodzi ludzie mogą na ten koncert przyjść. Już 17 maja będzie to 55. rocznica działalności artystycznej Don Wasyla, czyli muzyki romskiej, cygańskiej. Przepiękny koncert kolorowy z tancerkami. Na pewno będą tam jego największe przeboje. Przyjeżdża cały zespół, więc gorąco zapraszamy.
11: Don Wasyl w kulturalnych obornikach śląskich wystąpi 17 maja. W ostatni weekend maja, jak już mówiliśmy, spotkamy się na Dniach Obornik Śląskich, a później zaczyna się czerwiec. Pierwszy jego dzień to oczywiście Dzień Dziecka. Ten świętować będziemy na Dniach Obornik Śląskich jeszcze, a nieco później do waszego ośrodka możemy wybrać się na występ kabaretowy, bo przed nami występ kabaretu Hrabi w męskim wydaniu, już niestety bez nieodżałowanej Joanny Kołaczkowskiej. Kiedy odwiedzi was ten kabaret i z jakim programem przyjedzie on do Obornik Śląskich?
1: Kabaret Hrabi zawita do nas 17 czerwca. Występ odbędzie się o godzinie 19. Będzie to ostatni występ na ich trasie, którą teraz mają po Polsce. Z gościem specjalnym jest Wojtek Kamiński, który ponad 20 lat występował w kabarecie Jurki. Tutaj dołączył jako gość właśnie do kabaretu. Ten cały występ zatytułowany jest Być facetem, czyli faceci będą opowiadać o facetach ze swoim nietuzinkowym i bardzo oryginalnym humorem. Kto zna kabaret Hrabi, to za bardzo nie trzeba reklamować. Kto nie, to na pewno trzeba to zobaczyć. Będzie to po prostu opowieść o mężczyznach, opowiedziana męskim głosem. Wystąpią w swoim stałym składzie, czyli Dariusz Kamys, nazywany przez Joasię Kamolem, nieodżałowaną Joasię Kołaczkowską, Łukasz Piecz i Tomasz Bajer. Gorąco zapraszam, bo naprawdę będzie to niesamowite i wesołe spotkanie z nimi.
11: A już kilka dni później z pewnością nie mniej radośnie będzie na wydarzeniu plenerowym, które szykujecie. Będą to obchody Nocy Świętojańskiej. Po raz drugi w obornikach śląskich. Może na początek, co przed rokiem zorganizowaliście i z jakim zainteresowaniem spotkało się to wydarzenie?
1: W tamtym roku organizowaliśmy tę Noc Świętojańską po raz pierwszy. Tak jak wspominałam wcześniej, oborniki to jest piękny teren zielony i ta właśnie impreza odbywa się w plenerze, przy stawie, w otoczeniu lasu, przy pięknych okolicznościach przyrody. W tamtym roku gościliśmy Laboratorium Dźwięku, w tym tak samo będziemy iść w takim klimacie folkowym. Przy stawie będą warsztaty robienia wianków, później te wianki są puszczane na wodę, jest naprawdę przepięknie. A gwiazdą muzyczną tego wieczoru będzie zespół Żywiołak, bardzo oryginalny, który łączy folk z takim mocniejszym brzmieniem. Występowali między innymi na Castle Party, także tutaj można posłuchać troszeczkę rocka, troszeczkę muzyki takiej folkowej, tradycyjnej. Ta impreza odbędzie się 20 czerwca przy stawie i tam też rośnie jeden z najstarszych dębów w Obornikach Śląskich, także naprawdę bardzo ładne miejsce i zapraszam.
11: Skoro to Noc Świętojańska, to otwartym pozostaje pytanie, czy będziecie się tam bawić przez całą najkrótszą w roku noc?
1: Samo wydarzenie zaczynamy o godzinie 16, natomiast skończy się na pewno w okolicy późnych godzin nocnych.
11: A niedługo po Nocy Świętojańskiej przyjdzie czas na początek wakacji, letniego wypoczynku. To z jednej strony czas laby dla uczniów, dla rodziców, którzy na przykład wybiorą się na urlopy ze względu na swoje pociechy, ale dla waszych instruktorów to pewnie czas wytężonej pracy, bo będziecie animować najmłodszych mieszkańców gminy Oborniki Śląskie. Czy są już może znane plany właśnie na tegoroczne wakacje, tegoroczne lato w kulturalnych obornikach śląskich?
1: Tak, z końcem czerwca zamykamy takie nasze cykliczne zajęcia, które prowadzimy w Ośrodku Kultury. To są między innymi ceramika, zajęcia teatralne, śpiewy, tańce. Jest tego naprawdę dużo, ale my nie zwalniamy tempa, nie idziemy na urlopy, tylko 3 lipca robimy takie otwarcie sezonu lata na Grzybku. To jest takie miejsce widokowe w Obornikach Śląskich. Będzie to w formie pikniku, będą strefy dla dzieci, gry terenowe, oprowadzanie po lesie ze Stowarzyszeniem Żywica z Obornik. Także myślę, że spędzimy to po prostu miło i przyjemnie. Szykujemy zajęcia dla dzieci, które zostają w mieście. Zaczynają się one w drugim tygodniu lipca. Będziemy się spotykać od 9 do 14. Przez 2 tygodnie w lipcu będą wyjazdy, wycieczki, wyjścia do kina, różnego rodzaju warsztaty. Będą prowadzone przez animatorów z kulturalnych Obornik Śląskich oraz przez zaprzyjaźnioną firmę Animolandię. I tak samo będziemy się widzieć w drugim tygodniu sierpnia. Pierwszy i drugi tydzień sierpnia. Jakby powtórka tego samego cyklu, czyli warsztaty, wyjazdy, wycieczki, seanse filmowe dla dzieci. Robiliśmy to już w tamtym roku i w poprzednich latach. Myślę, że te dzieci, które były chętnie do nas, zawsze jest więcej dzieci niż miejsc.
11: To na pewno świadczy o tym, że zainteresowanie waszymi wydarzeniami jest całkiem spore. Jak słyszymy, wiosna i lato w kulturalnych Obornikach Śląskich będzie pełna atrakcji. Najważniejsze wydarzenie to oczywiście 18 dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. To już 30 i 31 maja. A do udziału w tych dużych i małych wydarzeniach zapraszam nasz gość Liliana Karambidu z kulturalnych Obornik Śląskich. Dziękuję za wizytę w naszym radiowym studiu.
1: Ja też serdecznie dziękuję za zaproszenie, że mogłam się podzielić tymi informacjami i zaprosić do Obornik Śląskich, a jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o tym, co planujemy i co dzieje się w Obornikach, to zapraszam na naszą stronę kulturalne.com, no i oczywiście na śledzenie nas w social mediach.
11: Zwiedzanie Doliny Baryczy na dwóch kółkach będzie łatwiejsze. Gmina Żmigród oddała do użytku stanicę rowerową w zespole pałacowo-parkowym. To pensjonat skierowany do turystów rowerowych, gdzie będzie można odpocząć po rowerowych podróżach w Dolinie Baryczy. Na turystów czeka 50 miejsc ulokowanych tuż nad rzeką w otoczeniu pięknej przyrody, o czym przekonuje nas burmistrz Robert Lewandowski oraz Marta Kamińska ze Stowarzyszenia Dolnośląska Kraina Rowerowa. Od lat stawiacie na rozwój turystyki. Dzisiaj mamy najlepszy tego przykład. Oddajecie do użytku stanicę rowerową w zespole pałacowo-parkowym. Co to za obiekt?
8: Robert Lewandowski, burmistrz gminy Żmigród. Nazwa niewiele może mówi, tak? Natomiast generalnie jest to obiekt noclegowy typu hostel, motel, jakby to nie nazywać. Jest 50 miejsc noclegowych, bardzo fajnie urządzonych, nowoczesnych, z miejscami też takimi do wspólnymi, można powiedzieć, kuchniami, czyli miejscem, gdzie można coś zjeść. Jest lodówka, jest pralka, wszystkie niezbędne urządzenia do tego, żeby sobie przygotować posiłek, więc miejsce takie, które według nas i według pomysłu przystaje dla turysty rowerowego, czy generalnie dla turysty, który odwiedzi Dolinę Baryczy i gminę Żmigród. Można sobie zadać pytanie, dlaczego samorząd realizuje tego rodzaju obiekt. Odpowiedź jest prosta. Jakoś tak mamy w Żmigrodzie, że nie mamy wielu miejsc noclegowych, nie mamy hotelu z prawdziwego zdarzenia, więc wzięliśmy sprawy w swoje ręce i dzisiaj finalizujemy ten nasz pomysł sprzed kilku lat i oddajemy miejsca noclegowe i zapraszamy turystów jakichkolwiek do zwiedzania gminy Żmigród.
11: Jeżeli chodzi o samą inwestycję, gdzie ona powstała, dlaczego właśnie tutaj i jaki był koszt tego projektu?
8: Inwestycja powstała na zespole pałacowo-parkowym w miejscu budynku, w którym kiedyś mieszkali mieszkańcy w mieszkaniach komunalnych. My mieliśmy ten temat myślany, przeprowadziliśmy mieszkańców do odrestaurowanych, nowo wybudowanych, można powiedzieć, mieszkań w centrum miasta, tak żeby zwolnić to miejsce pod inwestycje. I na bazie tego budynku został zaprojektowany nowoczesny, praktycznie nowy obiekt, który oprócz tego, że ma te funkcje noclegowe, to będzie upiększał zespół pałacowo-parkowy, ponieważ piękna infrastruktura, można powiedzieć, że taka imitacja muru pruskiego, wszystko oczywiście uzgodnione głównie z konserwatorem, więc wiecie Państwo, że konserwator jest tą specyficzną instytucją i dobrze, że jest, bo nadaje, że tak powiem, na nowo, ale podtrzymując charakter danego miejsca. Koszt niecałe 7 milionów złotych, jeżeli chodzi o kwestie robót budowlanych i całego zagospodarowania, bo tutaj zagospodarowany jest teren, są miejsca parkingowe i jest budynek też, można powiedzieć, taki ala gospodarczy, gdzie między między innymi jest bezpieczny magazyn na rowery, więc tak jak mówiłem, niecałe 7 milionów, do tego jeszcze około 400 tysięcy wydaliśmy na wyposażenie tego obiektu. 2 miliony 600 mamy dotacji z Polskiego Ładu i starać się będziemy jeszcze od zwrot kosztów na wyposażenie z lokalnej grupy działania, czyli my będziemy składać wniosek, na dzisiaj składamy na 300 tysięcy złotych, więc mam nadzieję, że zamknie się to dotacją łączną 2 miliony 900 tysięcy złotych.
11: To nie jedyna inwestycja rowerowa, która za wami. Co do tej pory wybudowaliście, żeby rozwinąć tą turystykę rowerową w gminie Żmigród i co jeszcze macie w planach na kolejne lata?
8: W pierwszej kolejności od lat mniej więcej 10 budujemy drogi rowerowe i wybudowaliśmy ich prawie 50 kilometrów jako bezpiecznych traktów, szczególnie dla rodzin z dziećmi, ale i dla mieszkańców, którzy mogą na co dzień poruszać się tymi drogami, na przykład dojeżdżając do pracy, czy młodzież, dzieci do szkoły. Oddamy też rowerowy park umiejętności, który już funkcjonuje z dwoma pumptrackami przy Ośrodku Sportu i Rekreacji. To jest kolejna taka cegiełka, jeżeli chodzi o politykę rowerową, więc to zamyka się w taką fajną klamrą w całość, że turysta, który do nas przyjedzie, będzie miał wszystko. Będzie mógł skorzystać z super infrastruktury rowerowej zróżnicowanej, będzie mógł u nas dostać nocleg i będzie mógł zjeść dobry produkt lokalny w różnego rodzaju miejscach, których nie brakuje na terenie gminy Żmigród i Doliny Baryczy. I dojechać pociągiem, tak, bo z Wrocławia bardzo szybko, łatwo można wysiąść w Żmigrodzie i ja zespół pałacowo-parkowy nazywam tak na roboczo bramą do Doliny Baryczy i zapraszam serdecznie jako burmistrz, bo warto tutaj przyjechać, a szczególnie w tym okresie takim wiosenno-letnim, gdzie przyroda teraz budzi się, a już niedługo rozkwitnie i będzie do dyspozycji.
11: Od wielu lat stowarzyszenia na północy Dolnego Śląska promują Dolinę Baryczy, Partnerstwo dla Doliny Baryczy, także Dolnośląska Kraina Rowerowa. No i dzisiaj ważny moment właśnie dla tej rowerowej części Doliny Baryczy, oddanie do użytku nowego obiektu noclegowego w Żmigrodzie. Jak ważny jest to obiekt z perspektywy turysty rowerowego, który przyjeżdża do Doliny Baryczy i czy pomoże to w rozwiązaniu dotychczasowych problemów noclegowych w naszym regionie?
13: Marta Kamińska, dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dolnośląska Kraina Rowerowa. Przede wszystkim muszę tutaj dookreślić, troszkę dopowiedzieć, że Dolnośląska Kraina Rowerowa to nie tylko Dolina Baryczy, aczkolwiek Dolina Baryczy jest faktycznie najlepiej rozwinięta pod tym względem i najbardziej znana, ale my oczywiście też tu w naszym stowarzyszeniu mamy samorządy z Kusz Trzebnickich czy z ujścia Doliny Baryczy, czyli takie mniej znane, mniej odwiedzane. Natomiast jeżeli chodzi o samą bazę noclegową w regionie, to najlepiej ona się rozwija w gminie Mielicz, gmina Krośnice. Tam jest najwięcej inwestycji prywatnych, czyli mieszkańcy, na szczęście właśnie lokalni przedsiębiorcy inwestują swoje środki w rozwijanie tej oferty, bardzo różnorodne i dlatego też jest tam tyle turystów, plus oczywiście infrastruktura, inne walory, bardzo ważne, przyrodnicze, to wszystko się składa na to, że ten turysta tam przyjeżdża i chce tam być. Natomiast jeżeli chodzi o tą część właśnie Żmigród i okolice, to tutaj jakby rekreacyjnie jest praktycznie nawet lepiej czasami niż w Mieliczu, bo porównywalnie pięknie, ale też mniej tłoczno. Natomiast jeżeli chodzi o usługi, to jest to taka troszeczkę pustynia. Stąd bardzo liczymy na to, że ta stanica będzie jakby nie tylko samym takim miejscem noclegowym dla turystów rowerowych, którzy tu będą mogli właśnie bezpośrednio przy najpiękniejszej trasie rowerowej, przy ścieżce rowerowej, wzdłuż Baryczy, prosto w tą piękną przyrodę sobie stąd wyjeżdżać i oczywiście przy zespole pałacowo-parkowym, więc te elementy historyczno-przyrodnicze jak najbardziej są tutaj na najwyższym poziomie, ale że ten obiekt będzie też pełnił w ogóle taką funkcję integracji tych rowerzystów, bo my jako stowarzyszenie będziemy mieć w stanicy swoją siedzibę, więc będziemy bezpośrednio w centrum tego całego zamieszania. Będziemy też z tego miejsca dowodzić wydarzeniami rowerowymi, czyli będziemy przyciągać dalej osoby zainteresowane taką wspólną turystyką rowerową, troszkę taką właśnie takim kolarstwem romantycznym, jak to się ostatnio mówi, czyli nie dystans i nie wyczyn na czas, tylko właśnie takie jeżdżenie na rowerze i zwiedzanie. No i też chcemy bardzo, żeby to miejsce było wzorcownią, czyli takim dobrym przykładem dla innych regionów Dolnego Śląska, ale również całej Polski, którą będą mogli podpatrywać właśnie, jak tworzyć ofertę uszytą na potrzeby rowerzystów, czyli co ten rowerzysta tak naprawdę potrzebuje, że często nie są to nie wiadomo jakie luksusy, bo tu nie o to chodzi, bardziej chodzi o to, żeby można było gdzieś spać, żeby była łazienka, żeby była toaleta, ale żeby też było cały zakres usług, czy takich funkcjonalności dostępnych dla roweru, tak, żeby ten rower przechować, żeby go naprawić, żeby go umyć i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że to otwarcie tej stanicy będzie też przyciągnie oczywiście ludzi na nocleg, większe grupy, tak, bo tutaj mamy 50 miejsc noclegowych, więc tutaj to nie będzie taka turystyka indywidualna, bardziej myślę, że jednak ludzie będą tutaj przyjeżdżać grupami, a do tej pory tego nie mieli gdzie, nie mieli się gdzie podziać, więc jechali dalej, albo nie przyjeżdżali wcale na dłużej, ale też właśnie będziemy promować to, żeby był to dobry przykład do naśladowania dla innych obszarów, żeby ta turystyka rowerowa rozwijała się równolegle i równomiernie w całym regionie i dalej.
11: Stanica rowerowa została oddana do użytku wiosną 2026 roku. Sezon turystyczny rowerowy dopiero nam się budzi do życia. Dlaczego zatem warto na wiosnę, latem odwiedzić północ Dolnego Śląska, Dolinę Baryczy?
13: Tutaj to zawsze warto przyjechać, bo tu jest o każdej porze roku przepięknie, właśnie ze względu na tą możliwość. Nie trzeba daleko jechać, żeby być naprawdę w wyjątkowym miejscu, właśnie takim, który nam daje ukojenie, relaks, komfort, że my wyjeżdżamy na tym rowerze w teren, w zielone i mózg nam po prostu odpoczywa od tych wszystkich problemów, od pracy, od zwykłych, nie wiem, multimediów, sprzętów komputerowych i tak dalej, także tutaj naprawdę warto na taki reset przyjeżdżać przez cały rok. Natomiast wiosna jest wyjątkowa, ponieważ na obszarach przyrodniczych właśnie tą wiosnę najpiękniej się obserwuje. Wszystko się zaczyna zazieleniać, widzimy parę ptaków, za chwilkę będziemy widzieć pisklęta, młode, nie wiem, sarny, młode dziczki. Gdzieś tam z oddali będziemy obserwować, także naprawdę ten teren jest wyjątkowo piękny na wiosnę. No i my oczywiście mamy całą masę różnych wydarzeń rowerowych. Praktycznie co weekend coś w jakimś zakątku Dolnośląskiej Krainy Rowerowej, głównie w Dolinie Baryczy się dzieje, bo tu jest też dużo podmiotów, które jakby realizują te wydarzenia. My oczywiście też, ale nie tylko. W związku z tym naprawdę proszę zaglądać na naszą stronę internetową, na nasze media społecznościowe dolnośląskakrainarowerowa.pl, żeby się dowiedzieć i przyłączyć.
11: Dodajmy, że stanicą rowerową zarządza Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie, na którego stronie internetowej znajdziecie szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania obiektu.

0: Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach, zapraszam. Nasze opanowanie i znajomość kilku podstawowych zasad mogą ratować komuś życie. Mowa o pierwszej pomocy, której udzielania powinniśmy nauczyć się wszyscy już od najmłodszych lat. Jak się okazuje, najmłodsi mieszkańcy powiatu mielickiego o pierwszej pomocy wiedzą sporo. Przekonałem się o tym, odwiedzając uczniów szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej. Co wiesz o pierwszej pomocy?
2: Że jak zobaczymy kogoś, to od razu musimy podejść i mieć przy sobie takie gaziki, plastry.
1: A czy wcześniej trzeba zadzwonić do kogoś po pomoc?
3: Tak, na numer 112 lub na karetkę.
1: I co musimy robić z taką osobą, którą spotkamy na przykład na ulicy leżącą?
4: Ułożyć go w bezpiecznej pozycji.
5: Można na przykład uratować go. Na przykład jakby się dusił, to można go nacisnąć mu na klatkę piersiową.
1: Mówisz o masażu serca. A jak powinniśmy ten masaż serca wykonywać?
6: 32 wdechy. I znowu 30.
7: Cały czas, dopóki nie przyjedzie pomoc.
1: Od ponad 10 lat bawił nas podczas licznych występów na terenie całego powiatu trzebnickiego. Słyną z odwołującego się do historii, kultury i tradycji obrzędu dożynkowego. Mowa o zespole Brzykowianie, którego historia sięga 2014 roku, ale w ich strojach można znaleźć także przedwojenne akcenty. O historii zespołu, kulisach jego powstania i rodzinnych więziach opowiedziała mi kierowniczka Brzykowian, Leokadia Wnuk. Historia waszego zespołu rozpoczęła się już ponad 10 lat temu. Co wtedy? W 2014 roku skłoniło was jako mieszkańców Brzykowa do powołania do życia zespołu ludowego.
8: Leokadia Wnuk, kierownik zespołu Brzykowianie. W Brzykowie kiedyś funkcjonował zespół, który grał po weselach. To była słynna rodzina Grodzickich. To byli nasi sąsiedzi z domu. Dla nas jako dzieci, mieszkańców tych, to trochę takie było fascynujące. Ale po wstąpieniu Polski do Unii, tam minęło ileś lat, możliwość była pozyskiwania pieniędzy na odbudowę jakby tożsamości wsi. I powstała wtedy inicjatywa z namowy pani byłej wiceburmistrz Janiszewskiej Jadwigi, żeby włączyć się do tego programu. I ja jeździłam na różne szkolenia. Spotykaliśmy się, wiadomo, w ramach dyskusji z działaczami w tym temacie. No i też tak podsłuchiwałam tam nieraz, że tam powstał zespół, a stroje sobie uszyli i takie już coś zaczęło kiełkować, że może my byśmy coś, a szczególnie to, może pierwszy raz to mówię, ale były dożynki, nie pamiętam gdzie, bo my w dożynkach zawsze brałyśmy udział albo jako widzowie, albo jako współorganizatorzy. Pierwszy raz na dożynkach wystąpił w korowodzie w strojach rycerskich, wzorowanych na rycerskich, sołectwo Taczów. To był tak jakby taki bodziec. Proszę, jak pięknie wygląda inaczej korowód, niż tam idą poubierani w takie zwykłe swoje tam świąteczne stroje, a tu idzie, tak się wyróżniali od wszystkich korowodów i to już mnie wtedy coś tam natknęło na stworzenie strojów. I zaczęłam wspólnie z moimi siostrami, bo nas jest 4 siostry i 3 braci i wszyscy są tu i wszyscy byli otwarci na to, aktywnie się włączali, nawet współfinansując pewne rzeczy. Ustaliliśmy, że będziemy kultywować, jeżeli mamy kultywować coś, to niech to będzie to, co robili nasi przodkowie, czyli stroje, nie z bistoru, łatwych materiałów, tylko z lnu. Od tego, żeśmy zaczęli, że zakupiliśmy len, wiadomo, wyjazdy do Wrocławia, szukanie w internecie, różnego rodzaju lny i na zapaski i na spódniczki, a kamizelki aksamitne, bawełniane materiały. Czyli to wszystko miało być naturalne. Nieważne, że trudne do utrzymania, bo wiadomo, jak się len prasuje, ale my na to zwracaliśmy uwagę. Od tych strojów to się właśnie tak zaczęło, że no jak fajnie wyglądacie. No były opinie, że bardzo ładnie korowód bzykowski wyglądał. Dzieciaczkom też poszyłyśmy, chłopcy, dziewczynki. Także były tamte lata do tyłu, ja tak już tak nie pamiętam, ale na pewno zaczynało się od 2013 roku, a nawet jeszcze wcześniej, że myśmy tak ubarwiali tą imprezę dożynkową i później po nas zaczęły inne wsie też sobie szyć stroje, każdy tam na swój pomysł. I jak już mamy stroje, no to jak nie stworzyć stworzyć zespołu śpiewaczego, skoro wszyscy my, kiedykolwiek spotykaliśmy się w rodzinnym gronie na uroczystościach i na zwykłych takich spotkaniach śpiewaliśmy. Te dawne piosenki, już niekoniecznie takie ludowe, ale śpiewaliśmy. A mam jeszcze w rodzinie brata Bolesława, który ma bardzo dobry głos i lubi śpiewać, i lubi dodawać coś od siebie. Także to jest taki niezrealizowany artysta.
1: Czyli co, można powiedzieć, że zespół ludowy w Brzykowie powstał właśnie z tych koligacji rodzinnych. Były stroje, lubiliście śpiewać. Padł pomysł, zakładamy zespół ludowy?
8: Tak, a jeszcze co, że z rodziny tych właśnie Grodzickich są w zespole teraz i wtedy też właśnie przyczyniły się do tego dwie dziewczyny, które nie śpiewały tam w tym zespole, ale z tej rodziny lubiały to samo i miały głosy i tak się zaczęło. A jeszcze dodam, że też jest rodzina, była szeferów, gdzie dziewczyny, to pamiętam, że myśmy szły w pole, no może one były dzieciaczki wtedy, ale później, trochę młodsze od nas, a one z gitarami gdzieś tam sobie siedziały, lubiały sobie pośpiewywać, no i miały ładne głosy. I właśnie jedna z nich śpiewa w naszym zespole, ma przepiękny głos i śpiewa Dwa serduszka.
1: Pomówmy zatem, jak na początku wyglądał wasz zespół, kto go tworzył, ile osób w zespole na samym początku działalności występowało?
8: Na samym początku należało poszukać muzykanta. Miałyśmy na oku pana, który tutaj z Strzemnicy, Kaziu Olszewski, Rysiu Saldat, ale byli związani ze Strzeszowiankami, tam jest zespół w Strzeszowie Ludowy. Troszkę to minęło, zanim się Kaziu Olszewski zdecydował z nami nas prowadzić. I na początek było nas, zakładam, 6 kobiet i 1 mężczyzna śpiewaków, czyli mój brat. Akordeon Kaziu Olszewski i przyciągnął do siebie bębnistę Czesiu Sadownik, też z rodziny tam muzykujących. Kto lubiał grać, muzykować, to już było w rodzinie i później dzieci to. Czyli od tego się zaczęło, że ja byłam tym takim motorem napędowym do powstania zespołu, ale te osoby, które przyszły, to były bardzo do tego zapalone. Zaczynaliśmy próbami w klubie. Cały czas mamy w naszej świetlicy wiejskiej.
1: Czy ten skład przez kolejne lata zmieniał się? Dochodziły kolejne osoby? No i właśnie też, jakie osoby? Kto tworzy wasz zespół? Czy są to osoby już dorosłe? Czy może jednak to młode pokolenie też się pojawia?
8: Przechodził zespół takie trudne, bardzo trudne chwile, bo nagle zmarł akordeonista Kazio Olszewski, a bez akordeonisty nie ma zespołu ludowego. To był problem i prosiłam drugiego akordeonistę, tutaj też Trzemnickiego, tego Rysia Saldata, który grał w Strzeszowiankach. Po prostu błagaliśmy, żeby przyszedł do nas. No i udało się. Wiem, że to go wiele kosztowało, bo też my mamy już swoje lata, nie? Na dwa zespoły dzielić ten czas, czasem to się zazębiało, trudno było, ale tak już działaliśmy, że Kazio Olszewski był pierwszym akordeonistą i Czesiu Sadownik bębnistą, a jak zmarł Olszewski, Czesiu Saldat i graliśmy w takim składzie. A wokalistów to się troszkę powiększyło, bo doszły dziewczyny jeszcze ze wsi, moje bratowe, które na początku nie bardzo się widziały w tym, ale okazało się, że pogodzą, bo to rolniczki, że pogodzą te rzeczy. Z biegiem czasu, jak już przeszły na emerytury, to już by był czas większy. Także na dzisiaj jest nas 9 kobiet i 4 mężczyzn. Zgłosił się do nas w swoim czasie, a może ze 2 lata temu, tu z Trzemnicy mieszkaniec. To jest bardzo miłe, że się sami zgłaszają, że chcą. Właśnie też Tadziu cymbalista, doszedł do nas mój najstarszy brat, który jeździł w transporcie, miał prywatny transport, zawiesił go i jest czas do tego, żeby... No i z młodszych to doszedł nam nowy bębnista, zięć mojego brata, a była jeszcze taka sytuacja, że śpiewaliśmy w Małuszynie, jesteśmy zaprzyjaźnieni z tym sołectwem, a z tej racji, że tam są siostry Boromeuszki i to świętujemy wspólnie, czy jakieś wydarzenia z Bożego Narodzenia, czy święta patrona i ich kaplicy, podchodzi na jednej z takich uroczystości, podchodzi do nas starszy pan i mówi: czy ja mógłbym u was zagrać na skrzypcach? Ja mówię: ale dzisiaj czy nie w ogóle do was przyjść? I to jest właśnie pan Andrzej Wojtowicz. No taki nasz jakby równolatek. Grał, czy uczył się grać co nieco w dzieciństwie. Dawno, dawno, dawno, bardzo dawno. A że zachował instrument, jest na emeryturze, to ma czas i tak się zapalił do tego, że nawet wiem, że brał sobie lekcje jeszcze dodatkowe i to jest właśnie ten zespół. Tylko jeszcze się wydarzyło w międzyczasie. Zmarł nasz kontrabasista, bo jeszcze grał z nami Janek Kornaś, kontrabas z Obornik i tak się zdarzyło, że zmarł. Jeszcze rozchorował się po jakimś czasie nasz drugi akordeonista, czyli Rysiu Saldat, i musiał odejść ze względu na stan zdrowia, ale wcześniej przytulił się do nas młodziutki Radek Domagała. Jego tata pochodził z Brzykowa, mieszkaliśmy w jednym podwórku, znaliśmy się bardzo dobrze i ja zapamiętałam to, co teraz mówię, to jest ważne. Ja zapamiętałam taką sytuację. Śpiewaliśmy tutaj na Niedzieli Palmowej na deptaku, a stał pod budynkiem, no tam ludzie przychodzą, dla których ludowa muzyka jest tam do posłuchania. Stał Domagała z żoną i z takim chłopcem małym, może 8-letni, nie. I no, takie to było miłe, że nasz krajan przyszedł nas słuchać. I nie wiem, minęło może parę lat. Okazuje się, że Radek chce z nami grać. I Radek jako młody chłopiec, a już miał pojęcie, bo troszkę chodził do szkoły muzycznej, ale na gitarę, ale nuty znał. I zaczął grać. Teraz Radek jest naszym prowadzącym akordeonistą. Gra z nami. Jeszcze jeden doszedł do nas teraz akompaniować tak jakby na akordeonie po śmierci Janka Kornasia, kontrabasisty Wojtek Słomski, też dawny, dawny członek zespołu słynnego Leśne Echa.
1: Z tego, co pani mówi, pomimo tych wszystkich przygód, tych wszystkich zmian związanych z wiekiem, jednak przyciągacie jako brzykowianie do siebie kolejny narybek i śpiewaczy, i muzyczny. Zahaczmy jeszcze na chwilę, no właśnie, bo po raz pierwszy użyłem nazwy waszego zespołu Brzykowianie. Skąd był pomysł na tą nazwę? Chcieliście się tak mocno ulokalnić, że jesteście ludźmi z Brzykowa? Nie mieliście pomysłu na to, żeby sobie jakąś tam bardziej kreatywną, może górnolotną nazwę zaproponować?
8: Jeszcze na przykład bardzo ładna nazwa zespołu ze Żmigrodu, prawda? Chodziło to po mnie, bo początkowo myślałam za Winkla, bo to jest rodzina Winklerów, coś by tam nawiązywało, ale nie, to by było tak niesprawiedliwe wobec innych. Uważam, że Brzykowianie to już samo przez się mówi, że to my, to stąd jesteśmy z Brzykowa. My tą wieś reprezentujemy. No coraz więcej gdzieś tam wie, a gdzie ten Brzyków? No w powiecie Czemnicy, w gminie Czemnickiej. No nie inaczej. A też wiele zespołów tak sobie nazywa właśnie od miejscowości, z której pochodzą. I myślę, że to jest taka najprostsza rzecz.
1: A co możemy powiedzieć o muzyce, którą gra zespół ludowy Brzykowianie? Czy jest to tylko i wyłącznie muzyka ludowa, folkowa? Czy pojawiają się tam też inne muzyczne akcenty? Co macie w swoim repertuarze?
8: Przede wszystkim piosenki ludowe. Od tego tak bardzo zaczynaliśmy, typu Hej z góry jadą Mazury. Ja przygotowuję repertuar, sugerując się podpowiedziami dziewczyn. I takie były te pierwsze piosenki. Typowo ludowe, ale też zauważyłam, że, bo niektóre piosenki ludowe, takie czysto ludowe, są też takie troszkę smętne, wolne, że słuchacze tak bardziej lubią piosenki takie żywe, bo na przeglądach, jak się śpiewa, to są i słuchacze, i tancerze, dla których to jest właśnie ten moment, kiedy mogą sobie zatańczyć, zrobić kółeczko. No to wprowadzaliśmy nowe, wzorowane na ludowych, no chyba tak zwane folkowe. Wprowadzaliśmy takie, które zapamiętaliśmy z naszych tam dawnych lat, może z dzieciństwa, Państwa, gdzieś może jak śpiewali nasi starsi współbracia, typu Głęboka Studzienka, Jarzębina Czerwona, i zauważyłam, że tak bardzo słuchacze to właśnie te lubią, bo to jest nasz wiek, który jest słuchaczami, słuchaczem najwdzięczniejszym. Te właśnie takie piosenki z dawnych, tamtych lat, kiedy były potańcówki robione, coś tam się pogrywało i tańcowało, że to chwyta, bo patrzę na słuchaczy, jeżeli coś tam sobie nucą, to nas to cieszy i dlatego później już wyszukiwałam właśnie takich, które będą przypominać tym dawne młode lata, no ale jednocześnie cały czas śledzę w mediach, szukam, podpatruję się inne zespoły ludowe, typowo ludowe. Co jeszcze lubiliśmy śpiewać dawniej? Chłopcy szli do wojska. Były okazje, że przy jakichś tam spotkaniach śpiewało się te wojskowe i to się fajnie śpiewało. Serce w plecaku, rozszumiały się wierzby, takie piękne do śpiewania, które właśnie śpiewaliśmy. I to już zaczęłam tak bardziej wgłębiać się, że piosenka żołnierska to jedno, a patriotyczna to drugie. I wgłębiliśmy się w to, tym bardziej, że moi trzej bracia byli żołnierzami. Ich dzieci tak samo by służyli w wojsku w ten mundur, to pamiętaliśmy, że to takie fajne jest. I dlatego taką poczuliśmy taką miłość do piosenek żołnierskich. A żeby uczestniczyć w jakiejś uroczystości patriotycznej, to trzeba było też właśnie wyciągnąć pieśni związane z wydarzeniem. Dlatego bardzo się zagłębiałam. Jeżeli była rocznica na przykład 3 maja, no to już trzeba było te pieśni przygotować tak bardziej w tym temacie, a oprócz tego w ciągu dalszym jeszcze inne patriotyczne. Także my bardzo dużo z okresu wojennego, II wojny światowej, ja wyszukałam pieśń przepiękną, Karpacka Brygada. Gdzieś tam była w internecie, ale ona tak nie była popularna. Jaka to jest piękna pieśń. I ja przy każdej naszym występie pieśni patriotycznych wyszukuję historię, okres, z którego powstała, i staram się doszukać twórców. W ten sposób się tak przybliża i dla mnie to jest zaszczytem, że wyszukałam, że Karpacką Brygadę napisał Marian Hemar.
1: Czy poza tymi, nazwijmy to, hitami muzyki ludowej, folkowej, utworów żołnierskich, patriotycznych, macie też na koncie jakieś własne utwory albo własne teksty do tej już popularnej muzyki ludowej?
8: Nie, własnych nie mamy. Mamy w swoim gronie takich, którzy dopisują albo wklejają nasze teksty, które przypasowane by były. Sami nie utworzyliśmy i chyba nie będziemy tworzyć. A tak jak mówię, że dopisuje się teksty albo wtrąca swoje, które oddają jak gdyby nasze pochodzenie.
1: Naszą rozmowę zaczęliśmy od strojów, bo od strojów tak naprawdę historia zespołu ludowego Brzykowianie się zaczęła. Pomówmy zatem, jak one wyglądają. Mówiła pani o materiałach z lnu, o kamizelkach. Gdy wybierzemy się na wasz występ, co zobaczymy na scenie? W czym się prezentujecie?
8: Ze strojami to jest cała historia. Żeby odwzorować coś z przeszłości, należało dowiedzieć się o tym, skąd oni tu przyjechali. I wtedy właśnie powstała nasza kronika. Stworzyliśmy kronikę sołectwa Brzyków, ale musieliśmy do tego początku sięgnąć. Tam wiadomo, że były wcześniejsze jakieś tam zapisy, i tablica zresztą jest, jak wieś przystąpiła do odnowy wsi. A nam chodziło o to, kto przyjechał do Brzykowa w ramach tych powojennych osiedleń. I właśnie dzięki temu dowiedzieliśmy się, że 70% to są kresowiaki. Niewielka ilość, liczba tam procent ich to są z centralnej Polski. No i pozostali takie mniejsze, gdzieś może lubelskie. Do mnie wtedy to dotarło, że tyle ich tu było, a nam jako dzieciom wydawało się, że my, Kielcaki, nasza rodzina, to podwórko, że to my, to jest cały świat. I dopiero dzisiaj żałuję, że wtedy nikt tego nie zrobił, nie jakoś tak nie nagłośnił tego. Wśród naszych mieszkańców byli Sybiracy, którzy mogli coś powiedzieć, a to wszystko znikło, bo poumierali. Ale my przynajmniej nazwiskami chcieliśmy to odtworzyć, dlatego zrobiliśmy wywiady, kto skąd przyjechał. Zrobiliśmy mapkę zabudowy Brzykowa, bo gdzieś to można było ściągnąć. Mamy zresztą geodetę w Brzykowie, który w tym nam pomógł. Zapisywaliśmy, w którym, gdzie, kto gdzie mieszkał. No i wtedy właśnie się okazało, że tylu ich przyjechało ze wschodu. Okolice Lwowa, Wołyń, tam gdzieś Równe. Szukaliśmy głębiej, jakie tam były stroje. Był nawet taki nasz wyjazd rodzinny do Lwowa, żeby coś poszukać, bo moja mama pochodzi z okolic Lwowa. Tato z Kieleckiego. To jest właśnie taki typowy przykład. Czy tam gdzieś koło Lwowa, czy w Lwowie coś się dowiemy od kogoś. Nie było śladów, nie było czego się przyczepić. W naszej miejscowości są dziewczyny, których rodzice pochodzą z Tuligłów koło Lwowa. Jest książka napisana przez byłego mieszkańca Tuligłów, który opisuje życie w Tuligłowie. Pan ten wyemigrował później do Anglii tuż po wojnie, ale powstała ta książka, jego wspomnienia ze zdjęciami, z opisem życia, z nazwiskami. I ta książeczka była dla nas pomocna. Może same stroje to tak zdjęcia niedokładne, ale wiemy, że przędli len i tak dalej, tkali. A jeszcze babcia jednej z naszych bratowych przywiozła w ramach repatriacji kufer z tym, co zdołali zabrać. I były tam kamizelki, 4 kamizelki haftowane, jakaś tam zapaska, ale to ona dotarła do nas później. Ale dla nas te kamizelki to był najważniejszy wzorzec, bo spódnicę lnianą uszyć, ale kamizelki wygląd raz, że aksamitne, haftowane przebogato koralikami i to był dla nas wzorzec. Dla nas to było takie przeżycie, że coś takiego nam się przytrafiło i moja bratowa do dzisiaj to trzyma. W tym samym woreczku, w którym one przeleżały w tej skrzyni. To jest takie naprawdę godne podziwu dla tej rodziny. I robiłyśmy, bo najprościej jest zamówić sobie. Są firmy, które szyją stroje, a myśmy chciały same. Dlatego następne były zakupy koraliczków, książki z haftem, z ozdabianiem i myśmy to robiły. Robiły nas 4 osoby, przy czym jedna właśnie ta, której mama to miała w swoim domu, te kamizelki, wybitnie zdolna do tych robót, ale w miarę swoich możliwości, czasu ozdobiłyśmy te kamizelki. To, co my dzisiaj mamy na sobie, to jest nasz projekt Krawcowa Szyła, a to, co mogłyśmy, czyli to haftowanie, ozdabianie koralikami, naszywanie taśmami, to już nasza praca. Stroje kieleckie są proste, nie są tak ozdobione bogato, jak te, które mamy pierwsze z koralikami. Są ozdobione tasiemkami, też jest to granatowy len, zapaska. Mężczyźni mają czapki maciejówki, kamizelki w kolorze brązu, też z naszywanymi tasiemkami ozdabianami. W tym myśmy to nazwali stroje letnie, bo takie są lżejsze na czas śpiewania w okresie, kiedy jest gorąco. I przez to właśnie ja to podkreślałam, że przez to chcemy jak gdyby mówić o tym i my wprowadzamy do repertuaru dużo piosenek kieleckich, bo to są specyficzne rytmy, nuty.
1: Wychodzi na to, że Brzykowianie nie dość, że kultywują pamięć o swoich przodkach, grając muzykę sprzed lat, prezentują się też w strojach, które mają kilkudziesięcioletnią historię i tradycję. Pytanie, czym jeszcze na co dzień zajmują się Brzykowianie poza występowaniem, graniem, śpiewaniem i ładnym się prezentowaniem? Czy macie wrażenie, że jako zespół ludowy też integrujecie społeczność?
8: Na pewno przychodzą nasze rodziny, integrują się bardziej, bo jest moja rodzina, koleżanki, która śpiewa, też rodzina, bo my jako rodzina, bo jesteśmy dużą rodziną, zawsze byliśmy zintegrowani, współpracowaliśmy, ale też członkowie innych rodzin przychodzą i wtedy my się z nimi wspólnie tam integrujemy. Z mieszkańcami na wsiach jest teraz trochę ciężko, bo no jakoś tak się ludzie pozamykali teraz troszkę. Parę lat do tyłu, kiedy były tak zwane czyny wiejskie, było sprzątanie wsi, była integracja, a od paru lat jakoś to się rozpada. Nie wiem, może ta pogoń za pracą, są. A jeżeli mamy, bo robiliśmy kolędowanie, bo śpiewamy też pieśni religijne, no to troszkę tam przyszło, jak robiliśmy imprezę, ale tak oczekiwaliśmy zawsze więcej.
1: Kolejne pytanie też właśnie z tym związane jest takie, czy przez to, że występujecie w gminie Trzebnica, w powiecie trzebnickim, pewnie też gdzieś szerzej na różnorodnych przeglądach, czy zauważacie, że Brzyków przestał być anonimowy? Przecież macie obok siebie drogę powiatową, ścieżkę rowerową. Czy widzicie, że więcej turystów do was zagląda? Jeżeli tak, to co ich przyciąga?
8: Nie tylko Brzykowianie przyciągają. U nas powstały stadniny. Pobudowano przede wszystkim ścieżki rowerowe. My jak mamy próby, latem zwłaszcza, drzwi są otwarte i kiedy mamy niejednokrotnie takich gości, którzy podchodzą i słuchają nas. No i później ja widzę tych na jakimś tam śpiewaniu, o, jest ta osoba. To jest takie dla nas miłe, że tym śpiewaniem się tam troszkę przyciąga. A że Brzyków jest rozpoznawalny, też zgłaszają się do nas z prośbą o zaśpiewanie inne zespoły. Na przykład śpiewaliśmy na dożynkach, mieliśmy obrzęd dożynkowy w gminie Żurawina. No to już, gdzie ten Brzyków, a skąd jesteście?
1: Dużo mówiliśmy o historii, zarówno mieszkańców Brzykowa, jak i waszego zespołu ludowego. Pytanie zatem o przyszłość. Co zamierzacie jako Brzykowianie? Co planujecie na kolejne miesiące i lata swojej działalności?
8: Mamy nagraną płytę z kolędami, mamy nagraną płytę z piosenkami patriotycznymi i żołnierskimi i przymierzamy się do nagrania ludowych. Oprócz tego my mamy przygotowany piękny obrzęd dożynkowy, gdzie śpiewamy pieśni dożynkowe, znane, ale i nieznane, które wyszukałam. Swego czasu był w Kołobrzegu przegląd pieśni żołnierskiej, gdzie w panelu poświęconym polskiej wsi były śpiewane pieśni o wsi. I tam jest przepiękna dwie pieśni stamtąd zaczerpnęłam i my je włączyliśmy do naszego obrzędu. Mamy uszyte stroje, wiadomo, lniane, nawiązujące do tego obrzędu i zamierzamy nagrać teledysk obrzędu zbierania zboża, no i tego naszego śpiewania. To jest nasze marzenie. Nagrać teledysk z obrzędem żniwnym i płytę z pieśniami ludowymi.
1: Ten sport jest dla każdego, choć nadal budzi sporo kontrowersji. Taniec na róże to dyscyplina sportu, która od kilku lat prężnie rozwija się w Trzebnicy. Trzebniczanki coraz chętniej chodzą na zajęcia z pole dance'u, by zadbać o swoje ciała i poczuć się w nim pewniej. Czym jest pole dance, jaki ma wpływ na nasze ciała i czy nadal kojarzy się z klubami go-go? Rozmawiałem o tym z instruktorką tańca Kingą Mamrot. Zaczniemy najprościej jak się da. Czym tak naprawdę jest pole dance?
9: Kinga Mamrot, właściciel szkoły tańca Pole Freak w Trzebnicy. Pole dance jest to dziedzina sportu współczesna, która tak naprawdę łączy i zrzesza ze sobą wiele różnych dyscyplin sportowych, począwszy od akrobatyki, gimnastykę, kalistenikę, trening siłowy, taniec. Jest to współczesna forma ruchu.
1: Jak słyszymy, jest to dość szeroki zestaw dyscyplin sportowych, łączy pole dance w sobie wiele elementów, czyli to nie jest chyba ten taki klasyczny taniec na róże, jak go pewnie wiele osób kojarzy z klubami czy dyskotekami.
9: Myślę, że jest to bardzo dalekie od tego, z czym jeszcze pewna pula ludzi to kojarzy. Nie da się ukryć, że jest ten pierwiastek sportu, który z tym klubem go-go zawsze będzie kojarzony, tak? Dlatego, że sam początek pole dance'u, o ile zaczął się od tańca indyjskiego Malak Hamp na palach, o tyle później z czasem we współczesności przeszedł właśnie w kluby go-go i dopiero następstwem tego, wiele lat później, mogliśmy gdzieś tam poznać taką dyscyplinę sportową, jaką jest pole dance. Więc no niestety zawsze będzie gdzieś tam to z tym kojarzone, no bo te kluby były pierwsze. Natomiast no jest to znacząca różnica. My jako pole dancerki uczymy się wykonywać figury, przejścia akrobatyczne. Łączymy to wiele różnych elementów razem na róże i to naprawdę nie ma nic wspólnego z tym, co można zobaczyć w klubach.
1: No i chyba najlepszy przykład tego był w roku 2017, gdy pole dance został zaklasyfikowany właśnie jako dyscyplina sportowa już oficjalna.
9: Tak, tak. Pamiętam do dziś akurat w telewizji była pokazywana scena ze szkoły tańca, w której aktualnie się uczyłam. Także to dla nas też było mega przeżycie. Tych szkół wtedy było niewiele, na cały Wrocław może 5 tak naprawdę. I myślę, że też fajnie po tym czasie to wszystko pokazuje, że gdzieś tam ten sport zyskał uznanie wśród ludzi. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy mamy tych szkół w samym Wrocławiu już około 20 i jest to sport, który jest po prostu rozpowszechniony. Każdy tak naprawdę ma okazję już go spróbować. Wiele lat temu, jak zaczynałam i gdzieś na przykład szło się w okolice znajomych, to bardzo ciężko było trafić na osobę, która też trenuje. A dzisiaj, kiedy poznajemy ludzi, to bardzo ciężko spotkać osobę, która chociaż raz nie spróbowała.
1: Czyli dużo zmieniło się w świadomości, pewnie też trzebniczan, o czym za chwilkę sobie porozmawiamy, ale jeszcze tak tytułem wprowadzenia. Ile lat miałaś, zaczynając swoją przygodę z pole dance'em i co cię do tego skłoniło?
9: Miałam 16 lat, byłam 2 miesiące po 16 urodzinach i tak naprawdę zainspirowała mnie do tego moja siostra. Kiedyś usiadłyśmy w salonie i ona mi pokazała filmik na YouTubie. Pokazała, że jest taki sport, jest taka dziedzina. Ona bardzo by chciała pójść, zapisać się i sprawdzić, ale ona się wstydzi powiedzieć rodzicom. No bo to jeszcze były takie czasy, nasi rodzice są bardzo otwartymi ludźmi, natomiast to jeszcze były takie czasy, gdzie o tym pole dance się niewiele mówiło. No ja tak mówię, dobra, pokaż. Obejrzałam ten filmik i sobie myślę, no ładne, wydaje się też łatwe. No dobra, no to ja też chcę. Taka byłam trochę kopiara. No i poszłam do rodziców, oni powiedzieli jak najbardziej. Okazało się, że gdzieś tam też taty, jakaś znajomej też trenował. No i tak się tak naprawdę to rozpoczęło. U siostry to raczej była taka ciekawość i to, że to wchodziło. Ona też tak naprawdę w tym momencie żyła w większym mieście. Kiedy ja miałam 16 lat, to moja siostra już miała 23, więc ona już poznała Wrocław, poznała Poznań i tam już to było obecne w życiu codziennym i po prostu chciała spróbować, zobaczyć jak jest. No i ja od niej skapiłam po prostu.
1: Z dobrymi efektami, bo od tej siostry tak naprawdę historia się zaczęła i trwa do dziś, między innymi w Trzebnicy, gdzie funkcjonuje na co dzień wasza szkoła. Prowadzone są zajęcia. No właśnie, jakiego typu? Czy jest to tylko i wyłącznie klasyczny taniec na róże, czy też jego różnorodne warianty, bo tych jest kilka? Exotic, pole choreo, czy high heels? Czym tak naprawdę one się różnią?
9: Tak naprawdę w szkole dysponujemy wszystkimi rodzajami zajęć. Rzeczywiście pole dance jest bardzo obszerny. To jest tak, że każdy jest w stanie znaleźć taką formę pole dance'u, która jemu odpowiada. Sam pole dance jest rodzajem aktywności, w której uczymy się figur na róże i łączymy je w następnej kolejności w kilka elementów, tworząc tak zwane kombosy. I to jest taki czysty pole dance. Natomiast mamy również jego odmiany, takie o jakich wspomniałeś, czyli między innymi exotic pole dance. Jest to taniec na platformie, w butach, na platformie ze szpilką. To jest to, co niestety jest często mylone właśnie i kojarzone z klubem Go-Go, natomiast również to nie ma nic wspólnego z takimi tańcami, które są w klubie. Mamy pole choreo, czyli zajęcia, które są wykonywane w oparciu o muzykę. Tam uczymy się stricte tańca przy róże, bez butów, na kolanikach. Zazwyczaj pole choreo łączy w sobie więcej tych rodzajów tańca typu balet, jazz. Tam naprawdę można się wyżyć artystycznie, nie ma w ogóle żadnych ograniczeń. I jeżeli chodzi o poboczne zajęcia, które prowadzimy w studio, no to oczywiście jest to high heels, czyli już zajęcia bez rury, natomiast w butach na szpilce. No bo my generalnie jesteśmy taką placówką, że tak powiem, taneczno-akrobatyczną.
1: No to skoro już zahaczyliśmy tą akrobatykę, też rozszerzyliście swoją działalność o zajęcia, nazwijmy to powietrzne. Jakiego typu konkretnie?
9: Prowadzimy aktualnie zajęcia z szarf, tak naprawdę dla dzieci już od 5 roku życia oraz oczywiście dla młodzieży i dorosłych, a także z kół cyrkowych. Zarówno szarf, jak i koła są po prostu podwieszane na suficie i można gdzieś tam poczuć tą magię ruchu w powietrzu.
1: Pole dance, jak każdy sport, ma dobry wpływ na ludzkie ciało, bo rozwija różne partie mięśniowe i tak dalej. Co właśnie daje paniom, które trenują taniec na róże w różnych wariantach dla ich ciał, ten sport?
9: Przede wszystkim dzięki temu, że tak jak wspomniałam na początku, jest to dyscyplina, która zrzesza ze sobą wiele różnych dyscyplin sportowych, takich właśnie jak taniec, trening siłowy, kalistenika, akrobatyka, to szlifuje nasze ciało pod każdym kątem. U nas nie ma partii, która zostaje zaniedbana. Doskonale nam się wzmacniają mięśnie głębokie, mięśnie core. Świetnie, naprawdę świetnie oddziałuje na plecy i brzuch i tego ukryć się nie da, dlatego że to są partie, które są u nas przewodnie dominujące. Doskonale także rozwija koordynację ruchową. No i nie ma co ukrywać, że często mamy taką obawę, że idąc na pole dance, zaraz nam się rozrosną barki i będziemy się czuły mniej kobiece, a jest zupełnie odwrotnie, dlatego że te nasze barki, te nasze ręce, nasze ciało nabiera zarysów mięśni. Ono się wyszczupla, stajemy się smuklejsze, stajemy się bardziej umięśnione, natomiast wciąż jest to bardzo subtelne i delikatne. Pole dance jest dziedziną transportu, która jest świetną alternatywą dla treningu siłowego, dla treningu kalistycznego, dzięki której tak naprawdę możemy ukształtować tą sylwetkę.
1: A czy pole dance w pewien sposób zmienia też psychikę kobiet? Że wybierając się na zajęcia właśnie z pole dance'u, czujecie się bardziej kobiece, bardziej pewna siebie? Czy to też jest jakiś taki plus zajęć, co po prostu pozwala paniom poczuć się lepiej w swoich ciałach?
9: Zdecydowanie jest tak, że zajęcia działają na plus dla naszej psychiki, naszego poczucia ciała i naszej pewności siebie. Nie wynika to z tego, że pole dance uczy nas jakiejś seksualności, ale myślę, że w dużej części wynika to z tego, że pole dance uczy nas, że nasze ciało może znacznie więcej. Niezależnie od tego, jak wyglądamy, ile mamy lat, ile ważymy, nasze ciało robi super rzeczy i robi więcej niż tylko fajnie wygląda. I pole dance też jest taką dyscypliną, która jest tak naprawdę dla każdej z pań. No i dla panów też. Niezależnie od tego właśnie jak wyglądamy, jaki mamy typ sylwetki, możemy przyjść i trenować. I często jest tak, że kiedy wchodzimy na salę, to jest też takie błędne przeświadczenie, które mamy, że kiedy myślimy o pole dancerkach, to myślimy o młodej, szczupłej dziewczynie, umięśnionej, chudziutkiej, a tak wcale nie jest. Kiedy wchodzimy na salę, to w końcu mamy tą różnorodność. Widzimy różne panie w różnym wieku, o różnej wadze. Tak naprawdę te rozmiary są od XS do XL i każda z tych pań ma miejsce dla siebie, dla każdej z tych pań jesteśmy w stanie ułożyć program. Każda z tych pań może się rozwijać i robić świetne rzeczy. I myślę, że to, że kiedy wchodzimy na salę i mamy, tak jak u nas, 8 innych kobiet i obserwujemy je, to nagle się okazuje, że jest tyle różnych ciał i naprawdę każda z nas może trenować i robić ten sport. To nie jest sport zarezerwowany wyłącznie dla młodych, szczupłych nastolatek. To jest sport naprawdę dla każdego. Super się obserwuje tam wzrost pewności kobiet u siebie, kiedy mamy tą samą grupę na poziomie podstawowym i na przykład 7-8 miesięcy później na poziomie średnio zaawansowanym. Dziewczyny na początku, jak przychodzą, jednym z takich najczęstszych pytań jest to, czy mogą ćwiczyć w leginsach, czy mogą mieć bluzę na sobie i przychodzą tak ubrane jak najbardziej tylko mogą. A z czasem jest tak, że one tak, z auta idą już przebrane w krótkich spodenkach w staniku sportowym. Wchodzą na salę, rzucają torbę, mówią, sorry, ja tylko szybko się przebiorę i normalnie przy nas się przebierają całościowo. Z czasem następuje takie obycie z ciałem, że to, co chciały zasłaniać na samym początku, staje się dla nich normą, czymś pięknym, one to w pełni akceptują i nie mają żadnego problemu z tym, żeby przebrać się na sali przy wszystkich, czy w ogóle wbiec tak prosto z samochodu. To jest też piękne. To jest też piękne, bo to widać, jak te kobiety robią progres mentalny, tak? I mają w końcu taką akceptację i szacunek do swojego ciała, na jaki po prostu zasługują.
1: Dobrze, że o tym wspomniałaś, bo to było kolejne pytanie. Kim są tak naprawdę uczestniczki zajęć? Czy faktycznie jest to tak bardzo różnorodnie? Czy na przykład panie w średnim wieku dominują? Jak ta struktura wiekowa wygląda?
9: Jest generalnie tak, że pole dance jest ogólnodostępny. To znaczy na sali spotykają się panie, które pracują na co dzień jako panie sprzątające, które pracują w zawodach medycznych, które pracują w branży beauty. Tak naprawdę sala zrzesza każdą jedną osobę, każdy jeden zawód. To jest taki tak ogromny przemiał. Naprawdę z każdej branży człowiek jest w stanie kogoś poznać, no bo to jest po prostu miejsce, gdzie to się nie liczy, jakby kim jaki zawód wykonujesz na co dzień. I to jest też niesamowite. Mogę powiedzieć, że u nas zaczynają się zajęcia od 5 roku życia. Nie mamy górnej granicy, natomiast nasza najstarsza kursantka ma w tym momencie 67 lat.
1: To faktycznie pokazuje, że pole dance jest dla każdego bez względu na wiek. No ale właśnie, wspomniałeś o tym, że najmłodsze grupy to są te grupy 5-letnie i to też jest taka pewna kontrowersja przy tańcu na róże, przy pole dance, czyli zajęcia dla dzieci. Co sprawia, że rodzice zapisują swoje córki właśnie na zajęcia z pole dance'u w tym wieku?
9: Uważam, że to, że jest to sport wszechstronny, który ogólnie rozwija ciało, koordynację ruchową, tak naprawdę to nie jest sport, który powinien się w ten sposób kojarzyć. Jeżeli komuś dzieci w stroju sportowym się kojarzą źle, no to nie jest problem z tym sportem, tylko problem ma ta osoba. Rodzice chcą, żeby ich dzieci były sprawne. Pole dance ma w sobie gimnastykę i zawiera elementy akrobatyczne. Gimnastyka jest królową sportów. Sama, gdybym miała dziecko, to bardzo bym chciała, żeby ono wykazywało wolę pójścia na pole dance, bo wiedziałabym, że będzie miało świetnie wzmocniony kręgosłup, że będzie elastyczne. Dodatkowo to są wciąż zajęcia grupowe, więc mamy ten aspekt taki socjalizacji z grupą, pracy z grupą. Jednocześnie stawiamy też na rozwój tego dziecka. Siła, koordynacja, elastyczność, rozciągnięcie. Myślę, że też te umiejętności takie społeczne, typu praca z dziecko, trener, trener, dziecko, praca w grupie, praca zespołowa. Pamiętajmy też, że pole dance jest ogólnym przełamywaniem barier i granic. Gdzieś tam dzieci dzieci też czują ból, no nie ma co ukrywać, ale rura jest dosyć bolesną sportem, dlatego że występuje tam po prostu siła tarcia, tak? Więc te dzieci też mają wyzwania pewnego rodzaju, żeby gdzieś tam się utrzymać na tej rurce i one też przełamują swoje bariery, dokładnie tak samo jak dorośli. Te dzieci też się chwalą. Tak naprawdę jest to sport, który rozwija dzieci, młodzież i dorosłych wszechstronnie.
1: A czy zdarzyło się w waszej historii, żeby na przykład matka przyprowadziła swoją córkę na zajęcia? Albo tak jak w przypadku twoim, siostrę?
9: Ja powiem więcej. My mamy takie duety cały czas na zajęciach. Mogę powiedzieć, że przez 7 lat prowadziłam jedną grupę zaawansowaną, która za mną przyjechała z Wrocławia i właśnie w tej grupie miałam też mamę i córkę. I to są właśnie dziewczyny, które zaczęły razem we Wrocławiu. I naprawdę tych duetów mamy plus córkę jest sporo. No w tym momencie jest tak, że ci rodzice też chcą coraz więcej czasu spędzać z tymi dziećmi i szukają jakiejś fajnej formy rozrywki i chodzą do nas i na szarfy, i na rurę, i na koła. To są moje ulubione duety. Ja uwielbiam patrzeć na tą siłę mama plus córka, na to, jak one się wzajemnie wspierają, motywują i w ogóle, że one mają wspólną pasję, mają jeszcze dodatkowy ten bodziec, który je łączy.
1: Ile osób trenuje w waszym klubie? Czy to jest jakaś stała liczba? Czy to też się dynamicznie zmienia? I tak naprawdę, jak często prowadzicie zajęcia? Dzień w dzień, 2 razy w tygodniu? Jak bardzo wymagającym sportem jest pole dance?
9: Jeżeli chodzi o funkcjonowanie studia, to pracujemy od poniedziałku do soboty, przy czym codziennie odbywają się zajęcia zarówno grupowe, jak i indywidualne. Zajęcia grupowe liczą maksymalnie 8 osób, trenujemy w kameralnych grupach, no bo dzięki temu możemy maksymalnie indywidualnie podejść do każdego uczestnika. Pomimo tego, że są to zajęcia grupowe, no to jednak chcemy, żeby każdy czuł się zaopiekowany i mógł progresować. Jeżeli chodzi o ilość godzin takich zajęć grupowych mamy pomiędzy 3 a 5 godzin dziennie. Na każdej z grup jest 8 osób. Jak często trenują kursanci? Tak naprawdę to znowu zależy od nich samych, od ich możliwości, od ich chęci, preferencji. Są kursantki, które trenują raz w tygodniu, czyli na przykład zawsze przychodzą w poniedziałek o 18, a są na przykład kursantki, które trenują 4 razy w tygodniu, czyli przychodzą sobie 4 razy na rurkę albo 3 razy na rurkę i raz na jakiś trening uzupełniający, typu rozciąganie. Więc tutaj tak naprawdę jest dowolność. Wszystko zależy od naszych możliwości, chęci, celu w całej trzybnicy. No, około 150. To jest liczba, która wzrasta zdecydowanie, dlatego że pole dance staje się coraz bardziej popularną formą sportu. Natomiast wiadomo, że są okresy, w których jest nas mniej, bo są wakacje, są wyjazdy, są święta i wtedy zazwyczaj zwalniają nam się miejsca, możemy później otworzyć grupę i przyjąć nowe osoby. Natomiast no, z roku na rok zdecydowanie obserwujemy znaczny wzrost ilości kursantów.
1: Jakie wymogi na wejściu stawia ten sport? Czy to jest faktycznie tak, że każda pani może z przysłowiowej ulicy wejść i zacząć ćwiczyć, czy jakieś warunki jednak trzeba spełnić, jakieś zaawansowanie pod kątem aktywności fizycznej?
9: Wymogi to dobre nastawienie i chęci. I to wszystko. My działamy jako szkoła. To jest coś, co ja zawsze mówię głośno. Jesteśmy szkołą tańca pole dance. Nie jesteśmy studiem fitness. Do nas, kiedy ktoś przychodzi, to zaczyna od poziomu podstawowego. I tak samo jak idziesz do szkoły i uczysz się na matematyce, najpierw poznajesz liczby, cyfry, uczysz się dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, potem masz tam jakieś wyrażenia algebraiczne i całki, to tak samo jest u nas. U nas poziom podstawowy jest zaprogramowany tak, żeby, tak jak powiedziałeś, powiedzmy przeciętna Kowalska mogła przyjść i zacząć się rozwijać, zacząć działać. Nie ma żadnych wymogów na start, jeżeli chodzi o sprawność fizyczną czy motoryczną danego uczestnika, to naszym zadaniem jest sprawić, żeby ta osoba przeszła przez poziom podstawowy, wyciągnęła wiedzę, przeszła przez niego bezpiecznie i mogła progresować i iść dalej.
1: W praktyce jak te zajęcia wyglądają? Przychodzicie na zajęcia bez względu na grupę i od razu hop na rurę? Czy jednak wymaga to też jakiegoś rozciągania, jakiejś rozgrzewki? Jak taki typowy trening wygląda?
9: Zajęcia trwają generalnie 55 minut. Pierwsze 15 minut jest to rozgrzewka ze wzmacnianiem. Następnie przechodzimy do treningu właściwego, który zajmuje tam około 30-35 minut, czyli już wykorzystujemy drążek pionowy do nauki elementów na nim i na samym końcu robimy sobie rozciąganie i wyciszenie po treningu. Jeżeli chodzi o to, czy jest tak, że wchodzimy i z ulicy wskakujemy na rurę, to nie. Absolutnie. To jest też coś, co się wszystkim wydaje, ale tak to nie wygląda w praktyce. Dlatego, że pierwsze zajęcia w ogóle, na jakie przychodzimy, uczą nas tego, jak stać przy rurce, jak trzymać prawidłową postawę, jak ściągnąć łopatkę, jak napiąć brzuch. Uczymy się najpierw chodzić przy tej rurce, potem wykonujemy obroty. Cały poziom podstawowy u nas został zaprojektowany tak, abyśmy wykonywały tylko elementy z głową w górę. Czyli w ogóle oswajamy się z tą rurą i z tymi pozycjami przy rurze. Dopiero tak naprawdę za około pół roku, kiedy przechodzimy na poziom średnio zaawansowany, zaczynamy uczyć się figur odwróconych. Przy czym należy też zaznaczyć, że część figur, które poznajemy na poziomie podstawowym i robimy je normalnie, czyli głową w górę, potem przekładamy jako figurę do góry nogami, tak? Czyli my już znamy ten ruch, wiemy jak się ułożyć, tylko my się odwracamy.
1: Ile trwa taka procedura, proces nauczania?
9: Tak naprawdę taki poziom podstawowy, w zależności od tego, jak często trenujemy, trwa między 3 a 6 miesięcy. Po tym czasie rozpoczynamy naukę elementów właśnie do góry nogami. Poziom średnio zaawansowany jest bardzo długim poziomem, dlatego że jest bardzo obszerny i on znowu trwa pomiędzy 2 a 3 lata, natomiast w te 2-3 lata to już jest nauka tych figur, które najczęściej widzimy w sieci i które zawsze robią na nas takie wow, też tak chcę. Czyli tak naprawdę uważam, że po około 6-7 miesiącach robimy pierwsze elementy do góry nogami, które już są widowiskowe, którymi już lubimy się chwalić, które już robią wrażenia.
1: A kiedy możemy zobaczyć po swoich ciałach, że chodzimy na pole dance? No bo tak jak kilkanaście minut temu mówiliśmy, ten sport również rozwija ciała kobiet, więc kiedy te pierwsze efekty wizualne można zauważyć i kiedy trzebniczanka może, patrząc w lustro, powiedzieć wow, ale to wyćwiczyłam, ale to wytrenowałam?
9: I tutaj znowu w zależności od tego, jak często trenujemy, ale tak naprawdę trenując nawet raz w tygodniu, myślę, że śmiało po pierwszym miesiącu już będziemy wiedzieć różnicę. Na pewno też będziemy czuć to po naszych ubraniach. Mówię przede wszystkim dlatego, że te ciała się wysmuklają bardzo. Nasza tkanka tłuszczowa zmienia się w masę mięśniową, w związku z czym stajemy się mniej objętościowe. Jeżeli chodzi o to, jak też odczuwalny jest ten proces, to na pewno każda osoba, która poszła chociaż raz na zajęcia pole dance, odczuła zakwasy w każdym jednym możliwym miejscu, więc wiadomo jest, że naprawdę całe ciało tutaj pracuje. No i w związku z tym, że jest to sport wymagający, no to te efekty też są bardzo, bardzo szybko.
1: Rozmowę zaczynaliśmy tak troszkę pod prąd od tego postrzegania pole dance'u jako tego sportu, no właśnie sportu, ale powiedzmy dziedziny aktywności wywodzącej się z klubów dla dorosłych, tak to nazwijmy. Od kilku lat działacie już w Trzebnicy. Jak wyglądało to postrzeganie waszych zajęć właśnie w naszym mieście? Czy od początku było zrozumienie dla tego, co robicie? Po prostu, o, nowa szkółka, która nam poszerza ofertę aktywności w Trzebnicy? Czy jednak pewne kontrowersje były z wami związane?
9: Były pewne kontrowersje. Powiem szczerze, że ja się martwiłam o to, jak się przyjmie tutaj ten sport, z uwagi właśnie na to, że jest to małe miasto, które gdzieś tam stopniowo dopiero się rozwija. Natomiast o ile nie było problemu z tym, żeby uzbierać grupy, bo naprawdę panie były chętne, o tyle był znacznie większy problem z tym, żeby na przykład rozpromować, żeby panie nie wstydziły się pokazywać tego, czego się uczą. Dlatego, że ten odbiór tutaj w Trzebnicy na początku był trudny. Ja też pamiętam, że na samym początku, jak otworzyłam działalność, to zdarzało mi się dostawać jakieś niepochlebne wiadomości, telefony z zastrzeżonych numerów. Zdarzało się tak, że podchodzili ludzie pod studio, obrażali mnie i naprawdę było sporo takich nieprzyjemności, natomiast wraz z upływającym czasem, no te sytuacje wymarły na szczęście i aktualnie myślę, że pole dance jest dużo lepiej odbierany niż wiele lat temu. Oczywiście, no pewnie ciężko będzie się całościowo wyzbyć tego pierwiastka, który się kojarzy z klubami nocnymi, natomiast myślę, że naprawdę jesteśmy na świetnej drodze i coraz więcej osób próbuje, przychodzi, poznaje prawdę, widzi jak to wygląda i wie, że to z klubami nocnymi naprawdę nie ma nic wspólnego.
1: I widzimy to choćby po tym, że rozszerzacie ofertę, poszerzacie grupę już też o te młodsze roczniki, o dodatkowe zajęcia akrobatyczne, czyli trzebniczanki zaufały pani jako instruktorce i rozwijają się w tej dziedzinie sportu, co podkreślamy. To tak tytułem końca, jakby któraś z naszych słuchaczek jeszcze po tej rozmowie nie była przekonana, żeby przyjść na wasze zajęcia, to jakbyś jako trenerka zachęciła trzebniczanki właśnie do takiej formy aktywności.
9: Przede wszystkim, jeżeli szukasz miejsca, które jest ciepłe, które nie ma od ciebie wymogów na start, które nie oczekuje, że będziesz chodziła w najdroższych ubraniach, że zawsze będziesz najlepszą wersją siebie, jeżeli szukasz środowiska, które jest w pełni przyjazne i cię zaakceptuje taką, jaką jesteś i potrzebujesz znaleźć formę ruchu, która jest inna. Jeżeli wiele rzeczy ciebie do tej pory nudziło, nie mogłaś odnaleźć swojego miejsca w świecie sportu, to przyjdź na pole dance i zobacz sama, że sport wcale nie musi być nudny. Nie musisz robić tydzień w tydzień dokładnie tego samego planu treningowego, aby mieć super efekty i naprawdę możesz się świetnie bawić podczas tej godziny zajęć. Bez względu na wiek. W ogóle środowisko pole dance'owe, to trzeba sobie powiedzieć, środowisko pole dance'owe jest środowiskiem bardzo otwartym. To jest środowisko środowisko, które jest ciepłe i muszę przyznać, że jest najmniej toksycznym środowiskiem, w jakim miałam okazję być. I u nas bez względu na wiek, bez względu na płeć, bez względu na wagę, orientację, religię, jest miejsce i przestrzeń dla każdego. Zawsze. U nas nikt nie zostanie wyśmiany z powodu swojej jakiejś odmienności, czegoś, co odchodzi od normy, tego, co społecznie uznajemy za normę, dlatego, że jest u nas miejsce dla każdej osoby. Każdy jest u nas mile widziany, każdą osobę zapraszamy i naprawdę z każdym chętnie współpracujemy.
1: Dawna wyłuszczarnia Szyszek służy edukacji leśnej. Na terenie Milickiego Nadleśnictwa funkcjonuje Dom Drzewa. To ośrodek edukacji przyrodniczo-leśnej, który przybliża nam świat lasów i jego codziennego życia. O tym zabytkowym budynku i jego wykorzystaniu rozmawiałem z Różą Kurzyńską-Bednarek, specjalistą do spraw edukacji leśnej i rzecznik prasową w Nadleśnictwie Milicz.
10: Co to za miejsce? Jak ten zabytkowy budynek służy Wam na co dzień w Nadleśnictwie Milicz?
11: Róża Kurzyńska-Bednarek, Nadleśnictwo Milicz, rzecznik prasowy. Ośrodek Edukacji Leśnej Dom Drzewa jest

0: które też można zwiedzić, będąc tutaj u nas. Budynek został odrestaurowany na takiej zasadzie, że ta część zabytkowa jest odrestaurowana, ale też został tak wyremontowany, żeby zachować taki przemysłowy charakter budynku. I myślę, że będąc tutaj fajnie to widać. Kiedyś służyło to właśnie do wyłuszczania nasion. Potem już było to nieużywane i popadało tak jakby w ruinę. I Fundacja Ekorozwoju z Wrocławia zainteresowała się tym miejscem. Jest tutaj też z boku sad, który zaopiekowali się, nigdy zostały dosadzone gatunki jabłoni, takie stare gatunki jabłoni, takie typowo polskie. I też zrobili ci państwo taki wstępny projekt, jak odrestaurować tą wyłuszczarnię. I razem z nadleśnictwem szukano pieniędzy, żeby to wspólnie wyremontować. I ostatecznie wyszło tak, że my jako nadleśnictwo zdobyliśmy dofinansowanie z funduszy PO Ryby i też dostaliśmy z funduszu leśnego, więc wyremontowaliśmy to jako nadleśnictwo, ale posiłkując się dokumentami właśnie też przygotowanymi przez Fundację Ekorozwoju.
1: Mówi Pani o tej zabytkowej części budynku. Co w niej znajdziemy?
0: Jest tutaj właśnie zabytkowy piec, który jest takim sercem tego budynku. Zawsze zaczynając zwiedzanie naszego tutaj ośrodka, witamy wszystkich w holu jakby, bo właśnie tu jest to serce. Jest to zabytkowy piec, którym się kiedyś paliło. Takimi oknami wentylacyjnymi ciepłe powietrze szło do góry, do sali zwanej podsuszarnią, gdzie właśnie były składowane szyszki, które zostały zerwane z drzew i one tam się suszyły, a że pod wpływem temperatury szyszki się otwierają, wysypywały się nasiona. I właśnie o te nasiona chodziło. Były one pozyskiwane z szyszek i potem były wysiewane na szkółkach leśnych.
1: A skoro obiekt został przekształcony, to tak a propos tych nasion, pytanie, jak sobie dzisiaj radzicie, gdy tej wyłuszczarni już waszej nie ma?
0: Dzisiaj wyłuszczarnie nasion są już tak bardzo specjalistyczne. Nasza najbliższa jest w Jarocinie, gdzie nasze właśnie szyszki pozyskane na terenie nadleśnictwa Milicz wywożone są tam do Jarocina, gdzie są wyłuszczane i pozyskiwane są nasiona. I tam są też przechowywane w odpowiednich warunkach praktycznie laboratoryjnych.
1: Sam obiekt służy Wam nadal, teraz do tych celów edukacyjnych, o których Pani już wspomniała. Jakie przestrzenie oddaliście dla tych wszystkich grup, które odwiedzają Dom Drzewa w Wałkowej?
0: W Domu Drzewa najważniejszym miejscem, sercem budynku jest zabytkowy piec. Na parterze również mamy właśnie salę wykładową, gdzie mieścimy praktycznie 50 osób i tutaj najczęściej zaczynamy nasze spotkanie z odwiedzającymi, z uczestnikami naszych zajęć. Tutaj mamy też tak zwane leśne kino, gdzie puszczamy właśnie filmy przyrodnicze, bajki przyrodnicze, zależy od naszych odbiorców. Potem właśnie przechodzimy na pierwsze piętro, gdzie jest sala zwana podsuszarnią, gdzie jest tak zwana stała ekspozycja, gdzie są szyszki, gdzie możemy zobaczyć właśnie nasiona, jak wyglądają z drzew iglastych. Mamy też laboratorium przyrody do góry. Jest to tak zwana sala typowo do robienia różnych zajęć takich manualnych, plastycznych prac oraz mamy takie pomieszczenie, taką małą świetlicę, gdzie kiedyś było to leśne przedszkole, teraz zostało to przekształcone też na taką stałą ekspozycję starych narzędzi, które używane były w leśnictwie. Między innymi numeratory do cechowania drzewa, które kiedyś były używane. Po ścięciu drzewa trzeba, każde drzewo jest wtedy policzone i właśnie takie narzędzia między innymi tam się znajdują.
1: A sama sala konferencyjna, zajęciowa, główna, która znajduje się na dole budynku, jak wygląda, co możemy w niej znaleźć?
0: W sali wiadomo, że skoro jest konferencyjną, mamy miejsce na 50 osób. Jest to sala, bardzo jest ekspozycyjna, jeśli chodzi o ptaki, o występujące na terenie Doliny Baryczy, motyle, zwierzęta, że można tutaj wszystko pokazać. Oczywiście mamy rzutniki, mamy odpowiednie tutaj sprzęt, żeby, tak jak mówiłam, może tu być i leśne kino, i typowo sala wykładowa, konferencyjna. Ciekawostką sali właśnie tej naszej wykładowej, tak jak całego budynku, wszędzie gdzieś mamy jakiś taki charakter edukacyjny. W naszej sali wykładowej na przykład mamy, jeśli chodzi o podłogę, jest podłogą drewnianą, w której ukryte mamy puzzle. Puzzle, gdzie mamy gatunki drzew i elementy są wykonane z drewna danego gatunku drzewa. I trzeba sobie to poszukać, dopasować, nasiona, drzewa. Wszystko jest właśnie ukryte w podłodze. Ściany są też wykonane z różnych gatunków drzew, takie elementy drewniane, gdzie też możemy śmiało prowadzić takie edukacje z rozpoznawania. Do góry na pierwszym piętrze, na korytarzu, jeśli chodzi o klatkę schodową, też wykonana jest właśnie, że nie jest tylko jednolity gatunek drzewa, tylko są różne, gdzie możemy właśnie śmiało rozpoznawać różne gatunki drewna.
1: Dom Drzewa przyciąga ludzi od 4 do prawie 100 roku życia. Jak na co dzień wykorzystywane są te przestrzenie? Czy są to zajęcia organizowane przez Was? Czy wynajmujecie na przykład te przestrzenie na różnorodne wydarzenia albo udostępniacie organizacjom społecznym? Jak to na co dzień wygląda?
0: W Domu Drzewa zajęcia prowadzimy jako leśnicy. Przyjeżdżają do nas grupy, które prędzej muszą się do nas umówić, a termin

0: Aż mamy bardzo napięty i od razu przepraszam wszystkich, którzy mają pretensje zawsze, że znowu nie ma Pani miejsca. No rzadko kiedy mamy w sumie to miejsce, bo jak rozpoczynamy już zapisy do kalendarza, no to te nasze terminy wychodzą w tydzień czy dwa i na pół roku z góry. Przyjeżdżają do nas najczęściej, są to grupy zorganizowane, przedszkola, szkoły, tak jak mówiłam, czy właśnie seniorzy, różne organizacje i przyjeżdżają do nas na przykład do 10 i prowadzimy z nimi zajęcia. Zajęcia się odbywają w budynku, jest to na przykład, jeśli mówimy to o grupach szkolnych. Jest wybierany temat przez kierownika wycieczki. Prowadzimy najpierw taki wykład, wprowadzamy w ten temat. Zawsze staramy się, zawsze, chyba że jest naprawdę jakieś wichury i ulewne deszcze, to wtedy nie wychodzimy do lasu, ale tak, to zawsze wszystkich naszych uczestników wyciągamy do lasu, bo mamy tutaj blisko bardzo piękne lasy, więc idziemy z nimi do lasu i tam kontynuujemy nasz temat. Przygotowujemy różne materiały do tego lasu, gdzie dany temat wybrany, tak jak mówiłam, przez kierownika wycieczki, realizujemy również w lesie. Potem po powrocie, jeśli grupa sobie życzy, to jeszcze w danym temacie robimy właśnie te prace plastyczne, czy różne inne zajęcia laboratoryjne. Te prace plastyczne są najczęściej dla młodszych uczestników zajęć, dlatego że u nas nie można sobie kupić pamiątki z pobytu u nas, bo nie prowadzimy czegoś takiego, ale zawsze takie pamiątki wykonują sobie uczestnicy sami i mogą sobie je zabrać, tak? Czy to robimy różne takie prace, że znajdujemy coś tam w lesie i potem korzystamy z tego i robimy sobie właśnie tam w sali do góry, czy już mamy coś tutaj gotowe i dokańczają nasi uczestnicy. Dom drzewa również udostępniamy tutaj mieszkańcom miejscowości Wałkowa, ponieważ nie ma tutaj sali wiejskiej, to wszystkie zebrania wiejskie, różne takie spotkania dla mieszkańców odbywają się właśnie tutaj. Często jesteśmy też zapraszani do udziału, jeśli tu są jakieś tam zajęcia takie, że robią panie tuwianki, czy takie różne inne warsztaty, to chętnie się do tego włączamy i bierzemy też czynny udział w tym. Jeśli chodzi o wydarzenia takie cykliczne, to realizowane tutaj były w Domu Drzewa Noc Słów, która cieszyła się ogromną popularnością wśród właśnie tutaj mieszkańców Doliny Baryczy głównie. Robiliśmy też noc nietoperzy, gdzie chodziliśmy z echolokacją i nasłuchiwaliśmy nietoperze w lesie. To też było bardzo takie atrakcyjne. I tak jak mówię, cieszą się one popularnością, co jest takie dla nas takim fajnym zapewnieniem, że to, co robimy, to jest takie fajne i robimy to dobrze.
1: Wiemy już sporo o samym Domu Drzewa, ale pomówmy jeszcze o tym, co jest tak naprawdę na waszym terenie, bo tutaj też wiele atrakcji dla młodszych i dla starszych możemy znaleźć. Jaki?
0: Na terenie wokół Domu Drzewa zrobiliśmy taką aktualizację już istniejącej wcześniej ścieżki przyrodniczej. Z nowości dołożyliśmy, może będzie to dla Państwa zaskoczeniem, ale taką tubę do słuchania lasu. Służy to do tego, że można wejść do niej do środka. Jest to taka drewniana konstrukcja. Wchodzimy do środka i w momencie, kiedy jest naprawdę taka cisza, nikt nic nie mówi, to dźwięk odbija się od ściany lasu, podbija te wszystkie odgłosy i naprawdę można zamknąć oczy. Czujemy to tętniące serce lasu. Oprócz tuby mamy też tutaj różne tablice właśnie edukacyjne, czy na budynku Domu Drzewa jest nowa tablica, która mówi o tym, co jest w samym środku w budynku. Jeśli nas nie ma, to można naprawdę sobie dużo poczytać i zeskanować sobie kody QR i zobaczyć, co jest w środku. Na naszym terenie jest również druga mniejsza wiata, na której są tablice, takie koła fortuny, nazywa się to gra o klimat, do której bardzo serdecznie zapraszamy, żeby sobie zagrać, bo na jednej z tablic też są odpowiedzi, więc od razu można się sprawdzić, co wiemy o klimacie, o zmieniającym się klimacie i o wszystkim tym, co nas tutaj otacza i o powietrzu, jakim oddychamy. Także serdecznie też zapraszamy do tego. Jeśli Państwo udacie się z Domu Drzewa pieszo w stronę Karłowa, to cała właśnie ta ścieżka jest odrestaurowana. Są nowe tablice edukacyjne i takie, które zawierają w sobie, w swojej treści różne też zadania, że przejście jest bardzo atrakcyjne i nie musi być takie nudne, zachęcające dzieci do korzystania z lasu, z przyrody i do zabawy lasem. Nasz teren tu wokół Domu Drzewa jest dostępny 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. Jeśli Państwo tylko chcecie, zapraszamy serdecznie do korzystania. Można korzystać oczywiście też z wiaty. Nie musimy my być tutaj w Domu Drzewa, żebyście Państwo skorzystali z terenu oczywiście wokół. Można zostawić samochód na naszym parkingu i przejść spacerkiem właśnie po ścieżce edukacyjnej, czy wejść sobie tutaj do tuby, czy skorzystać z wiaty.

0: autopromocja.
1: Choć pytania mogą wydawać się proste,
0: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
2: Roślina?
3: Agawa.
2: Kolor?
3: Też agawa? Nie.
4: Abażur?
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
1: i wygraj 500 na twój prezent marzeń.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.